A mnie dręczy pytanie, czy coś złego się stanie, jeśli odnajdziesz w chamie coś innego niż dres. Czy ty na to spotkanie bawiłaś w malowanie i czy masz zaufanie, że polubię cię bez?

0: pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Oglądaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.
0: Kacha dorzuci refreny.

0: Najnowsze polskie hity.
1: SK2. Jak zasięg zerwany w tłumie.

Dwa Konin.

Wow, za dużo zmartwień nad ranem. Pamiętam tego dzieciaka z pierwszego traku z Kubanem. Szukałem wyjścia w Pacmanie, teraz tak szukam lekarek. Kończę nagranie i dalej, bo mam spotkanie w Różanej.

rozpoznać ludzi, których już nie znamy. Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych. Jak oddzielić nagle rozum swój od serca. Jak usłyszysz siebie w takim szumnym skercu. Jak rozpoznać ludzi,

0: SK2 Konin.
1: Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wychodzi.

chcę być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco.

0: Jan Grzylaczek, dzień dobry. No i niestety rozpoczynamy nowy tydzień. Rozpoczął się poniedziałek, który będzie, jeżeli chodzi o pogodę, naprawdę szalony. Na razie chłodno od rana jak zwykle, później około 20 stopni na termometrach. Również trzeba liczyć się z zachmurzeniem, no i z ewentualnymi przelotnymi opadami. Niech ten poniedziałek mija szybko, no i przede wszystkim bezboleśnie.
1: Jest szósta News SK2, Anna Łobocka. Na pokładzie nie było Polaków, zapewnia MSZ. To po wypadku promu pasażerskiego u wybrzeżu Cypru. Nie żyje 8 osób, 17 wciąż jest poszukiwanych. Na pokładzie było 270 osób, kiedy wycieczkowy katamaran odwrócił się do góry dnem i zaczął tonąć. Dwaj mężczyźni, którzy ocaleli, opowiedzieli dziennikarzom po powrocie na brzeg, jak wyglądały pierwsze chwile po wypadku.
2: Poprosiliśmy załogę łodzi ratunkowej, żeby nas wzięła, ale popłynęła w stronę rufy. Potem wołali nas, żebyśmy przyszli do tyłu. W końcu przód statku się zanurzył, patrol nagle odpłynął. Ci, którzy zostali w środku, nie wyszli na pokład, pewnie już się nie wydostali. My siedzieliśmy na burcie, nagle zobaczyłem linę i uznałem, że możemy się po niej wspiąć. Wskoczyłem więc do wody i wszedłem na łódź. Kamizelki ratunkowe, tylko dzięki nim jakoś ocaleliśmy. Udało nam się uciec, dzięki Bogu.
1: Po wypadku zatrzymano kapitana promu i 7 innych osób. Dziś zostanie doprowadzony do prokuratury i prawdopodobnie usłyszy zarzuty. 26-latek poszukiwany od piątku w związku z potrąceniem w małopolskim Zadrożu 15-letniego chłopca i ucieczkę z miejsca zdarzenia jest już w rękach policji, mówi Agnieszka Stefaniak z Komendy w Olkuszu.
3: Obecnie z jego udziałem prowadzone są czynności. Po ich zakończeniu mężczyzna zostanie doprowadzony do prokuratury rejonowej w Olkuszu, która będzie podejmowała dalsze decyzje w tej sprawie.
1: Potrącony chłopiec jest w szpitalu, jego stan jest ciężki. Jego misją jest poszukiwanie planet poza Układem Słonecznym. Teleskop Nancy Grace Roman został wczoraj wyniesiony w kosmos. Urządzenie wyruszyło z Ziemi na pokładzie rakiety Falcon Heavy firmy SpaceX.
4: 3, 2, 1, ignition and lift off. Go Falcon Heavy and go Roman Space Telescope.
1: Misja teleskopu potrwa 5 lat.
5: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: SK2 Sport.
1: Było emocjonujące spotkanie, ale awansu na razie nie ma. Polscy koszykarze ponieśli pierwszą porażkę w eliminacjach do przyszłorocznych Mistrzostw Świata. W Ergo Arenie biało-czerwoni po dogrywce przegrali z Mistrzami Świata i Europy Niemcami 94-96. Najlepiej punktującym w naszej ekipie był Mateusz Ponitka, który zdobył 20 punktów. Kolejne spotkanie w listopadzie w Gliwicach, gdzie Polacy zagrają z Chorwacją. Kamil Majchrzak przełamał serię 4 porażek z rzędu. Polski tenisista udanie rozpoczął wielkoszlemowy US Open. W pierwszej rundzie pokonał Hamana Medjedowicza w każdym z 3 setów 6-3.
5: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Kojarzycie tę ostatnią ławkę w szkole, taką najdalej od tablicy, nie?
9: Taką najbardziej porysowaną, pomazaną ze wszystkiego i z gumami pod spodem.
8: Tak jak cię dzisiaj rano przed programem zobaczyłem w tym studiu, to się tak ucieszyłem, jakbym widział tego kolegę właśnie z tej ławki.
9: Z ostatniej ławki?
8: Tak. Dzień dobry, mój kochany
9: Dzień
8: kolego.
9: Dobry.
8: Przyjacielu!
9: No, jak powiedzieć, że człowiek jest tumanem, nie mówiąc, że człowiek jest tumanem.
7: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
8: Ale mówisz, że powiedziałem o sobie czy o tobie? Razem siedzimy w tej ławce, chłopie!
9: Chyba że! No to w takim towarzystwie to można!
8: Dobra, to rzucamy papierkiem nauczyciela i dostał!
9: Ała!

0: Co, zmieniłem się? Trochę się zmieniłem, tak, przybyło trochę.
1: Tak, ale przybyło?
0: Przybyło.
1: Tak, nie, ale sprawdzałeś?
0: Nie, nie sprawdzałem, bo wstyd w ogóle stawać na wadze, wstyd w ogóle męczyć tą wagę. Natomiast rzeczywiście musiało przybyć, dlatego że ja się żywiłem na największym kotlecie w Polsce podobno.
1: Tak?
0: Jest tak, byłem nad morzem, wyobraźcie sobie.
1: Na ile miał, na cały talerz był?
0: Wiesz co, to jest dwa razy twoja głowa.
1: Naprawdę?
0: Naprawdę. Nie wiem, jak oni to robią. Nie wiem, z jakiej to było krowy
1: ale
0: zrobione.
1: Ja myślałem, że wiedeński to jest najlepszy, taki największy.
0: Nie mówię o najlepszym, mówię o największym.
1: A, największy.
0: Oceny musi być najlepszy.
1: To był najtańszy, największy kotlet
0: tak
1: w Polsce.
0: Tak jest. Nie, naprawdę, naprawdę. Dobrze. To jest moje takie wspomnienie, które naprawdę ze mną zostanie. Na długo.
1: A ta bluza, którą bardzo
0: A to drugie wspomnienie, wyobraźcie sobie. Pojechałem nad morze, nad polskie morze. Spakowałem 12 par majtek, 6 par spodni.

0: Długie, krótkie. Dwie pary butów, 20 par skarpetek, 16 bluzek z krótkim rękawkiem.
1: Ale bluzy żadnej.
0: Jednej bluzy.
1: A co dopiero o kurtce wspomnieć,
0: I
1: tak?
0: chodziłem po całej miejscowości i jest, znalazłem. Jedna, jedyna stała na wyprzedaży sama i pasowała rozmiarowo na mnie. Za 19 zł kupiłem całe wakacje, wszystkie zdjęcia mam w tej bluzie.
1: Piękne wspomnienia. Dobrze, to siadaj, plus 3 ci
0: Dziękuję
1: daję.
0: Bardzo.
1: Co prawda rok szkolny dopiero się jutro zaczyna, ale no zazwyczaj tak to jest na początku, że wspominamy, co fajnego nam się przytrafiło w te wakacje.
0: Właśnie, bo przychodzicie, prawda, no i się trzeba pochwalić, gdzie się to było, co się widziało, co się zjadło, z kim się zjadło, jak się jadło i tak dalej.
1: Czegoś, co się wzięło, czego się nie wzięło.
0: O, to właśnie
1: chodzi. Czy was złapała drogówka po drodze, czy was nie złapała?
0: 7268268826 albo Messenger. Zapraszamy. Dzisiaj wspomnienia wakacyjne przyjmujemy. Pocieszmy się tymi wakacjami jeszcze trochę.

0: Rzeczywiście. Jeszcze kilka dni będzie lato już, zimniutkie, ale póki co trzeba kuć żelazo, póki gorące. Jeszcze ono trwa, co prawda wakacje kończą się już, jutro rok szkolny się zaczyna.
1: No.
0: Można powoli podsumowywać te wasze wczasy, wasze wyjazdy.
1: Proszę bardzo.
0: Różne piękne, ciekawe miejsca.
1: 7268268826, dzisiaj wspominamy, jak to się na wakacjach bawiliście, moi drodzy, bo to jutro początek roku szkolnego, więc dzisiaj sobie poopowiadamy, co przez te dwa ostatnie miesiące się udało. Proszę bardzo.
0: Mogę?
1: No możesz,
0: mogę?
1: Oczywiście, proszę.
0: Pierwszy raz w życiu jechałem na lawecie.
1: Kto, ty?
0: Nie, SMS taki. SMS, nie wiem, nie podpisał się ktoś.
1: No, pewnie, ja wiem. Nie,
0: ale zobaczcie, jak to brzmi egzotycznie. No. Gdzie byłeś na wakacjach? Na lawecie.
1: Tak.
0: Na lawecie. To może być jakaś wyspa, nie wiadomo.
1: Jak masz na imię? Laguna. Takie mogło być imię. Kupiłem kolejną porcję magnesów na lodówkę. Nie wiem, jak ona to udźwignie. Na lodówce mam więcej magnesów niż kiełbasy w niej w środku. Napisał Karol.
0: To mamy też od Sebastiana. Autokarowa, urlopowa... Przed chwilą padło. Autokarowa, urlopowa wycieczka była do... bez polskich znaków albo z polskimi, nie. Mlada Bolesław.
1: O, ładnie.
0: Cała wycieczka była super, a w Harachowie przed granicą był kapeć i do 3 godzin czekało się na zastępczy autokar dla zmęczonych turystów.
1: Proszę bardzo. Masz kapcia, musisz iść z buta.
0: Takie wakacje. Polska 2. No, to wysiadajcie plus 4.
1: Tak.
0: Tak, bardzo ładnie, podobało nam się. Fajne te SMS-ki z samego rana, jak co fajnego was na wakacjach spotkało.
1: 7268268826 albo Messenger, można nagrywać głosóweczki, można do nas pisać. Czekamy na wasz odzew.
0: 21 minut po 6.

0: Co fajnego spotkało was w wakacje? To pytanie obowiązuje, a my na podstawie tego pytania przeglądamy dzisiaj prasę i patrzymy sobie na pierwszą stronę Super Ekspresu na przykład. 26 minut po 6 i proszę bardzo, plażowe igraszki Herbuś.
1: O, z kim grała?
0: Z kim? Piotr.
1: Panem Piotrem, dobra, niech będzie.
0: Piotr Bukowiecki.
1: Mam,
0: doczytałem. Piotr Bukowiecki, nie no, ładnie zdjęcia, tak, to no, FIFA,
1: Rafa, tego.
0: Ale proszę bardzo, na przykład wspomnienia z wakacji pana Pisiewicza będą inne, bo jest nagłówek. Piesiewicza, przepraszam. Piesiewicz za kratami.
1: A, czyli nad polskim morzem, bo ja byłem ostatnio, też miałem wakacje w kratkę.

0: Teoria
1: i praktyka.
0: W teorii po podłogi i płytki trzeba się najeździć.
1: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele podłogi drewnianej płytki. Akcja trwa do 1 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Studia pierwszego i drugiego stopnia, w tym bezpłatne kierunki niestacjonarne o kluczowym znaczeniu dla regionu, wysokie stypendia, międzynarodowa wymiana studencka, doświadczeni wykładowcy, praktyczne zajęcia i nowoczesna baza. To atuty studiowania w Akademii Nauk Stosowanych w Koninie. Więcej na ans.konin.edu.pl. Dołącz do nas już dziś!
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Kaufland jest fresh!
5: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram. Tak, ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram. A banany kilogram jedynie 2,99 z Kaufland Card Extra. 2 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest
6: fresh. I po reklamie.
7: Jan Grzelaczyk, dzień dobry. Dzisiaj będzie po części poniedziałkowa pogoda, a po części nie, no bo naprawdę sporo będzie się dziać. Na razie oczywiście chłodno, ale w ciągu dnia około 20, nawet powyżej 20 stopni na termometrach. Również zachmurzenie, ale momentami to słońce może wychodzić zza chmur, także może przelotnie popadać. Także różne warunki atmosferyczne, bądźcie razem z Eską 2, by być na bieżąco z pogodą.
8: 6.30 News SK2, Anna Łobocka. Minister edukacji zwróci się do służb, by zbadały, czy prezydenckie weto do ustawy o e-dzienniku nie jest wynikiem działań lobbyingowych. Barbara Nowacka zwróciła uwagę na zbieżność argumentów prezydenta i operatorów komercyjnych dzienników elektronicznych. Więcej o tym w newsach o 7.00. W grę wchodzi nawet zawieszenie polskich sportowców. Międzynarodowy Komitet Olimpijski reaguje na zatrzymanie Radosława Piesiewicza. Onet dotarł do wewnętrznego listu, który otrzymali członkowie Polskiego Komitetu Olimpijskiego, a to po tym, jak szef PKOL na 3 miesiące trafił do aresztu. Google zmienił w swoich aplikacjach w Stanach Zjednoczonych nazwę jeziora Ontario na jezioro Ameryka. Wcześniej nazwę jeziora zmienił dekret Donalda Trumpa.

0: Zrobię z tego Fight Club, bo ja się nie boję.
1: No, to są rapery. W każdego się wcielo te męskie grania, nawet w rapery. Dobrze, dobry to był rok, męskiego grania nie zapomnimy w tym roku. 22 minuty zostały do godziny 7, rozpisujecie się.
2: Monika na przykład napisała do nas na Messengerze, że teraz to się może z tego pośmiać, ale kiedyś to wesoło nie było, nie, jeżeli chodzi o te wakacje.
1: No.
2: Co wspomnienia z wakacji Moniki, uwaga. 2 dni z rzędu klinika z dzieckiem na Cyprze. 1. Skręcenie stawu skokowego, 2. Stłuczenie małego palca u rączki, proszę bardzo. A mówi się, że paluszek i główka to szkolna wymówka.
1: No, tu proszę bardzo, wakacje się przydarzyło.
2: Będą
1: są SMS-ki jeszcze, przychodzą na 726-826-826. I tu jest, a nie, tu już do państw miast ktoś się zgłasza, to jeszcze nie. Będzie, ale jeszcze nie. Dobra. I
2: masz
1: jest,
2: go?
1: Mam go, jest, Jarek jest. Bo tak szukam po różnych SMS-ach. Te mi się podoba. Uwaga. A to wakacje były? Przez pracę nie zauważyłem, pozdrawiam.
2: No? Można przeoczyć pomiędzy papierami. SK2.
1: A wypłata taka, że też nie wiesz, czy to wakacje, czy pracujesz, czy urlop bezpłatny, czy o co chodzi, nie?

0: La, to była Monika Brodka. 11 minut zostało do 7. Różne rzeczy w wakacje się dzieją.
1: Tak, na przykład kapitan samolotu, który leciał sobie z takiej greckiej wyspy Skiatos do Neapolu, zdecydował o tym, że pozostawi część bagażów pasażerów z powodu zbyt dużej wagi maszyny i trudnych warunków startu, wyobraźcie sobie.
0: Mamy tu cytat kapitana. Podjąłem następującą decyzję. Wpuściłem was wszystkich na pokład, żebyście mogli wrócić do Neapolu, ale nie mogę zabrać całego bagażu, więc wyładuję bagaże. Kto chce wysiąść, kto nie chce iść dalej, kto nie chce oddać bagażu, ten wysiada.
1: Proszę bardzo. Krótko i na temat, i tak trzeba. No, ma jaja ten kapitan. My nawet sobie wyobrażamy, jak on się pakuje na wakacje z rodziną.
0: Bo to jest tak, bagażnik pełny, na tej półce na bagażniku też rzeczy, lusterka wstecznego po prostu nie masz.
1: Nie ma.
0: Dzieci w fotelikach co robią?
1: Płaczą. Tak.
0: Pomiędzy nimi też napchane różne rzeczy. Już nic się nie mieści.
1: Jeszcze światła... pod nogi można, pod
0: tak.
1: nogi tam.
0: Światła samochodu świecą do nieba, a żona jeszcze leci z farelkiem, bo przecież trzeba wziąć farelek nad Polskie Morze, bo zimno i wieje. Ty już wkurzony, zaciskasz zęby i mówisz twardo i zdecydowanie do żony, co?
1: Twardo, tak. Tak, kochanie, oczywiście, że się zmieści. SK2.
0: Oj, tak no. było. Tak było, nie ściemniamy.
1: Tak jest.
0: Tak
1: jest. Też mamy jaja.
0: Tak jest. Też ma, jak kapitan z greckiej wyspy Skiatos.
1: No.

0: Ej, trzeba już zacząć robić formę do kolejnych wakacji, chyba się
1: wychodzi
0: na to,
1: tak,
0: nie?
1: Tak sobie postanowiłem, wiesz?
0: Jak zaczniesz dziś, to może właśnie na kolejne wakacje się wyrobisz, bo to trzeba od razu po wakacjach.
1: Nieprawdopodobne, że co roku sobie to obiecuję.
2: I co roku jest to samo. SK2.

0: Reklama.
1: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 4 produkty szkolne, za każdy z 2 najtańszych zapłacisz grosz.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: 5-letnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Ty plus pomysł na obiad równa się soczysta promka w Carrefourze. Karkówka wieprzowa 52% taniej, 9,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 2 września. Cena przed obniżką 20,99.
2: I po reklamie.
7: Jan Grzylaczyk, zapraszam. Konin powoli budzi się do życia, tak też na drogach na razie spokojnie. My za to patrzymy, co takiego dzieje się w pogodzie. Od rana chłodno w Koninie, ale później będzie cieplej. Dzisiaj maksymalnie 23 stopnie na termometrach, no ale do tego zachmurzenie. Chociaż miejscami to słoneczko powinno wychodzić. Pozostaje więc tylko życzyć dobrego dnia i oby ten poniedziałek mijał szybko.
8: Jest 7 News SK2, Anna Łobocka. U progu nowego roku szkolnego niekończąca się walka o nauczycielskie podwyżki i polityczny spór o weto w sprawie e-dziennika. Dziś o 11 przed kancelarią premiera nauczycielski protest. Tymczasem minister edukacji chce, by służby zbadały prezydenckie weto w sprawie e-dziennika. Nowacka oceniła, że na wecie zyskają prywatne firmy, a tracą rodzice.
9: Minister edukacji Barbara Nowacka chce, by służby sprawdziły, czy przy prezydenckim wecie ustawy o e-dzienniku nie doszło do niewłaściwych działań lobbingowych. Jak mówi uzasadnienie decyzji Karola Nawrockiego do weta zawiera argumenty podobne do tych, które wcześniej pojawiały się w pismach przygotowywanych we współpracy z 2 głównymi operatorami komercyjnych dzienników elektronicznych. Tuż po ogłoszeniu weta minister edukacji opublikowała film, w którym dość stanowczo skrytykowała decyzję Karola Nawrockiego.
10: Zła decyzja, głupia decyzja, uderzająca w portfele rodziców.
9: Nowacka podkreśliła, że państwowy dziennik miał być bezpłatny dla rodziców i szkół, a pilotaż systemu miał rozpocząć się w przyszłym roku szkolnym.
8: O czym informował Mateusz Gołębiewski. Teraz Bliski Wschód. Amerykanie zaatakowali irańskie wyrzutnie rakiet w cieśninie Ormus. To pierwsza akcja wojskowa od miesiąca. W odwecie Iran wystrzelił rakiety w kierunku baz USA w Jordanii. Blisko 4000 biegaczy wzięły udział we wczorajszym Poland Business Run w Warszawie. Uczestnicy sztafety mieli do pokonania około 4 km na trasie wytyczonej na lotnisku Bemowo. Był tam też nasz reporter Mateusz Chłystun.
11: No to jaki nastrój przed takim debiutanckim biegiem? No bo to pewnie ja bym się stresował.
12: Czemu? Jest to miła atmosfera, także myślę, że będzie dobrze. Pozdrawiam wszystkich z Lublina.
11: Pani elegancko ubrana chyba nie na bieg, prawda?
13: Kibicować.
11: A komu pani kibicuje? Ktoś bliski? Czy...
13: Z pracy od męża.
11: Czyli pani tu w roli motywatora i takiej trenerki trochę.
13: Powiedzmy, tak. Także biegać.
8: Zebrane w trakcie imprezy pieniądze zostaną przeznaczone na protezy, rehabilitację i wsparcie psychologiczne dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi.
14: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: SK2 Sport.
8: Aż 17 goli padło w 3 niedzielnych meczach piłkarskiej Ekstraklasy. Najwięcej w Częstochowie, gdzie Jagiellonia 5-2 wygrała z Rakowem. W Łodzi Lech wygrał z Widzewem 3-2. Imponująca forma polskich siatkarzy. Biało-czerwoni wygrali Memoriał Jerzego Huberta Wagnera. W ostatnim meczu rozgrywanym w Krakowie turnieju pokonali Francję 3-1. Trójkolorowi zajęli 2 miejsce.
14: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
15: 7:03.
16: Takie mam, wiecie co, bo...
15: No odchrząknij.
16: No, nie no, mam takie po prostu takie, tak mnie naszła taka nostalgia na koniec wakacji, no.
15: A to jest płacz w głosie, to myślałem, taki... że potrzebujesz odchrząknąć.
16: Nie, to jest płacz, zobaczcie, kończą się wakacje, prawda, i nagle jakimś cudem zaczyna nam przeszkadzać, że piątek tak blisko poniedziałku, a poniedziałek tak daleko piątku.
2: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
15: Razem damy radę.

0: 5 tygodni urlopu chłop miał, przyszedł do roboty, zapomniał jak się wpisuje stronę, zapomniał jak to wygląda.
1: Nie, wiecie co, ja przychodzę zupełnie, ja zostawiałem tą gorącą polską 20 w zupełnie innym stanie i zastałem ją w innym stanie.
0: Chłopie, wiesz ile nowości doszło? Wiesz co tu się wydarzyło? Wiesz jakie były bursztynowe słowiki w wakacje i w ogóle inne frykasy ananasy?
1: No to zaraz mi wszystko musisz wyśpiewać,
0: no,
1: mój drogi.
0: No, proszę ciebie, tak takie hity lata powstały, że matko kochana.
1: Ja tutaj widzę, że tak, Gips, numer 1, prawda, no. Ostatni dzień lata, Zalia, numer 2, Dawid Podsiadło, proszę, a on to się trzyma mocno, chłopak jest niezły, jak się złapie, to się już trzyma.
0: Jak ciebie nie było, to jeden pan zadzwonił do radia,
1: tak?
0: Na żywo to było, i mówi tak, tylko ten Podsiadło i cały czas gracie Podsiadło.
1: Cały czas?
0: Tak powiedział, że cały czas gracie Podsiadło.
1: Dobra.
0: A ja mówię, moja wina, że Dawid Podsiadło robi tak wspaniałe numery, że jak my mamy slang, najlepsze polskie hity, to się wpisuje.
1: To, jak się komuś
0: to jest moja wina.
1: To jak się komuś Podsiadło nie podoba, to teraz Zalię zagramy. Numer 2 naszej polskiej gorącej 20. A wy wchodzicie na sk2.pl i głosujecie w piątek po 18. To się nie zmieniło, nie?
0: O, to jest Zalia.
1: To się nie zmieniło.
0: Nie,
1: piątek po 18.
0: Nie zmieniło się.
1: No. Piątek po 18 kolejne notowanie.
0: Zobaczcie, jaki fajny utwór.

0: 18 minut po 7 tu SK2, tu w komplecie skład jest Jarząbek, jest Wajda.
1: Nie opowiadałem wam a propos tych właśnie wspomnień swoich urlopowo-wakacyjnych, o które was dzisiaj też prosimy na 726-826-826. To ja mam autentyk. No. Wyobraźcie sobie, wracam sobie ostatnio z gór. Jadę sobie z górki na dół, prawda? I gdzieś tam na stacji benzynowej na Lubelszczyźnie, ciemna noc, ja tankuję samochód, odwracam głowę, a po drugiej stronie, uwaga, drogi, koleś gra sobie na konsoli, ale jak on gra? On nie używa ekranu, on nie używa telewizora, on zamiast telewizora używał domu. On na domie sobie wyświetlił, wyobraźcie sobie
0: na
1: tą
0: całym
1: grę.
0: Domie.
1: Na całym domie, na całej elewacji miał po prostu, z elewacji zrobił sobie ten ekran i sobie grał w Spidermana.
0: O, no, proszę bardzo.
1: Tutaj okno do sypialni, tutaj okno do kuchni, a pomiędzy, proszę bardzo, Spider-Man sobie latał.
0: Czyli jednak można uruchomić konsolę na Windowsie. SK2. Ale czekaj, to by pasowało. Był taki antagonista w Spider-Manie, czy tam w ogóle w Avengersach.
1: No.
0: Nazywał się Doom.

0: Koniec na pewno.
1: No, nie jakiś. Nie ma. Koniec, skończyło się. Nie będzie Islandii w Unii Europejskiej. Było referendum i referendum wyszło im na nie.
0: Bo tam jest zimno, dlatego Islandii nie będzie w Unii Europejskiej.
1: A jak ty żeś to połączył, że zimno i referendum i że na nie dla Unii Europejskiej?
0: Po prostu na Islandii zdecydował lud.

0: bo w Biedronce na koniec miesiąca nie jedna promka gorąca. W ten poniedziałek z kartą Moja Biedronka. Wszystkie wędzone łososie Marinero. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. A do tego wszystkie produkty do golenia. 1 plus 1 gratis. Limit 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
1: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
2: Jak jednym słowem określi pan program Taskmaster?
3: Katastrofalny, turbogłupi, pełen chaosu, żenujący, rozjechany, bezsensowny, po prostu...
4: Najlepszy program na najgorszy dzień tygodnia. Taskmaster już dziś o 21.30 w TVN.
5: To będzie ostatnia reklama.

0: 6 groszy. A także kapsułki, płyn i proszek do prania Ariel, wybrane rodzaje. Drugi produkt gratis. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje. I po reklamie.
1: Jan Grzelaczek, dzień dobry. No i rozpoczynamy nowy tydzień, poniedziałek, i patrzymy też, jak będzie wyglądać pogoda. Od rana chłodno w Koninie, ale później troszeczkę cieplej. Dzisiaj w ciągu dnia maksymalnie 23 stopnie na termometrach. Również trzeba liczyć się z zachmurzeniem, no i miejscami może mocniej powiać. Koniecznie przed wyjściem z domu załóżcie coś na siebie.
2: 7.30 News SK2, Anna Łobocka. Jeszcze dzisiaj tańsze tankowanie, od jutra drożeje paliwo. W ostatnim dniu obowiązywania programu cena paliwa niżej, za benzynę 95 płacimy maksymalnie 6,64, a za diesla 7,31. Jutro na paliwa wraca 23% stawka podatku VAT. Islandia na razie nie wróci do negocjacji w sprawie członkostwa w Unii Europejskiej. W sobotnim referendum 52,8% głosujących opowiedziało się przeciw wznowieniu rozmów z Brukselą. I jeszcze Węgry, gdzie pijany 24-latek najpierw ukradł lekki samolot Cessna, a potem poleciał nim w stronę elektrowni jądrowej w Paksu. W odpowiedzi na incydent wojsko poderwało parę myśliwców Gripen. Ostatecznie mężczyzna awaryjnie wylądował i trafił do aresztu.

0: 22 minuty do 8. Słuchacie porannego programu w Radiu SK2. Poważne rzeczy się dzieją.
1: Oczywiście.
0: Zaczyna się wyciąganie starych brudów i to takich fotograficznych starych
1: brudów. Ogólnie
0: brudów.
1: To trzeba teraz stanąć na baczność, bo będzie o dwóch najważniejszych osobach w państwie? No może druga już trochę mniej ważna, ale jedna.
0: Wymiana zdania, w zasadzie zdjęć między Donaldem Tuskiem i Andrzejem Dudą. To takie internetowe starcie. Premier wypomniał byłemu prezydentowi spotkanie z aresztowanym obecnie Radosławem Piesiewiczem.
1: Tak.
0: Afera zonda krypto i tak dalej. Z kolei Andrzej Duda odpowiedział Donaldowi Tuskowi fotografią z Władimirem Putinem.
1: I zobaczcie, ta sprawa mówi wiele o naszych politykach. W zasadzie o jednym i o drugim mówi bardzo wiele. Na przykład mówi to, że oni obaj do odważniejszych raczej nie należą. Jeden się cyka i drugi się cyka. SK2.

0: Jedni stawiają na młodzież, drudzy stawiają na młodzież. Dwie konkurencyjne.
1: Biedna młodzież.
0: Dwie konkurencyjne imprezy w weekend się odbyły.
1: Jak ona to udźwignie, no?
0: Campus Polska i Przyszłość.pl.
1: Tak, bo to jeden to organizował te. Koalicja Obywatelska, która teraz rządzi, i drugi campus, ten
0: prezydent.
1: Biuraci, to prezydent, który też rządzi. Tak,
0: tak.
1: No i koalicja i prezydent.
0: Jest taki nagłówek. Jedno było w Olsztynie, drugie w Juracie, tak. Nie? Jest taki nagłówek. W Olsztynie o wojnie, w Juracie o pierogach.
1: A, mój drogi, czyli u prezydenta o pierogach gadali, ale o pierogi też może być przecież wojna. Ileż to jest wojen? Ja to lubię z jagodami, a ja to lubię z truskawkami, a ja to ze śmietaną, a ja to lubię z mięsem, prawda?
0: A nie zapominaj, że wśród pierogów też mogą być ruskie. Eskadra.

0: Tomek z Las Palmas do nas się odezwał,
1: że nie ma GPS-a.
0: Tak, i że jest mu smutno z tego powodu. Tomeczku, spokojnie, bo mamy coś innego.
1: Mamy coś innego, jak zawsze, mamy Państwa miasta.
0: Oczywiście.
1: I nie zawahamy się ich użyć. 6 minut zostało do 8, oczywiście po 8 sobie zagramy i od tego momentu można się zgłaszać. SMS-owo przypominam. 726-826-826.
0: Albo messengerowo, tak jest. Tylko tam pamiętajcie, przypominam, numer telefonu zostawcie, bo jak nie zostawicie, to nie zadzwonimy.
1: Dokładnie. Musimy wiedzieć, na jaki numer dzwonić.
0: Ale też, żeby nie było tak łatwo, to dzisiaj też się zgłaszamy pewnym zadaniem. Otóż, jesteśmy w komplecie dzisiaj.
1: Pierwszy raz po wakacjach jest prawilnie tak, jak się program nazywa, czyli jest Jarząbek, jest Wajda, jest Jarząbek.
0: Mhm. Przełknąłem kawę, nie wiedziałem, że skończysz teraz mówić. Dobrze, to ja chcę dalej w takim razie. No to pytanie do was, co też lubicie, jak jest w komplecie?
1: Na przykład skarpetki.
0: Na przykład, są do pary, prawda?
1: Są do pary. Na przykład jak idziecie do supermarketu i masło jest 2 plus 2 w gratisie, to też jest dobry komplet.
0: Moja teściowa ma takie hobby, prawda, że po każdej imprezie liczy te widelce i noże, żeby był komplet.
1: W komplecie. No. Co jeszcze lubicie w komplecie? Tym wchodzimy do gry i gramy o prezent marzeń o wartości 500 po 8.

0: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zabierz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
1: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
2: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
1: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
2: W końcu będę miał kieszonkowe.
1: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
3: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pko.com.pl.
5: Gotowi na szkołę? W CCC zgarnij aż 40% rabatu na wszystkie plecaki, torby i walizki przy zakupach za minimum 99 zł w Modivo Club. A z Modivo Club Gold zawsze zyskujesz 10% zwrotu. Spakuj się do szkoły w salonach CCC. Szczegóły w regulaminie.
6: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polska papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99, a teraz 5,99 za kilogram. A brzoskwinie luzem cena przed obniżką 11,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: I po reklamie.
11: Jan Grzylaczyk, zapraszam. Od rana w Koninie chłodno, na termometrach 16 stopni, no i pochmurno. Dzisiaj pogoda będzie naprawdę szalona, bo zależnie od godziny różnie będzie ona wyglądać. Będzie maksymalnie 25 stopni w ciągu dnia. Czasami pojawi się słońce, no i przelotnie popada. Jeżeli chodzi o sytuację na drodze, no to oczywiście postoicie na rondzie miast partnerskich.
12: Jest 8 News SK2, Anna Łobocka. Jedna osoba zginęła w porannym pożarze na Gdańskiej Zaspie. Dziś około 5 rano ogień pojawił się w mieszkaniu na 9 piętrze budynku przy Startowej, mówi Jacek Jakubczyk z Gdańskiej Straży Pożarnej.
13: Dosyć szybko strażacy zgasili ten pożar, jednak w środku okazało się, że znaleźliśmy zwłoki. Z budynku ewakuowało się około 30 osób.
12: Trwa ustalanie przyczyn pożaru. Na pokładzie nie było Polaków, zapewnia MSZ. To po wypadku promu pasażerskiego u wybrzeży Cypru. Nie żyje 8 osób, 17 wciąż jest poszukiwanych. Na pokładzie było 267 osób, kiedy wycieczkowy katamaran odwrócił się do góry dnem i zaczął tonąć. Informacje na ten temat zbiera nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
14: Do tragedii doszło tuż po wypłynięciu z portu. Prom zatonął całkowicie i spoczywa obecnie na głębokości ponad 500 metrów. Do tej pory uratowano 237 osób. Nadal trwają poszukiwania 30 pasażerów. Cypryjskie media pokazują nagrania przepełnionych łodzi ratunkowych, które wyciągały z wody rozbitków. Nie wiadomo jeszcze, co doprowadziło do tragedii. W związku z wypadkiem zatrzymano kapitana jednostki i 7 członków załogi.
12: Około 1000 osób sprzątało Tatry. To w weekend w ramach akcji Czyste Tatry Eko Małopolska. To już 15. edycja tej akcji, która przyniosła ogromny efekt. Śmieci w górach jest zdecydowanie mniej, mówi Rafał Sonik, pomysłodawcy akcji Czyste Tatry.
15: Jeśli kiedyś będzie tak czysto jak w Austrii czy Szwajcarii, to będziemy mogli się już tylko napawać. Ale to, że idzie przykład z Tatr, powoduje, że ludzie mniej śmiecą również nad jeziorami na wybrzeżu Bałtyku.
16: Jest inaczej. Ludzie są bardziej świadomi, bardziej szanują przyrodę.
17: Szybki weekend, góry Zakopane, sprzątanie.
12: Oprócz sprzątania gór w Zakopanem odbywał się też ekopiknik i koncerty w centrum miasta.
18: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
19: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
20: SK2 Sport.
12: Polskie siatkarki po świetnej grze w fazie grupowej powalczą dziś o awans do ćwierćfinału Mistrzostw Europy. Ich rywalem będzie reprezentacja Portugalii, która w grupie wygrała 2 spotkania, a 3 przegrała. Początek spotkania o 18:00. To w Stambule, natomiast w Nowym Jorku ruszył wielkoszlemowy US Open. Do drugiej rundy awansował już Kamil Majchrzak. Dziś o to powalczy Maja Chwalińska z Taylor Townsend. Na kort wyjdą nie wcześniej niż o 18:00. Z kolei w nocy zaplanowano mecz Igi Świątek. Rywalką Polki będzie 80. w rankingu Chinka Shi Wang.
18: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
19: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
20: 2,5 minuty po 8:00 trzymamy kciukę. Jednego kciukę trzymam za Igę.
21: A ja sprzedam szafę.
20: Sprzedam szafę. Tak, ile letnia?
21: Nie wiem, co za różnica. Po co mi szafa, jak ja wszystko jeszcze w torbach mam?
22: Wajda i Jarząbek. Radio SK2.
20: Sprzedam szafę, kupię pralkę, bo się rozleci po tym miesiącu, nie?
21: Coś w tym stylu. No, ale piachu tyle przywiozłem, że będę miał plażę w domu przez najlepsze pół roku.

0: No, on też tworzył fajne utwory, jak ciebie nie było, Jarząbku, wiesz? Tak zrobił
1: Oscar?
0: Takie nówki sztuki na lato w sam raz, świeżynki. No.
1: Bo to jest taki człowiek wielu talentów, można powiedzieć.
0: No, i tak samo jak ta Ola Mirosław, ale ona nie zaczyna, bo Oscar zaczyna, a Ola kończy karierę sportową. No ale jak? Z przytupem! W ostatnim swoim występie w karierze zdobyła brązowy medal na Mistrzostwach Europy we wspinaczce sportowej w Laval, to we Francji.
1: Pani Aleksandra, tak, brąz przyniosła i powiem ci szczerze, że no, wielkie gratulacje po pierwsze za całą karierę.
0: Tak, brawo, brawo, brawo. Wspinała się sportowo, rekord tak. świata miała przez pewien czas we wspinaczce sportowej, a teraz brązowym medalem kończy swoją karierę wspinaczkową.
1: Jak to śpiewał Perfekt, trzeba wiedzieć, kiedy ze ścianki zejść. SK2

0: Czyli tak jak my was, tak jak my siebie, tak jak wy siebie nawzajem, tak mamy nadzieję.
1: Nie słuć, bo ja lubię gorzką.
0: Wszyscy się lubmy.
2: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
3: Państwa miasta w Radiu SK2.
1: Jedna lubi, jak jest rodzina w komplecie, druga, jak są kapcie w komplecie.
0: Tak, to prawda. Paulina i Sara dzisiaj, dzień dobry.
4: Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
0: Gramy o prezent marzeń wartości 500. Przypominam zasady naszej zabawy. Mamy koło, które jest coś za daleko ode mnie. Przybliż je, chłopie, tutaj. Z koła losujemy wam literę. Później macie 20 sekund, żeby udzielać odpowiedzi na tę literę. Nie pomijamy żadnych kategorii. Po upływie czasu punktujemy do pierwszego błędu. Kto ma więcej punktów, zgarnia nagrodę główną, czyli prezent marzeń. Druga osoba ma wtedy nagrodę pocieszenia. Joker, jak się wylosuje, można samemu sobie wybrać literę. Czy wszystko jest jasne?
4: Tak.
1: Dobrze, że przypomniałeś, bo ja już zapomniałem, o co tu chodzi w tej zabawie.
0: W króciutko przypomniałem, nawet fajnie. I tobie. Paulina zacznie. W prawo, w lewo, Paulinko?
4: W prawo.
1: W prawo, proszę cię bardzo. Wow, jak fajnie teraz chodzi.
0: Naprawione. Ale dwa razy się zepsuło, jak ciebie nie było. Litera H. O, trudna ortograficzna litera. Samo H. Litera H.
1: Taka drabinka.
0: Pamiętaj, nie CH, tylko samo H, Paulino, dobra?
1: Żeby się nie pomyliła.
4: Rozumiałam.
0: 20 sekund, uwaga.
1: Państwo.
4: Hiszpania.
1: Miasto.
4: Hamburg.
1: Znana postać.
4: Hitman.
1: Roślina.
4: Hiacynt.
1: Kolor.
4: Hiacyntowy.
1: Zawód.
4: O Jezus.
1: Jakbyś powiedziała homeopata, to mógłbym na przykład zaliczyć.
0: Homeopatę byś zaliczył. Trzeba powiedzieć coś bardziej, wiesz, takiego ulala, hydraulik na przykład.
4: No właśnie.
1: U mnie rura przykład. Nie przecieka, to nie wiedziałam.
0: Nie wiedziałeś.
1: Hiacynt, tylko chciałem wiedzieć, przez jakie...
0: Bo jak rura działa, to się o hydrauliku nie myśli, wiesz.
1: Oczywiście, że tak.
0: A hiacyntowy kolor też jest? Kolor jeszcze był hiacyntowy. Wiem, że hiacynt ortograficznie okej, ale czy hiacyntowy kolor jest?
4: Na pewno.
0: Czyli jest, ja nie wiem.
4: To jest i kolor.
1: Posłuchaj, intensywny, żywy odcień fioletu z domieszką różu lub głębokiego błękitu.
0: Dobrze, niech będzie.
1: Mamy
0: pięć,
1: to.
0: Pięć punktów dla ciebie, Paulino. Sara, w prawo, w lewo?
5: Prawo.
0: Prawo, proszę bardzo. Ja tylko przypomnę, 5 punktów do pobicia, czyli jak 6 z rzędu będzie odpowiedzi prawidłowych, to już masz prezent marzeń. Jak gdzieś się noga potknie,
1: jak
0: to...
1: Jak ja lubię, jak to koło to teraz
0: najwcześniej
1: barczy.
0: Musi na 7 się potknąć. Pierwsza litera alfabetu dla ciebie, Saro. Pierwsza litera alfabetu.
1: Czyli jaka?
0: Czyli litera... A.
4: A.
0: A. 20 sekund, uwaga, państwo.
5: Austria.
0: Miasto.
5: Aleksandrów Kujawski.
0: Tytuł filmu.
5: Awatar.
0: Imię.
5: Anna.
0: Roślina.
5: Anysz.
0: Potrawa.
1: No nie wierzę.
5: A.
0: Potrawa na A?
1: Antrykot?
0: Na przykład.
1: Z kurczaka?
0: No. Z kurczaka z antrykota, to nie stek jest?
1: A nie wiem z czego.
0: Ale antrykot jest. Tak, ale no nie padła potrawa w ogóle. Ale dobra, teraz tak. Aleksandrów Kujawski, czy to jest miasto?
1: Miasto.
0: Dobrze. Tytuł filmu Avatar był, imię było. Roślina? Czy Anysz to z roślina? Chyba tak. Czy nie?
5: Tak, na pewno.
0: Anysz.
1: Anysz. Korzenna przyprawa.
0: Dobra, jest roślina. Dobra, mamy to. Gatunek rośliny. Znaczy mamy to, a dla nas to jest utrudnienie, bo okazuje się, że będzie...
1: tak zwana dogrywka.
0: Dogryweczka. Bo jest 5 do 5. Paulinka, jesteś jeszcze, nie?
4: Tak, jestem.
0: Dobrze, Sara, słychać cię wyraźnie, tak?
4: Tak.
0: Dobra, patrz, przyszedłeś z urlopu i musisz kategorię teraz wymyślać, bo ja zakręcę kołem.
1: No.
0: I dogrywka polega na tym, że zaraz się wylosuje litera, już wam powiem jaka. M jak mama. M jak mama, taka jest litera. I teraz, drogie panie, Jarząbek wymyśla kategorię, a jak chcecie udzielić odpowiedzi, to kto się pierwszy imieniem swoim zgłosi, ten ma pierwszeństwo odpowiedzi. W 3 sekundy odpowie dobrze, wygrywa. Odpowie źle lub nie udzieli odpowiedzi w 3 sekundy, wygrywa przeciwnik. Wszystko jasne?
4: Tak.
0: Dobrze, to teraz litera M jak mama, jeszcze raz powtarzam. I teraz kategoria, Jarząbku.
1: No to jeżeli jesteśmy w takim wakacyjnym czasie, no to w takim razie kategoria na wakacjach.
4: Paulina.
1: Beata, Paula,
0: Beata, Sara.
1: Sara.
0: Słuchamy, Saro.
5: Malibu.
0: Jak?
1: Malibu.
5: Malibu.
1: Na Malibu też można pojechać.
0: Niech będzie Malibu.
1: Ja raczej w tym kierunku myślałem właśnie. A na Malibu jest co? Oczywiście. Morze? Tam jest morze czy ocean?
0: Morze jest, morze nie ma. Paulina mówię, Saro, prezent marzeń leci do ciebie, do Paulinki. Nagrody pocieszenia. Jutro też zagramy też po ósmej.
2: Państwa miasta w Radiu SK2. Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć. Prezent marzeń.com.

0: 25 minut, prawie po godzinie 8, oddział zamknięty i party w Radiu SK2. Także takie, może nie, to nie jest wakacyjna historia, ale historia z życia w święta.
1: No, wpadasz w gości, prawda, i zostajesz na dłużej. Wyobraźcie sobie, w Japonii aresztowano 72-latka za nielegalny pobyt w tym kraju. Otóż mężczyzna przyjechał do Japonii w 93 roku na 15 dni. Powiedział, że wpada tylko na 15 dni z wizą turystyczną i został 33 lata.
0: Ciekawe, czy policja uważa to za sukces, nie? Sukces japońskiej policji.
1: Po 33 tak. latach znaleźli nielegalnego imigranta,
0: ale tu
1: prawda?
0: Chodzi o to, że na 15 dni niby przyjechał, tak. nie? Przedłużył 15-dniową wizytę o zaledwie 33 lata.
1: Tak, dobrze, że to nie była teściowa.

0: zdoby.
1: Reklama.
2: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie wie.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polska śliwka aż 60% taniej. To tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Teraz tylko 5,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład w poniedziałek brzoskwinie na wagę 5,99 za kilogram, a do tego ogórki gruntowe na wagę 3,99 za kilogram. Tak, 3,99 za kilogram ogórków gruntowych. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
7: Codziennie niskie ceny.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
10: I po reklamie.
11: Jan Grzylaczyk, dzień dobry. Miejscami w regionie pojawia się jeszcze mgła, dlatego koniecznie jedźcie ostrożnie. W korkach długo nie postoicie, no ale te korki się pojawiają. Oczywiście na rondzie miast partnerskich, oczywiście w okolicach trasy warszawskiej i na rondzie Solidarności w Koninie. Jeżeli chodzi o pogodę, no to 15 stopni na termometrach. Pochmurno, dzisiaj w ciągu dnia maksymalnie 25 stopni.
12: 8.30 News SK2, Anna Łobocka. Synoptycy wydali alerty przed burzami dla 10 województw. IMGW ostrzega mieszkańców północno-zachodniej i południowo-wschodniej części Polski. Burzom towarzyszyć będą silne opady deszczu, gradu oraz porywisty wiatr. Z kolei w części województw lubelskiego i podkarpackiego dziś upalnie z temperaturą do 30 stopni. Rośnie liczba ofiar śmiertelnych powodzi błyskawicznej w Nepalu. Zginęły 903 osoby. Odnotowano też wzrost liczby zaginionych. Obecnie poszukiwanych jest ponad 4000 osób. Od jutra w szkołach i przedszkolach nowe zasady żywienia dzieci i młodzieży. Zmiany mają promować zdrowsze nawyki. Obejmą m.in. szkolne sklepiki, automaty oraz posiłki przygotowywane dla uczniów. A więcej o tym w newsach o 9.00.

0: Dobre gitary sprzed lat, teraz też będzie jakby powrót do czasów, których być może nie pamiętacie, a może pamiętacie. 23 lata dzisiaj, jakby z tego roku patrzymy na newsy, z tego dnia też, który mamy dzisiaj.
1: Wiecie,
0: ale
1: że ja
0: 23 lata temu.
1: Ja to pamiętam.
0: Ale
1: są rzeczywiście ludzie, którzy tego nie pamiętają.
0: No dlatego warto
1: przypomnieć.
0: Kącik odkurzający.
1: Wyrazy szacunku dla uczestników trzeciego Światowego Zjazdu Lotników Polskich, którzy przybyli na czwarte międzynarodowe pokazy lotnicze Airshow w 2003 w Radomiu, złożył w niedzielę prezydent Aleksander Kwaśniewski. Otworzył on drugi dzień pokazów lotniczych, pisała Polska Agencja Prasowa 31 sierpnia 2003 roku.
0: Jak tak otworzył, to ciekawe, jak zamknął te pokazy lotnicze.
1: No mój drogi, no jak to jak? No, jeszcze tylko na drugie skrzydełko i lecimy.

0: Że wakacji mają trochę już dość chyba.
1: Niemożliwe.
0: No tyle tutaj takie laury z wakacje zgarnęli, wszystkie nagrody możliwe. No ale to kolejna sensacja.
2: To kolejny duet, który okazuje się, że po wakacjach smakuje idealnie. Kuba i Kuba, tak jak Wajda i Jarząbek, można powiedzieć.
0: No oni tam mają jeszcze zespół, ale nazwali się Kuba i Kuba, bo dwóch Kubów, jeden na gitarze gra, drugi śpiewa.
2: A co
0: śpiewa.
2: Myślisz, że jakby się później zespół nazywał? Kuba, Kuba, Paweł, Marcin, Janusz, Klara i tak dalej.
0: To jak my zespół założymy, to też Wajda, Jarząbek. No. Nawet jak jakiegoś basistę, perkusistę zaprosimy, oczywiście, to oni będą się musieli nazywać Wajda, Jarząbek, nie?
2: Bo to są piękne nazwiska. No.
0: 12 minut zostało nam do 9:00. Przed siatkarską reprezentacją Polski kobiet. Walka z Portugalią w 1/8 finału Mistrzostw Europy. Dziś o 18:00 Polki z Portugalią walczą o ćwierćfinał, czyli o ćwiarteczkę.
2: O ćwiarteczkę?
0: Tak. Ja myślałem, że to bardziej mężczyźni powinni walczyć o ćwiarteczkę.
2: Wieczorem w piątek w monopolowy. SK2.

0: Różne pozycje, górą ty, górą ja.
1: No, nie chciałbyś mieć mnie na górze.
0: Po wakacjach szczególnie się. A jak? Troszeczkę tych gofrów najadłeś chyba, co?
1: Stać mnie, to mogę.
0: Pierwszy dzień po urlopie, Jarząbka w pracy, czyli ty teraz idziesz czytać maile i będziesz je czytał do jutra, do 6 rano, rozumiem,
1: ja to
0: tak?
1: Się czuję troszkę jak dziecko w przedszkolu, pierwszy dzień, prawda? Strasznie się na to cieszę, dlatego że w przedszkolu zawsze czeka na ciebie leżakowanie.
0: I czekasz na to leżakowanie?
1: Ja czekam na to
0: leżakowanie. A nie chcesz się płakać i iść do domu? Do jutra!

0: Reklama.
1: Studia pierwszego i drugiego stopnia, w tym bezpłatne kierunki niestacjonarne o kluczowym znaczeniu dla regionu, wysokie stypendia, międzynarodowa wymiana studencka, doświadczeni wykładowcy, praktyczne zajęcia i nowoczesna baza. To atuty studiowania w Akademii Nauk Stosowanych w Koninie. Więcej na ans.konin.edu.pl. Dołącz do nas już dziś!
2: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na Empik.com. Teraz w salonach Empik 5 plus 2 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Pushin, Mumin, Snoopy, Harry Potter 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji w salonach z aplikacją i na Empik.com. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na Empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
3: Wzorowe ceny i okazje na szóstkę czekają na Allegro. Włącz mega wybór konsoli do gier nie tylko dla uczniów. PlayStation, Xbox, Nintendo i więcej teraz w super niskich cenach. Znajdź najlepszy model i zrób niespodziankę w nowym roku szkolnym.
4: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
5: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
4: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
5: W końcu będę miał kieszonkowe.
4: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
6: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
9: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
10: Play. To będzie ostatnia reklama.
11: Tylko teraz. Limitowana edycja Parkside. W sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka z akumulatorem i ładowarką w zestawie. 20 V Parkside. Tylko 249 zł. Najniższa cena z 30 dni 349 zł.
12: Lidl. To się opłaca. I po reklamie.
13: Jan Grzelaczyk, dzień dobry. Od rana w Koninie i w okolicach pojawiają się małe korki. Postoicie chwilkę w Ślesinie, również na ulicy Europejskiej, no i w okolicach trasy warszawskiej. Patrzymy teraz na pogodę. Na termometrach 19 stopni, dzisiaj w ciągu dnia aż 27 stopni. Niestety pochmurno, no i od godziny 14 trzeba spodziewać się opadów. Plus taki, że momentami pojawi się słońce.
14: Jest 9 News SK2, Anna Łowocka. Tragiczny poradek w Wielkopolsce. Nie żyje 43-letni rowerzysta. Do wypadku doszło na drodze krajowej 25 w Pawłowie, mówi Patrycja Naczkę z policji w Ostrowie Wielkopolskim.
15: Na skrzyżowaniu dróg doszło do tragicznego zdarzenia drogowego z udziałem 43-letniego rowerzysty oraz samochodu osobowego marki Opel Insignia, którym kierował 37-letni mężczyzna.
14: Kierowca był trzeźwy. Cieśnina Ormus znów w ogniu. USA i Iran wymieniają ciosy, a ropa drożeje. To podwójnie złe informacje dla polskich kierowców, bo dziś właśnie ostatni dzień obniżek cen paliw w ramach projektu CPN. Amerykański atak na irańskie wyrzutnie rakiet wywołał w ostatnich godzinach odwet Teheranu, a ceny ropy przekroczyły $90 za baryłkę. Więcej na ten temat Mateusz Gołębiewski.
16: USA zaatakowały irańskie wyrzutnie na wyspie Larak, a Iran odpowiedział atakami na amerykańskie bazy w Jordanii i Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Niedzielne uderzenie USA na irańskie wyrzutnie rakiet było pierwszą od miesiąca amerykańską akcją wojskową przeciwko Iranowi. Teheran poinformował też o zestrzeleniu amerykańskiego drona i uszkodzeniu supertankowca, który miał wpłynąć na miny w ciśnienie.
14: Nowy rok szkolny przynosi zmiany w szkolnych stołówkach. Od 1 września będzie więcej warzyw i produktów roślinnych, mniej cukru, soli i tłustych potraw. Wszystkie placówki w naszym mieście są na to przygotowane, zapewnia Tomasz Złotoś, rzecznik gdyńskiego ratusza.
17: Dyrektorzy i dyrektorki już kilka dni temu otrzymali informacje o zmianach oraz zalecenia dotyczące m.in. analizy jadłospisów i receptur, sprawdzenia umów cateringowych i zakupowych oraz dostosowania oferty sklepików, bufetów i automatów.
14: Nowe zasady mają pomóc dzieciom w kształtowaniu zdrowych nawyków żywieniowych.
0: SK2 News, Konin.
13: Jan Grzelaczek, zapraszam. Powstała Młodzieżowa Rada Powiatu Kolskiego. Podczas minionej sesji radni podjęli uchwałę w sprawie jej utworzenia. W skład rady wejdą mieszkańcy w wieku od 16 do 22 lat. Jej głównym zadaniem będzie przedstawienie głosu młodego pokolenia. Orliki w regionie zostaną przebudowane. Trzy gminy w powiecie konińskim otrzymały dofinansowanie. Gmina Kleczew na remont i rozbudowę boiska, m.in. o zewnętrzną siłownię, gmina Krzymów oraz gmina Rychwał, a to w ramach rządowego programu modernizacji Orlików.
18: Jakoś mnie nie dziwi, że dziś, czyli ostatniego dnia sierpnia, mamy takie święto w kalendarzu, czyli Dzień Blogów. Tak to wyglądało w latach 2000. Nie wiem, czy pamiętacie, że po wakacjach to człowiek był natchniony i myślał, ja codziennie będę pisała tego bloga i to regularnie. No i trwało to tak ze 2 tygodnie i blog umierał śmiercią naturalną i cyfrową, ale wspomnienia zostały na zawsze, jak widać. Tu Radio SK2, Kasia Grodzka, dzień dobry. W ostatni poniedziałek wakacji gramy wam najlepsze polskie hity.

Czujecie się dotknięci? No to dotyk od Edyty Górniak. Tutaj Radio SK2. Za to jak Ewa Pajor dorwie się do piłki, to sypią się gole i widać, że po wakacjach forma u naszej Polki w Barcelonie jak najbardziej jest. Podczas wczorajszego meczu mistrzynie kraju rozbiły rywalki w meczu z Costa de Tenerife. Mam nadzieję, że dobrze czytam. Aż 5-0, słuchajcie, wygrały. Ewa strzeliła jednego gola. Piękna sprawa. No ja też wam po wakacjach życzę w tym pierwszym pracowym tygodniu takich drobnych goli życiowych. Dobra kawa i najlepsze polskie hity też do nich jak najbardziej należą. SK

czasu. Przed nami w tym wehikule czasu przebój z cyklu Zrób to sam, bo na starcie swojej solowej kariery Krzysztof Krawczyk postanowił, że nie będzie zwracał się do znanych kompozytorów i muzykę do swojego kolejnego przeboju stworzy po prostu sam. Gdy pan Chris skupiał się na warstwie muzycznej, w tym czasie słowa pisał Janusz Kondratowicz. I co z tej samowolki wyszło? Wielki hit. Rysunek na szkle już teraz w Radiu SK2.

0: Wakacyjna nowość od pana Artura Rejka, Mirafiori w Radiu SK2. A co to w zasadzie jest to Mirafiori? No przede wszystkim dzielnica Turynu, tego we Włoszech, tak, w której znajduje się fabryka Fiata. Tam też produkowano Fiata 131 Mirafiori, który na przełomie lat 70. i 80. był montowany w naszej polskiej FSO na warszawskim Żeraniu. Do kupienia dla nielicznych. Tylko i wyłącznie za dolary w Peweksie. Takie wspomnienia pewnie u niektórych wywołał pan Artur ze swoim wakacyjnym hitem. Jeśli chcecie docenić Mirafiori, to możecie zrobić to głosując na ten kawałek w gorącej polskiej dwudziestce na sk2.pl. Kolejne notowanie w piątek po 18.
1: SK2. SK2. Reklama.
2: Są rzeczy, których nie kupujesz codziennie. Jak dobre okna, drzwi czy brama garażowa. Dlatego warto zaufać fachowcom. Pomożemy wybrać, dopasować i zamontować tak jak trzeba. Atut BIS. Dla Ciebie i Twojego domu. Konin. Spółdzielców 9.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Prowadzisz zakład stolarski, produkujesz meble albo działasz w branży drzewnej? Przyjedź do Poznania na targi Drema w nowej, bardziej angażującej odsłonie. Strefa testów elektronarzędzi, warsztaty, maszyny w ruchu i prawie 200 stoisk pełnych sprzętu i nowych technologii. Zobacz, przetestuj, porozmawiaj z ekspertami i znajdź rozwiązania dla swojej firmy. Odbierz bezpłatny bilet na drema.pl. Drema 2026. Poznań od 8 do 11 września. Targi aż wióry lecą.
1: I po reklamie.

ten. Choć nie wiem jak sam trzymać dystans. Powoli hamuje we mnie puls. Parę ran zadanych z bliska, a ty jak plaster na mój ból. Szukałem wszędzie leku na moje rozdarte DNA, ale nic nie działa jak

0: Zespół Golden Life, tuż przed godziną 10:00. Takie polskie hity gramy wam na antenie Radia SK2. To tak, żeby delikatniej nieco wejść w ten nowy powakacyjny tydzień, chociaż został przecież jeden dzień, mamy 31 sierpnia. Jutro 32, a pojutrze 33 już nie będzie. Wrzesień za pasem. Delikatnie wchodzimy w tę nową rzeczywistość. Punktualnie o 10:00 newsy.
1: Reklama.
2: Back to school w MediaMarkt. Tylko teraz. Szczoteczka Philips Soniker z technologią soniczną nowej generacji. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 289 zł. Teraz za 199 zł. MediaMarkt.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś mleko 3,2% UHT Mlekowita 1 litr. Najniższa cena sprzed 30 dni złoty 55. Stara cena 3,30. Teraz złoty 49 za opakowanie przy zakupie 6. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: I po reklamie.
7: Jan Grzulaczyk, dzień dobry. Z informacji pogodowych trochę dobrych, trochę złych wieści. Na razie 21 stopni na termometrach, ale w ciągu dnia aż 27 stopni. Do tego dobra jakość powietrza, co oznacza bardzo dobre samopoczucie w ciągu dnia. No ale niestety jest też druga strona medalu, no bo dzisiaj bardzo pochmurnie. No i niestety od godziny 15 ma troszeczkę popadać deszcz.
8: Jest 10:00 News SK2, Anna Łobocka. Śledczy wyjaśniają okoliczności tragedii niedaleko Warszawy. Dwoje dzieci w wieku 13 i 14 lat wjechało na skuterze pod pociąg. Chłopiec zginął na miejscu. Dziewczynka jest ranna, mówi Aneta Nasiłowska z policji w Wołominie.
9: Pomimo podjętej reanimacji życia chłopca nie udało się uratować. Dziewczynka natomiast została śmigłowcem LPR-u przetransportowana do szpitala.
8: Trwa ustalenie okoliczności wypadku. Górnicy ponownie protestują w likwidowanej kopalni Wujek w Katowicach. Kilkunastu pracowników porannej zmiany zjechało pod ziemię, ale odmówiło pracy. Trwają rozmowy, mówi wiceprezesa z załogą, mówi Ewa Grudniok, rzecznik Polskiej Grupy Górniczej.
10: Głównym elementem protestu i powodem protestu są zmiany kadrowe w oddziale KWK w likwidacji, odwołanie PO dyrektora, który na tej kopalni pracował.
8: PGG podkreśla, że zmiany organizacyjno-kadrowe są nieuniknione w trakcie restrukturyzacji kopalni. Protestować będą też nauczyciele, to już za niespełna godzinę przed kancelarią premiera. Związek Nauczycielstwa Polskiego domaga się przede wszystkim podwyżek i systemowego powiązania wynagrodzeń nauczycieli ze średnią pensją w gospodarce, mówi nam szef ZNP Sławomir Broniarz.
11: Chcemy po raz kolejny zwrócić uwagę na to, że siłą polskiej edukacji jest bardzo dobrze pracujący nauczyciel, ale nie może być tak, że ten nauczyciel, który kończy studia, zarabia niewiele więcej niż płaca minimalna i widzimy, że ta płaca minimalna goni tych nauczycieli, a my coraz wolniej przed tą płacą minimalną. Uciekamy.
8: Dzisiejszy protest, jak dodają związkowcy, jest początkiem zapowiedzianej serii akcji protestacyjnych.
6: SK2 News, Konin.
7: Jan Grzylaczyk, zapraszam. Trochę ponad 14 200 uczniów i przedszkolaków rozpocznie jutro naukę w Koninie. W porównaniu z ubiegłym rokiem liczba ta się zmniejszyła. Największą zmianę widać w przedszkolach. W ubiegłym roku przedszkolaków mieliśmy ponad 2100, a teraz niespełna 1700. W wyniku afery Collegium Humanum przed sądem stanie 29 osób. Wśród nich jest były prezydent Konina Marek W., który jest oskarżony o wręczanie łapówek. Proces ruszy 15 października.
0: Jeszcze brakuje protestu uczniów, protestu przeciwko kończącym się właśnie wakacjom. Kasia Grodzka, dzień dobry. U nas polska muzyka nie ma końca. W tej dziesiątce najlepszych polskich hitów mam dla was Sarsę, będzie też Wanda i Banda. Gramy wam już 2 minuty po godzinie 10:00.

Piękna gitara od pana Jana Borusewicz i Kukiz. Jest taki dzień za nami w Radiu SK2. Jutro startuje rok szkolny, ale jak wiadomo, człowiek to się uczy przez całe życie, prawda? Niektórzy właśnie nauczyli się, że słynny coach Robert Kiyosaki, który w swojej słynnej niegdyś książce Bogaty ojciec, biedny ojciec, uczył innych, jak stać się bogaty. No nie dość, że jest biedny w tym momencie, to jeszcze zadłużył się na ponad miliard dolarów. Ale widać, że pan Robert jest jak najbardziej optymistą, bo na swoich mediach społecznościowych zapewnia, że ten dług to w ogóle nie jest żaden dług, tylko taka strategia oparta na dźwigni finansowej. No kto wie, może ten słynny, uwieczniony w książce Bogaty ojciec mu pomoże się dźwignąć. SK

0: daj mi znak.
1: SK2. A
2: przed nami nowość od Wiktorii Kidy. Co mi tam? Już teraz w Radiu SK2.
3: Może mam wszystko.

0: taki to klasyk od zespołu Kombi. Kochać się za późno w Radiu SK2, ale jak ktoś kocha upały, no to jeszcze się nimi zdąży nacieszyć. Choć chyba no nie ma się z czego cieszyć, bo pogoda niebezpieczna. Synoptycy ostrzegają dziś przed upałami na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu, tam około 30 stopni, a 10 województw no, musi przygotować się na ulewy i burze z gradobiciem. Od Pomorza przez Mazowsze po południe kraju. No pogoda wie, jak zrobić finał wakacji z przytupem. Te porywy wiatru do 80 km na godzinę skutecznie zagonią nas z nad jeziora prosto w objęcia domowego fotela czy też kanapy.
1: SK2. Reklama. Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
2: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
1: Od poniedziałku do środy filet z piersi kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A ser żółty w plastrach Mlekowita 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste desery, przekąski i sery. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu iberyjskim. Od poniedziałku wszystkie wędliny marki Solent Mar. 25% taniej przy zakupie dwóch. A wszystkie oliwki w puszce Solent Mar. 3 plus 1 za grosz.
6: Lidl, to się opłaca.
1: I po reklamie.

0: Można powiedzieć, że Landery przedłuża nam wakacje, bo jej letnia trasa koncertowa jak najbardziej trwa. Jej wczorajszy koncert w Przygodzicach nie był ostatni. W nadchodzący weekend Gosia odwiedzi jeszcze Płoński, Nowy Tomyśl, a ostatni koncert tej wakacyjnej letniej trasy 19 września w Karczewie. Za nami muzycznie plan awaryjny, a przed nami newsy Radia SK2 punktualnie o 11.
1: Reklama.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Jakobs Kronung, kawa mielona, 500 gramów. Teraz tylko 25,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 37,99. A Krakus, szynka konserwowa, 455 gramów. Teraz tylko 3,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 15,79. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Są rzeczy, których nie kupujesz codziennie. Jak dobre okna, drzwi czy brama garażowa. Dlatego warto zaufać fachowcom. Pomożemy wybrać, dopasować i zamontować tak jak trzeba. Atut BIS. Dla ciebie i twojego domu. Konin. Spółdzielców 9.
4: W każdej palecie jest pieniądz, tylko trzeba umieć go wyciągnąć.
5: Przyjechali tylko się rozglądnąć, ale nie mają jak.
6: Licytacja to ryzykowny biznes. Czy można na nim dobrze zarobić? Oglądaj Zakup w ciemno od poniedziałku do czwartku o 20:05 w TTV.
7: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
8: Lidl. To się opłaca.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Nowa kolekcja drzwi w Leroy. To dobry czas na zmianę i oszczędzanie. Bo teraz 300 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na drzwi wewnętrzne i ościeżnice wydajesz. A gdy kupujesz drzwi z montażem, płacisz minimum 12% taniej. Drzwi wewnętrzne i ościeżnice w różnych stylach i kolorach. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
11: I po reklamie.
12: Jan Grzelaczyk, dzień dobry. Mamy godzinę 11, no i 24 stopnie na termometrach. Dzisiaj maksymalnie 26 stopni. Bardzo pochmurno, no i od godziny 14 ma padać deszcz, dlatego koniecznie miejcie przy sobie parasole. Patrzymy też, co takiego dzieje się na drogach. Postoicie na Rondzie Solidarności, również w okolicach Trasy Warszawskiej, blisko Posoki, no i na Rondzie Miast Partnerskich.
13: Jest 11 News SK2, Anna Łowocka. Nie wykluczamy podpalenia, tak o pożarze w Skarżysku Kamiennej mówi policja. W zakładzie, gdzie produkowane są elementy dronów, wybuchu pożar w nocy, mówi Anna Sławińska ze skarżyjskiej policji.
14: Ustalono, że do pożaru doszło w pomieszczeniu działu montażu. W chwili zdarzenia zakład był nieczynny, nikt nie doznał żadnych obrażeń.
13: Na miejscu służby ustalają okoliczności pożaru. Walczą o podwyżki. Mocny głos nauczycieli na chwilę przed początkiem nowego roku szkolnego. Związkowcy niebawem rozpoczną swój protest przed kancelarią premiera, a na miejscu jest nasz reporter Oleg Ruszkowski.
15: Coraz większy tłum gromadzi się w Alejach Ujazdowskich. Już zaraz zaczyna się protest. Jest jeden główny postulat, czyli zmiana sposobu ustalania wynagrodzeń nauczycieli. ZNP domaga się od rządu, by płace były powiązane z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce. Choć większość sejmowa deklarowała poparcie dla tego pomysłu, to obecnie nie ma jednak zgody na takie rozwiązanie. Zdaniem związkowców obecnie proponowany kompromis nie jest wystarczający. Płaca nauczyciela zaczynającego pracę w zawodzie jest obecnie wyższa od płacy minimalnej o 502 zł.
13: Drogie paliwa podbiły inflację, tak wynika z szybkiego szacunku GUS-u. Inflacja wyniosła w sierpniu 3,4% rok do roku i była o 0,3% wyższa od prognoz analityków. Poza paliwami i inflację podbija drożejąca energia elektryczna i gaz. Wakacje potaniała za to żywność.
11: SK2 News, Konin.
12: Jan Grzelaczyk. Ponad 12 milionów złotych dostanie Słupca na budowę centrum przesiadkowego. Projekt zakłada remont budynku dworca kolejowego czy nasadzenia zieleni. Inwestycja ma zostać zrealizowana do drugiego kwartału 2028 roku. Komisja Statutowa Rady Miasta Konina przyjęła projekt uchwały odnośnie wygaszenia mandatu radnej Urszuli Maciaszek. Sprawa dotyczy nieprawidłowości dotyczących stowarzyszenia prowadzonego przez radną. Organizacja miała dokonywać zakupów przez Biuro Podróży Maciaszek z dotacji otrzymanych od miasta.
0: Mamy dwie minuty po 11:00. Tu Radio SK 2, wasze źródło polskiej muzyki. Możecie sobie świadomie i spokojnie z tego źródełka czerpać na zdrowie. W tej godzinie mam dla was muzyczne wehikuł czasu. Będzie też Kobra Nocka i Dawid Podsiadło. Kasia Grodzka, dzień dobry, w poniedziałek. 10

Kochać można mocno, kochać można czule i kochać można też oczywiście, jak i Irlandia. To udowadnia nam zespół Kobranocka w Radiu SK2. A jak ktoś kocha polskie komedie romantyczne i też dramy, no to mam coś dla was, bo faktycznie zrobiła się wielka drama. Chodzi o kontynuację kultowego już Nigdy w życiu. Niby wszystko już było ustalone, w rolach głównych znowu zobaczylibyśmy stary skład, czyli Danutę Stemkę i Artura Żmijewskiego, a jednak nie do końca, bo okazuje się, że w rolę dorosłej Tosi, czyli córki filmowej Judyty, nie wcieli się znowu Joanna Jabłczyńska. No i w zasadzie nie wiadomo czemu, ponoć mają zagrać inna aktorka. Ja tu już w ogóle pominę giełdę nazwisk, która się przy okazji uruchomiła. Cóż mogę powiedzieć, Nigdy w życiu to moja ulubiona polska komedia romantyczna. Nie dziwię się nikomu, kto jest w szoku, że Tosia nie będzie Tosią w wykonaniu Asi Jabłczyńskiej, którą zresztą pozdrawiamy. Nie wiem skąd ta decyzja, ale coś mi mówi, że właśnie przez to jest szansa, że każdy zagorzały fan pierwszej części na zaproszenie na część drugą odpowie po prostu: Nigdy w życiu.

tym wehikule czasu przenosimy się do pięknych lat 80. Przed nami wielki hit od zespołu Manam, którego wykonanie zapisało się w historii polskiego rocka, chyba już na zawsze. Chodzi o Szare Miraże podczas koncertu w Opolu w roku 81.

to, przełknął to i czekał. Kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył choć.

0: nowość w Radiu SK2. Piękny duet. Dawid Kwiatkowski i Margaret. Później ci opowiem, a będzie o czym mówić, bo dziś nasze siatkarki walczą o ćwierćfinał Mistrzostw Europy. O godzinie 18 zmierzymy się z Portugalią w Stambule. Sukces tym większy, że Polki mają 5 wygranych spotkań z rzędu. Trzymamy kciuki, żeby to prawo serii zadziałało. No i też gramy wam najlepsze polskie hity. Ania Wyszko nie jest zespół Perfect. Ich usłyszycie jeszcze przed południem.
1: SK2. Reklama.
2: Tylko teraz. Limitowana edycja Parkside. W sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka z akumulatorem i ładowarką w zestawie. 20 V Parkside. Tylko 249 zł. Najniższa cena z 30 dni 349 zł.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Studia pierwszego i drugiego stopnia, w tym bezpłatne kierunki niestacjonarne o kluczowym znaczeniu dla regionu, wysokie stypendia, międzynarodowa wymiana studencka, doświadczeni wykładowcy, praktyczne zajęcia i nowoczesna baza. To atuty studiowania w Akademii Nauk Stosowanych w Koninie. Więcej na ans.konin.edu.pl. Dołącz do nas już dziś.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Orły oszczędzania to ostatni dzwonek na lot po okazję do strefy Szkoła w Auchan.
7: Bo tylko do 2 września w Auchan czekają akcesoria szkolne. Takie jak nożyczki, kleje, temperówki i plastelina w zaskakująco niskich cenach już od 6 groszy. A także kapsułki, płyn i proszek do prania Ariel, wybrane rodzaje. Drugi produkt gratis. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
8: I po reklamie.

0: Oni dość powiedzieli sobie ponad 23 lata temu i mocno tego dość się trzymają. Zespół ONA. Kiedy bowiem sobie dość w Radiu SK2, na pewno są osoby, które gdzieś tam jeszcze mają nadzieję, że ci Państwo spotkają się na scenie, na jakimś koncercie. Jedna z tych osób właśnie wypowiada te słowa. A co? Można sobie pomarzyć. Czemu nie? Zbliża się południe, przed nami newsy w Radiu SK2.
1: Reklama.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz. Tylko 99 groszy za 1 kilogram. Aż 60% taniej, a papier toaletowy trzywarstwowy Velvet, opakowanie 16 rolek, 1 plus 1 gratis. Netto, patent na tanie zakupy.
1: I po reklamie.
3: Jan Grzylaczyk, dzień dobry. Dzisiaj w Koninie ciepło, na razie na termometrach 25 stopni, ale za godzinkę już 26 stopni. Niestety również pochmurnie i od godziny 14 troszeczkę pokropi. Patrzymy też, co takiego dzieje się na drogach. No i na drodze krajowej numer 25 blisko trasy warszawskiej pojawił się mały korek. Również trzeba chwilkę poczekać na rondzie Solidarności i na rondzie Miast Partnerskich.
4: Jest 12, news SK2, Michał Rawa. Pożary w Skarżysku Kamiennej i Lublinie pod lupą służb. Jak się dowiadujemy, łączą one wydarzenia w dwóch zakładach związanych z przemysłem obronnym i lotniczym. Wczoraj po południu ogień pojawił się w lubelskiej fabryce elementów kompozytowych do budowy helikopterów i samolotów, a nad ranem strażaków ściągnięto do pożaru zakładu produkującego drony w Skarżysku Kamiennej.
5: Funkcjonariusze przez cały czas zbierają informacje na temat tych zdarzeń, analizują je, weryfikują pod kątem właśnie ewentualnej dywersji ze względu na ich charakter i specyfikę. Na tym etapie o szczegółach mówić nie mogę.
4: Informuje rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. W Lublinie wstępne straty oszacowano na 30 milionów złotych. Z kolei na terenie Pogorzelska w Skarżysku Kamiennej cały czas pracują służby. Przed pierwszym dzwonkiem czujemy żal i rozczarowanie, mówią nauczyciele protestujący przed kancelarią premiera. Jak podkreślają uczestnicy manifestacji, przepisy podwyższające płace nauczycieli są zamrożone w Sejmie od ponad 1700 dni.
6: Rozczarowanie, gorycz, złość, słowo, które jest gdzieś tam publicznie wypowiedziane, a nie dotrzymane.
7: Nauczyciel nie po to studiował 5 lat i ma jakiś staż. Ja na przykład mam 25 lat stażu, żeby teraz słuchać kogoś, kto nie ma pojęcia o edukacji.
8: Czujemy się bardzo oszukani.
4: Nauczyciele domagają się, by ich pensje były uzależnione od średnich zarobków w gospodarce. Tenis, squash czy padel to znane Polakom sporty rakietowe, a w Bielsku-Białej coraz częściej grają w pickleball. Gra wyróżnia się prostokątną rakietą i piłką, która przypomina tą do Unii Hokeja.
9: To jest sport rodzinny. Tutaj widzimy dzieci, rodziców i oni tak naprawdę mogą często grać jak równy z równym.
4: Mówi nam instruktor Paweł Gałuszka. W pickleballa w Bielsku-Białej można pograć na błoniach, pod dębowcem i w hali Arena Park.
1: SK2 News, Konin.
3: Jan Grzylaczyk, 4 bramki i pełna kontrola nad przebiegiem meczu. Wczoraj drużyna Energa Medyk Konin odniosła kolejne zwycięstwo w tym sezonie. Tym razem przeciwnikiem Medyczek był kolejowy klub sportowy Czarni Sosnowiec. Zespół z Konina zajmuje 4. pozycję w tabeli. Poszerzona strefa parkowania będzie obowiązywać nie od września, a dopiero od kwietnia przyszłego roku. To z powodu zmian w regulaminie i organizacji w ruchu. Podczas ostatniej sesji ZDM wnioskował także o podwyższenie opłat za parkowanie w strefie. Jednak konińscy radni sprzeciwili się temu pomysłowi.
10: Dzisiaj ostatni dzień wakacji. Korzystajmy, pamiętajmy, bo jutro jedynym spontanicznym pewnie wypadem będzie wypad na rozpoczęcie roku szkolnego. Rozpoczynamy lepszą połowę dnia, południe z SK2, 2 po 12.

0: On nie umarł, on kocha wkręcać was. Chłopak, który nikomu nie daje świętego spokoju. Teraz już Kamil Nosel, Westy 2.
1: Nosel wkręca. Nosel wkręca.
2: Halo. Dzień dobry, kiedy to obiecieco po tej stronie kościelnej. Czy ja się dotelefonowałem do pana Marcela z uroczystości na 16 w sobotę?
3: Tak, dzień dobry.
2: Proszę pana, ja tylko dzwonię z zapytaniem, czy wy już zdaliście z księdzem, który ksiądz będzie wam dawał uroczystości, bo ja też muszę dopilnować
3: ojciec to. Ojciec Andrzej, ojciec Andrzej.
2: Bo wczoraj nam siadła elektryka do organów. I teraz musimy to poustalać, proszę pana, jak ksiądz będzie się teraz, proszę pana, przemieszczał między ołtarzem a organami, żeby móc dmuchać piszczały organowe, tu już manualnie.
3: No wiem, tylko tą całą muzykę moja narzeczona ustala, ja to tam za dużo nie wiem.
2: Nie, to nie chodzi o muzykę, to wszystko, proszę pana, te aleluje i tak dalej, które będą, proszę pana, normalnie na mszy, to muszą organy robić.
3: Czyli padły organy po prostu, tak?
2: Padły organy i teraz tak, ksiądz będzie odpowiedzialny za to, żeby przed tym, jak będzie trzeba w organy, proszę pana, grać, to on idzie przez zachrystię, proszę pana, do góry na organy i tam, proszę pana, z organistą dmucha w organy, żeby one mogły grać. Dlatego ołtarz będzie pusty.
3: No rozumiem, tylko ja muszę z moją narzeczoną pogadać o tym i dopiero będziemy się dogadywać z księdzem.
2: Ale tutaj nie ma co do gadania, proszę pana, bo ja innej opcji nie widzę. Ja nie dam rady, proszę pana, biegać tam i z powrotem i dmuchać piszczały w organach.
3: No nie byłem nigdy w takiej sytuacji, wie pan, więc nie wiem, co panu mam powiedzieć teraz.
2: Dlatego trzeba to ustalić, czy wam nie będzie przeszkadzało, jak ksiądz będzie co jakiś czas sprzed ołtarza wychodził, żeby iść na organy, dmuchać piszczały w organach.
3: No nie wiem, czy szczerze panu powiem, no, że pan mi podstawił pod ścianą, bo nie mam pojęcia, czy mi nie będzie przeszkadzać, ale czy moim teściom nie będzie przeszkadzać, to
2: no,
3: też
2: widzi
3: nie
2: pan,
3: wiem.
2: No właśnie. A może inaczej byśmy zrobili, jakbym wam tak zależało, żeby ksiądz był non-stop, proszę pana, przy ołtarzu, to może byście kogoś wydelegowali, żeby tam organiście pomagał dmuchać piszczały w organach.
3: Mm-hmm. No dobra, no coś wymyślę. Jak nie przegadam jeszcze z tą narzeczoną, no jakby co to ja załatwię kogoś i ktoś będzie tam pomagał organiście, no.
2: Niech, proszę pana, pan pogada jeszcze z Magdaleną.
4: Marcelku, zostałeś wkręcony w Radiu SK.
3: O kurna, to ładnie żeś wymyśliła. Ja mówię, dmuchać w organy? Dobrze, przeklinać nie zacząłem jak w Radiu SK. Nosel

0: Jutro rozpoczęcie roku szkolnego to będzie cichutko. No, w końcu. Tak jak Sanach teraz zaśpiewa w SC2 swoją nowość.
1: Cicho tak, bez zbędnych słów.
0: Wszyscy na rozpoczęciu roku.

0: SC2, teraz kategoria jeszcze dzikie zwierzęta, domowe nawyki. U pewnego małżeństwa, czytam z Kalifornii, często w przydomowym basenie pływają dwa niedźwiadki z lasu. Dzikie, przychodzą się popluskać, no i małżeństwo im na to pozwala. Bo wtedy na przykład mogą wybrać się do restauracji, na romantyczną kolację. Do domu z taką ochroną raczej nikt się nie włamie.
1: SK2. Reklama.
2: Są rzeczy, których nie kupujesz codziennie. Jak dobre okna, drzwi czy brama garażowa. Dlatego warto zaufać fachowcom. Pomożemy wybrać, dopasować i zamontować tak jak trzeba. Atut BIS. Dla ciebie i twojego domu. Konin. Spółdzielców 9.
3: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
4: Skąd ta piana, kochanie?
3: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
5: Jak jednym słowem określi pan program Taskmaster?
6: Katastrofalny, turbogłupi, pełen chaosu, żenujący, rozjechany, bezsensowny, po prostu...
7: Najlepszy program na najgorszy dzień tygodnia. Taskmaster już dziś o 21.30 w TVN.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: 3, 17, 40.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11, 15.
12: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
13: I po reklamie.

0: Sylwia Grzeszczak śpiewa o słowach na K. Dzisiaj takie jedno mi przychodzi. K jak koniec, jak kropka nad i, jak gruba kreska, którą trzeba teraz wszystko odciąć, bo jutro kurtyna pójdzie w górę i nowa rzeczywistość przy najlepszych polskich hitach. Na pewno ją ogarniecie. Razem z Eską 2. A za chwilę 13 i najważniejsze newsy.
1: Reklama.
2: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz śniadaniówki i bidony z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii po podłogi i płytki trzeba się najeździć.
3: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele podłogi drewnianej płytki. Akcja trwa do 1 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11, 15.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: I po reklamie.
11: Jan Grzelaczyk, dzień dobry. Mamy poniedziałek, więc i pewnie dobrego samopoczucia nie macie, no ale pogoda stara się to zmienić, no bo dzisiaj bardzo dobra jakość powietrza. Dodatkowo bardzo ciepło, maksymalnie w ciągu dnia 26 stopni, no ale niestety pochmurnie, słońce rzadko będzie widać na niebie. No i też od godziny 14 pojawią się przelotne opady deszczu. Pamiętajcie o parasolu.
12: Jest 13, News SK2, Michał Rawa. MKOL daje Polskiemu Komitetowi Olimpijskiemu 3 scenariusze. W najgorszym nasi sportowcy mogą stracić igrzyska. Międzynarodowy Komitet Olimpijski reaguje na kryzys z PKOL-u po aresztowaniu prezesa Radosława Piesiewicza. O tym Mateusz Gołębiewski, który jest już z nami. Mateuszu, MKOL wskazał różne możliwości. Co oznaczałoby zawieszenie praw członkowskich Polskiego Komitetu?
13: Zawieszenie praw to brak Polaków na letnich igrzyskach w Los Angeles w 2028 roku. MKOL oczekuje przede wszystkim rezygnacji Radosława Piesiewicza, a jeśli do niej nie dojdzie, jego odwołania przez władze komitetu.
14: To trzeba zrobić jak najszybciej, mówi minister sportu Jakub Rutnicki.
13: Polski komitet ma wkrótce ponownie próbować odwołać Piesiewicza.
12: A Radosław Piesiewicz, przypomnijmy, usłyszał m.in. zarzut płatnej protekcji w śledztwie dotyczącym Zonda Krypto. Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu prezesa PKOL-u. Wypił nieznaną substancję i zmarł. Dramat w gminie Kępno w Wielkopolsce. Mężczyzna znalazł butelkę z płynem w aucie, które pożyczył od brata. 38-latek został zatrzymany.
15: Usłyszał trzy zarzuty.
12: Mówi Maciej Meller z prokuratora okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim. Zarzuty dotyczą m.in. nieumyślnego spowodowania śmierci czy posiadania amunicji. 38-latek został aresztowany na 3 miesiące. MSWiA tłumaczy się z wczorajszego zamieszania z alertami RCB. Wielu mieszkańców dostało jedynie alerty odwołujące alarm. Ten był związany z rosyjskim atakiem na zachodnią Ukrainę. Sytuacja była bardzo dynamiczna, dlatego część operatorów nie zdążyła wysłać SMS-a informującego o zagrożeniu. Tak tłumaczy dzisiaj MSWiA. A co na to mieszkańcy Lublina?
16: Nie ma sensu wysyłać alertów o odwołaniu, nie ma sensu wysyłać alertów tych pierwszych, przychodzących, faktycznych alertów, kiedy zagrożenia praktycznie nie ma.
17: Czy dostałam? Dostałam, ale po fakcie.
18: I co pani myśli o takim informowaniu?
17: Już lepiej, jakby nie przysyłali tego alarmu, skoro nikt i tak nie wiedział i nie panikował.
12: Z mieszkańcami rozmawiał Arkadiusz Więsek.
10: SK2 News, Konin.
11: Jan Grzelaczyk. Po blisko 60 latach od powstania piosenka o Koninie zabrzmiała głosami koninian. Utwór napisał pochodzący z Konina kompozytor Witold Freeman.
19: Pomysł nasunął się sam, ponieważ niewiele jest utworów, które są poświęcone Koninowi.
11: Tłumaczył Alan Woźniak, prezes fundacji Per Musicam, a już 6 września usłyszycie tę piosenkę na Bulwarze Nadwarciańskim. Olaf Lubaszenko odwiedzi niedługo Golinę. Znany i ceniony polski reżyser oraz aktor przyjedzie do miasta w ramach akcji pod tytułem Narodowe Czytanie. Spotkanie odbędzie się 6 września.
0: Alert mógłbym dostać, że wakacje nie zostały jeszcze odwołane. Takich alertów możemy sobie życzyć, a w SC2 witam Was w najbardziej popularnym radiu w Polsce. Tylko tutaj gramy polskie hity i to te najpopularniejsze.
20: 10 hitów.
21: 10 najlepszych polskich hitów. Jeden po drugim.
0: Kasa piękniejsza, budka suflera zabierze nas w tango. Zalia, pokocha Monika Lewczuk, zabierze cię stąd w SC2. Kowalski, witajcie 3 po 13.

0: Budka Suflera w swoim wielkim hicie Tango, gorące tango, gorszące. 15 minut po godzinie 13. No tak, dzieciaki jutro będą już mieć plan. Plan lekcji. My też, kochani, musimy sobie zrobić taki plan. Plan do pracy, plan codzienności. Czyli spiąć ten nasz plan roboty z planem lekcji dzieciaków. Rano zawieźć do szkoły, potem praca. Po pracy wizyta u szefa po podwyżkę, potem po dzieci i do domu. I tak codziennie do kolejnych wakacji.
1: SK2.
0: Najważniejsze, chodzić po podwyżkę. W końcu się ugnie, zobaczycie.

0: Bajm, SK2. Kochamy tylko polskie hity. Myśli cały czas Dominika od sociali, która jest tutaj w studiu, bo kocha robić zdjęcia, myśli, jakie zdjęcia zrobić.
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: To teraz zrobimy takie stare zdjęcia. Takie, które mają już prawie pół wieku, moja droga. I ten hit, który teraz zagramy w SC2, właśnie niebawem już tyle będzie miał latek. Marek Grechuta taki stworzył. Napisał tekst o kapryśnej kobiecie, która bardzo lubi dokazywać. Fani i biografowie łączą bardzo często ten kawałek z Danutą. Danuta to przyszła żona Marka. Poślubił ją w 1970 i w tym samym roku wyszedł również materiał, na którym znalazł się ten numer. Nie dokazuj. No i teraz pytanie do ciebie, Dominika, bo dla ciebie z czym się kojarzy tobie ten numer?
2: Z moim dziadkiem, ponieważ pamiętam, że to była praktycznie jedyna piosenka, której mogliśmy słuchać na kasecie u niego w domu.
0: Tylko ta jedyna piosenka na kasecie w magnetofonie leciała, tak?
2: Nic innego nie pamiętam.
0: Ciekawe dlaczego?
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: Może puszczał ją babci?
2: Może tak być.

świat rozbrzmiewa. Ta dziewczyna nie słuchała, tańcem już zajęta. W tańcu komuś zaśpiewała to, co tak pamiętam.

0: Liwka poza tobą nic. Na ten numer możecie głosować w gorącej polskiej dwudziestce. To nowość. I jeszcze tutaj patrzę na nową gazetkę. Dramat posłanki Doroty Olko w trakcie podróży poślubnej. Taki nagłówek. Co się stało? Małpka. Małpka ukradła mi telefon.
1: SK2.
0: Pewnie chciała zobaczyć, czy jest aplikacja, że małpka, no bo inne zwierzątka są.
2: Reklama. Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
3: Poniedziałek. Ja też nie mogłam się doczekać.
2: Od poniedziałku do środy herbata Lipton 92 torebki. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis, 6 na osobę. A artykuły Ariel kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańsze gratis, 4 na osobę. Kaufland.
4: Prowadzisz zakład stolarski, produkujesz meble albo działasz w branży drzewnej? Przyjedź do Poznania na targi Drema w nowej, bardziej angażującej odsłonie. Strefa testów elektronarzędzi, warsztaty, maszyny w ruchu i prawie 200 stoisk pełnych sprzętu i nowych technologii. Zobacz, przetestuj, porozmawiaj z ekspertami i znajdź rozwiązania dla swojej firmy. Odbierz bezpłatny bilet na drema.pl. Drema 2026. Poznań od 8 do 11 września. Targi aż wióry lecą.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Orły oszczędzania to ostatni dzwonek na lot po okazję do strefy szkoła w Auchan.
7: Bo tylko do drugiej.

6 groszy. A także kapsułki, płyn i proszek do prania Ariel, wybrane rodzaje. Drugi produkt gratis. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. I po reklamie.

0: W SC2 formacja nieżywych skabów i lato, które jeszcze się nie kończy, choć wakacje tak, a razem z wakacjami tańsze paliwka. O szczegółach w newsach SC2, Michał Rawa o 14.
1: Reklama.
2: Są rzeczy, których nie kupujesz codziennie. Jak dobre okna, drzwi czy brama garażowa. Dlatego warto zaufać fachowcom. Pomożemy wybrać, dopasować i zamontować tak jak trzeba. Atut BIS. Dla Ciebie i Twojego domu. Konin. Spółdzielców 9.
3: 8 200.
4: 8 600.
5: W handlu szczęście sprzyja odważnym.
6: Potrzebujemy towaru.
7: I pieniędzy.
5: Która paleta okaże się żyłą złota? Oglądaj Zakup w ciemno. Od poniedziałku do czwartku o 20:05 w TTV.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
10: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
8: Play.
1: I po reklamie.
11: Jan Grzelaczyk, zapraszam. Patrzymy na konińskie drogi, bo tam naprawdę sporo się dzieje. Postojcie, jak zresztą zwykle na rondzie miast partnerskich, również na drodze krajowej nr 25 i 92, to blisko trasy warszawskiej. Jedziemy dalej do Ronda Solidarności, gdzie również pojawił się korek. No i jeszcze wyżej, we Władimirowie. Na termometrach 25 stopni, no i pochmurnie.
12: Jest 14, News SK2, Michał Rawa. Na początek poważny wypadek na autostradzie A1. Kierowcy, dajcie głośniej. W okolicach Piotrkowa Trybunalskiego zderzyły się dwie ciężarówki w kierunku Katowic. Przejezdny jest tylko jeden pas. Matka podejrzana o znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem nad niemowlęciem. Są zarzuty dla 31-latki. Jej 5-miesięczny syn trafił do szpitala. Według matki maluch doznał urazów podczas przewijania, ale lekarz nie miał wątpliwości, że to skutek stosowania przemocy.
13: Z opinii lekarza wynikało, że miał złamane obie kończyny górne, nóżkę i liczne siniaki.
12: Mówi Kamila Sowińska z łódzkiej policji. Kobiecie grozi 10 lat więzienia. Zatrzymany został także jej partner. Okazało się, że jest poszukiwany listem gończym. To już ostatni dzień obowiązywania pakietu ceny paliw niżej. Od jutra będzie drożej za tankowanie, a kierowcy obawiają się mocnego uderzenia po kieszeni.
14: Tak, oczywiście powinny zostać. Jeżeli ktoś dużo podróżuje, a ja dużo podróżuję, to zdecydowanie jest to bardzo istotna kwestia.
15: Nie mają pieniędzy, szukają wszędzie, zdzierają, także benzyna na pewno pójdzie do góry.
16: Jak ostatni? Chyba pan zaskoczony jest informacją.
15: No.
12: Nastroje wśród kierowców w Poznaniu sprawdziła Ari Habir. Prognozy wskazują, że od jutra za tankowanie zapłacimy więcej od 60 do nawet 90 groszy za litr. Czy jest związek między klimatycznymi zmianami na Pacyfiku i cenami kawy? Ano jest. Ciepły prąd El Niño napędza ceny kawy na światowych rynkach. Ziarna kawowca podrożały w lipcu o 15% w porównaniu z czerwcem. Na te złe informacje dla kawoszy wpływ mają też m.in. niekorzystne warunki pogodowe w Brazylii.
1: SK2 News Konin.
11: Jan Grzelaczyk. Muzeum Okręgowe w Koninie skończyło w tym roku 60 lat. Z tej okazji otwarta jest wystawa plenerowa pod tytułem Obiektywnie 60. Na niej znalazły się archiwalne fotografie dokumentujące działalność placówki. Wystawa jest otwarta przed spichlerzem Muzeum Okręgowego do końca września. Ale w muzeum zobaczycie również inne rzeczy. Cały czas otwarta jest wystawa pod tytułem Szyk i moda dawnej wsi. Na niej dowiecie się dużo o tradycyjnych strojach ludowych. Wystawę można oglądać do 20 września.
0: Widziałem koleżanki z redakcji. W jednej ręce filiżanka z porcelany, w drugiej talerzyk i kawałek serniczka. Ciekawe, czy ostatni. Ostatni, no to dzisiaj mamy dzień sierpnia. Przerwa wskazana, bo wszystko można robić na ostatnią chwilę.

0: To widzę piękne oczy. Zielone, niebieskie, piwne.
1: SK2.
0: I moje oczy widzą tak samo taki nagłówek. Krzysztof Stanowski, założyciel kanału Zero. Zatrzymany przez drogówkę w terenie zabudowanym, gdzie jest do 50, jechał 110 na godzinę, no. Efekt, mandat, 3000 zł, prawko stracił na 3 miesiące, do tego jeszcze 13 punktów karnych, no, nie za wszystko jest zero.

0: siebie. A jak już wracać do siebie, to z...
1: SK2.
0: I muzyczna pocztówka tegorocznych wakacji. Nowość tego lata, który nie powiedziała ostatniego słowa. Gibbs i Go For Money.

0: SK2 gra tylko polskie hity. W każdym polskim domu BAIM Biała Armia. A jak zastanawiacie się nad kupnem własnego gniazdka w bloku, to uwaga, taki artykuł znalazłem, wyskoczył w internecie świecie, najlepsze mieszkania w bloku. I napisano, że to są te, które są zlokalizowane tak po środku bloku i z oknami skierowanymi na południowy zachód. SK2. A całe życie wydawało mi się, że okna muszą być skierowane na osiedle, aby wiedzieć, co się dzieje.
1: Reklama.
2: Kaufland jest fresh.
1: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram. Tak, ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram. A banany kilogram jedynie 2,99 z Kaufland Card Extra. 2 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest
3: fresh. Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Studia pierwszego i drugiego stopnia, w tym bezpłatne kierunki niestacjonarne o kluczowym znaczeniu dla regionu, wysokie stypendia, międzynarodowa wymiana studencka, doświadczeni wykładowcy, praktyczne zajęcia i nowoczesna baza. To atuty studiowania w Akademii Nauk Stosowanych w Koninie. Więcej na ans.konin.edu.pl. Dołącz do nas już dziś!
6: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
7: Teraz w Deichmann nieprzeceniane sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
8: Jak jednym słowem określi pan program Taskmaster?
9: Katastrofalny, turbogłupi, pełen chaosu, żenujący, rozjechany, bezsensowny. Po prostu...
10: Najlepszy program na najgorszy dzień tygodnia. Taskmaster. Już dziś o 21.30 w TVN.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
13: Lidl, to się opłaca.
14: I po reklamie.

miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem wszystko.

0: Supro, Dari Zawiałowita, Tako Hemingwaya. W Estre 2 Supro też, że jest Kinga Baryga, ona przejmuje stery. Opalona widzę na Machoń, czyli dzisiaj fajne zakończenie. Sierpnia się szykuje, lata jeszcze nie. A takie kawałki dla Was będzie Kinga grała letnie, wakacyjne, jeszcze po godzinie 15, a o której najważniejsze newsy, między innymi o utrudnieniach na kolei. Nie uciekajcie za daleko.
1: Reklama.
2: Ty plus chwila słodkiej przyjemności równa się promka w Carrefourze. Czekolada Milka od 80 do 100 gramów w promocji 2 plus 2 gratis. Oferta ważna do 5 września.
3: Carrefour w sumie najlepszy jest.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii po podłogi i płytki trzeba się najeździć.
6: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele podłogi drewniane i płytki. Akcja trwa do 1 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 4 produkty szkolne, za każdy z 2 najtańszych zapłacisz grosz.
9: Lidl, to się opłaca.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
12: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
13: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
14: I po reklamie.
15: Jan Grzlaczyk, zapraszam. Godzina 15, a my sprawdzamy, co takiego dzieje się na drogach w regionie. Postojcie na drodze krajowej numer 25, to w stronę miast partnerskich, tam naprawdę duży korek. Również w okolicach trasy warszawskiej, Ronda Solidarności. No i również musicie uzbroić się w cierpliwość, jadąc z Gosławic w stronę południa, konkretnie w stronę Starego Miasta, na termometrach 23 stopnie i słońce z chmurami.
0: 15 to są newsy SK2, Michał Rawa. Pierwsze kroki władz PKOL-u po zatrzymaniu Piesiewicza. 8 września odbędzie się posiedzenie Prezydium Zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Prezydium ma rozmawiać o dalszych krokach po zatrzymaniu prezesa PKOL-u. Ten usłyszał zarzuty w związku z aferą Zonda Krypto. Trafił też na 3 miesiące do aresztu. Teraz Łódź i tragiczny wypadek na torach w rejonie dworca Łódź Hojny. Pieszy został potrącony przez pociąg techniczny jadący w kierunku Łodzi Kaliskiej. Mężczyzna zginął.
16: Jak wynika ze wstępnych ustaleń, pociąg w trakcie przejazdu technicznego z dworca Łódź Fabryczny na dworzec Łódź Kaliska śmiertelnie potrącił około 60-letniego mężczyznę, którego dane nie są na tą chwilę jeszcze ustalone.
0: Mówi Maksymilian Jasiak z policji w Łodzi. Maszynista był trzeźwy. Wiadomo też, że do potrącenia doszło na wyznaczonym przejściu dla pieszych. Pasażerowie muszą liczyć się z opóźnieniami na odcinku Łódź Hojny, Łódź Kaliska. Zakłócenia GPS na Pomorzu uderzają m.in. w Trójmiasto. Źródło problemów znajduje się prawdopodobnie w obwodzie królewieckim, a zakłócenia powoduje rosyjskie wojsko. Latem problem z nawigacją satelitarną się nasilił. Część zakłóceń może trwać nawet wiele godzin.
17: Można sobie wyobrazić sytuację, że jeśli czyjeś zdrowie zależy od skutecznego wezwania pomocy w oparciu o pozycjonowanie satelitarne, no to przy zakłóceniach takiego pozycjonowania może się pojawić dosyć poważny problem z odnalezieniem osoby potrzebującej pomocy.
0: Tłumaczy Roman Młotkowski z Instytutu Łączności. Zakłócenia mogą wpływać także na działanie dronów czy lokalizacji w rowerach miejskich i hulajnogach.
1: SK2 News, Konin.
15: Jan Grzylaczek, zapraszam. Powstała Młodzieżowa Rada Powiatu Kolskiego. Podczas minionej sesji radni podjęli uchwałę w sprawie jej utworzenia. W skład rady wejdą mieszkańcy w wieku od 16 do 22 lat. Jej głównym zadaniem będzie przedstawienie głosu młodego pokolenia. Orliki w regionie zostaną przebudowane. Trzy gminy w powiecie konińskim otrzymały dofinansowanie. Gmina Kleczew na remont i rozbudowę boiska, m.in. o zewnętrzną siłownię, gmina Krzymów oraz gmina Rychwał, a to w ramach rządowego programu modernizacji Orlików.
1: Godzina 15, bardziej 2 minuty po. Kinga Waryga, witam i zapraszam. To jest Radio SK2, to są najlepsze polskie hity, a my zaczynamy świętować i grać w ten ostatni dzień wakacji. Na dobry początek Cortez i Hej Wy. No to co, lecimy.
14: SK2.
18: Pamiętam, jak mówili na mnie,

0: Dżem i naiwne pytania, tak wam gramy 17 minut po godzinie 15. To jest Radio SK2, to są najlepsze polskie hity, a dzisiaj 31 dzień sierpnia. I jakby ten dzień na literkę P wcale nie jest taki zły, bo jeszcze dzisiaj niektórzy albo większość z was mają wolne. No to właśnie, korzystajcie, odpoczywajcie, ale ja zadam wam jedno ważne pytanie. Jak spędzacie i świętujecie ten ostatni dzień wakacji? Co u was? Dajcie koniecznie znać, czekam na wasze wiadomości. Na Messengerze Radia SK2. Oczywiście mam gadżety, którymi bardzo chętnie się podzielę. No to co, wypiszecie na Messengerze Radia SK2, a ja gram kolejne najlepsze polskie hity już teraz, Sanach i Pocałunki.
1: SK2.

0: Gabriel Fleszar i Kropla deszczu, a my wielkimi krokami zbliżamy się do 15.30, a to oznacza skrót najnowszych informacji z kraju i ze świata, który przedstawi Wam Michał Rawa.
1: Rosja po raz kolejny testowała nasze systemy odstraszenia i obrony powietrznej, informuje wicepremier szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Przed południem 30 km na północ od Łeby polskie myśliwce przechwyciły rosyjski samolot rozpoznawczy IU-20. Samolot nie naruszył polskiej przestrzeni nad Bałtykiem. Duże utrudnienia na A1 w Łódzkiem. Kierowcy, lepiej omijajcie fragment autostrady koło Piotrkowa Trybunalskiego. Ruch w kierunku Katowic odbywa się tylko jednym pasem w Woli Rokrzyckiej. Zderzyły się dwie ciężarówki.
2: Ze wstępnych ustaleń wynika, że 45-letni kierujący pojazdem ciężarowym marki MAN nie zachował bezpiecznej odległości od poprzedzającego go pojazdu, najeżdżając na tył ciężarowego MANa. W wyniku zderzenia pojazd sprawcy przewrócił się na bok.
1: Mówi Edyta Daroch z policji w Piotrkowie. Kierowca drugiej ciężarówki, 80-latek, został przetransportowany helikopterem do szpitala.

0: Krzysztof Krawczyk i To wszystko sprawił grzech. Tak wam gramy 20 minut przed godziną 15. To jest Radio SK2, to są najlepsze polskie hity. A ja pytałam was, jak spędzacie ten ostatni dzień wakacji. Czy może dla was wcale ten ostatni dzień wakacji ostatnim nie jest, bo przed wami na przykład urlop albo jakiś wrześniowy zaplanowany wyjazd, no i odzywacie się. Sara napisała, że u niej wyjątkowo urlop zaczyna się za 2 dni i wtedy będzie wakacjować sobie i odpoczywać. No dziękujemy bardzo, Saro, za wiadomość, ale to nie jedyna wiadomość, bo odezwała się też do nas Ania. Ania napisała tak: śmigam z pracy do domu kończyć tort urodzinowy dla męża. Ma dziś urodziny, pozdrawiam Ania. No to będzie świętowanie, proszę bardzo, pozdrawiamy Aniu, pozdrawiamy również twojego męża i życzymy wszystkiego, co najlepsze. Nawet proszę bardzo, mam pewną piosenkę, którą od Ani, dla męża Ani, możemy tutaj zadedykować. Manam i kocham cię, kochanie moje, już za chwilę w Radiu SK2.
1: SK2. Reklama.
2: Są rzeczy, których nie kupujesz codziennie. Jak dobre okna, drzwi czy brama garażowa. Dlatego warto zaufać fachowcom. Pomożemy wybrać, dopasować i zamontować tak jak trzeba. Atut BIS. Dla ciebie i twojego domu. Konin, Spółdzielców 9.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Ty plus chwila słodkiej przyjemności równa się promka w Carrefourze. Czekolada Milka od 80 do 100 gramów w promocji 2 plus 2 gratis. Oferta ważna do 5 września.
6: Carrefour w sumie najlepszy jest.
7: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz śniadaniówki i bidony z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
8: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polska papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99, a teraz 5,99 za kilogram. A brzoskwinie luzem cena przed obniżką 11,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: 3, 17, 41.
12: Co tak liczysz?
11: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
12: O, ja też umiem liczyć.
13: 8, 11, 15.
14: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: I po reklamie.

0: SK2.
1: Mes Liber, Rastatoholik, Slider. Ja mam 20 lat, ty masz 20 lat, przed nami siódme niebo. Więc taka skryta i niedostępna, proszę cię,

0: ONA i Koła Czasu, tak kończymy godzinę 15. Po 16 nie dość, że kolejne najlepsze polskie hity. Tu jeszcze Jarząbek prawdę ci powie. O czym będzie mówił, to zdradzę po godzinie 16. Bądźcie z nami.
1: Reklama.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
5: Prowadzisz zakład stolarski, produkujesz meble albo działasz w branży drzewnej? Przyjedź do Poznania na targi Drema w nowej, bardziej angażującej odsłonie. Strefa testów elektronarzędzi, warsztaty, maszyny w ruchu i prawie 200 stoisk pełnych sprzętu i nowych technologii. Zobacz, przetestuj, porozmawiaj z ekspertami i znajdź rozwiązania dla swojej firmy. Odbierz bezpłatny bilet na drema.pl. Drema 2026. Poznań od 8 do 11 września. Targi aż wióry lecą.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste desery, przekąski i sery. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu iberyjskim. Od poniedziałku wszystkie wędliny marki Son & Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A wszystkie oliwki w puszce Son & Mar 3 plus 1 za grosz.
8: Lidl, to się opłaca.
9: I po reklamie.
10: Sytuacja na drogach jest intensywna. Postojcie na rondzie miast partnerskich, również w okolicach trasy warszawskiej. Droga krajowa nr 25 w stronę Ronda Solidarności również jest bardzo mocno zakorkowana. Patrzymy teraz na pogodę. Na termometrach 22 stopnie i słońce z chmurami na niebie. Przelotne opady w regionie, tego trzeba się spodziewać. Również od godziny 19 będzie deszcz.
11: 16 to są newsy SK2, Michał Rawa. Na miejscu pracują śledczy. Trwają oględziny miejsca wczorajszego pożaru hali magazynowej w Lublinie. Płynęły składowane tam elementy kompozytowe do produkcji samolotów.
12: Prokuratura rejonowa w Lublinie wszczęła w tej sprawie śledztwo. To jest czyn zagrożony karą pozbawienia wolności od roku do 10.
11: Mówi prokurator Marcin Kozak. Nikt nie został ranny. Służby zajmują się też wyjaśnieniem okoliczności pożaru w Skarżysku Kamiennej. Tam palił się zakład produkujący drony. Warszawa pożegnała Wandę Traczyk-Stawską. Pogrzeb bohaterki Powstania Warszawskiego odbył się w kościele Świętego Krzyża. Później uroczystości przeniosły się na cmentarz ewangelicko-augsburski na warszawskiej Woli, gdzie spoczęła Wanda Traczyk-Stawska. Tak żegnała ją marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska.
13: Mówiłaś bardzo dużo o dzieciach i o wychowaniu. To była twoja misja. Bo przecież powstanie to 63 dni, a twoje bardzo długie życie każdego dnia było wypełnieniem tej misji. Żeby Polska była dobrym, pięknym krajem, żeby dzieci były szczęśliwe.
11: Wanda Traczyk-Stawska zmarła 18 sierpnia, miała 99 lat. Zatrucie nastolatków w Świnoujściu pod lupą prokuratury. Dokumenty jeszcze dziś trafią do śledczych. Swoje czynności zakończyła już za to policja.
14: Na miejscu przeprowadzono oględziny, zabezpieczono materiał dowodowy, a także przeprowadzono przesłuchania w sprawie.
11: Mówi Alicja Biernat z policji w Świnoujściu. Przypomnijmy, w szpitalu przez pomyłkę zamiast środka do inhalacji podano nastolatkom środek dezynfekcyjny.
9: SK2 News, Konin.
10: Jan Grzylaczyk, zapraszam. Trochę ponad 14 200 uczniów i przedszkolaków rozpocznie jutro naukę w Koninie. W porównaniu z ubiegłym rokiem liczba ta się zmniejszyła. Największą zmianę widać w przedszkolach. W ubiegłym roku przedszkolaków mieliśmy ponad 2100, a teraz niespełna 1700. W wyniku afery Collegium Humanum przed sądem stanie 29 osób. Wśród nich jest były prezydent Konina Marek W., który jest oskarżony o wręczanie łapówek. Proces ruszy 15 października.
0: A my rozpoczynamy kolejną godzinę z najlepszymi polskimi hitami w Radio SK2. 2,5 minuty po godzinie 16. Kinga Baryga, witam i zapraszam. Już za chwilę, oczywiście na początek najlepsze polskie hity, ale za chwilę Jarząbek prawdę ci powie. A o czym on nam dzisiaj poopowiada? O tym, jak poradzić sobie z powrotem do pracy po długim urlopie. Ale najpierw gramy Kombi i pokolenie. Kinga Baryga, witam i zapraszam.
9: SK2.

0: Mrozu i Złoto, tak wam gramy 14 minut po godzinie 16, a już teraz Jarząbek prawdę nam wszystkim powie. O tym, jak poradzić sobie z powrotem do pracy po długim urlopie.
1: Jarząbek prawdę ci powie.
2: Dzień dobry, no to niestety skończyło się. Wakacje za nami, starsi wracają po urlopach do swoich firm, młodsi do szkoły, no a jak bezboleśnie wrócić po urlopie do swoich obowiązków, tym dziś się zajmiemy. O ten temat zapytałem Monikę Baneś-Bator z Personal Service. Dzień dobry pani Moniko, no właśnie, powrót do obowiązków po urlopie, szczególnie tym długim, jest bolesny.
3: Pamiętajmy o tym, że ogólnie okres wakacji często przynosi spowolnienie w działaniu firm. Ludzie wyjeżdżają na urlopy i ci, którzy zostają, zastępują tych nieobecnych, ale część zadań i tak czeka na nasz powrót. Dlatego po wakacjach, oprócz bieżących obowiązków, często musimy nadrobić zaległości. I taka sytuacja stwarza ryzyko przeciążenia i wypalenia wręcz zawodowego, zwłaszcza gdy zaraz po powrocie z urlopu musimy zmierzyć się właśnie z takim nagłym nawałem pracy.
2: No to co zrobić, żeby się nie wypalić?
3: Po pierwsze, warto zwrócić szczególną uwagę na organizację swojej pracy. Warto zadbać o równowagę między obowiązkami zawodowymi a domowymi i przed takim pełnym zaangażowaniem w codzienną pracę warto uporządkować walizkę, zrobić pranie. Jeżeli pracujemy w domu, to zadbać o to, żeby nasze biuro przywrócić do takiego stanu, który pozwala nam na harmonijną pracę, bo to pozwala skupić się na pracy, pozwala ograniczyć rozproszenie uwagi. Dwa, to planowanie.
2: A ja wychodzę z założenia, na przykład, że te pierwsze dni po urlopie trzeba mocniej przysiąść nad zaległościami, brać nadgodziny, żeby się z tego wygrzebać. Czy to jest dobry kierunek, pani zdaniem?
3: Nie róbmy sobie tego. Jeżeli te wszystkie poprzednie wskazówki zastosujemy, to też pamiętajmy o tym, że powinniśmy pracować te 8 godzin, jeżeli tak wskazuje nasz harmonogram pracy. I nie powinniśmy dokładać sobie dodatkowych godzin.
2: I to mi się podoba.

0: Dominik Dudek i Od Kiedy Jesteś? Tak wam gramy w Radiu SK2. To są najlepsze polskie hity, a już teraz przyszedł czas na skrót najnowszych informacji z kraju i ze świata, które przedstawi wam Michał Rawa.
1: A zaczynamy od ważnych informacji dla kierowców w zachodniopomorskim. Ekspresowa S3 w stronę Szczecina jest zablokowana. To po śmiertelnym wypadku między węzłami Myślibórz i Pyrzyce.
2: Na miejscu trwają czynności pod nadzorem prokuratora, mające na celu ustalenie przyczyny i okoliczności zdarzenia.
1: Mówi nam Magdalena Gorchowska z policji w Myśliborzu. Dwa wypadki też na trasie S8 z Wyszkowa do Warszawy, a więc na Mazowszu. Kierowcy jadący w stronę stolicy muszą liczyć się z dużymi korkami. To ważne wydarzenie dla Polski. Po raz pierwszy uczestniczymy w spotkaniu ministrów grupy G20. To odbywa się w USA, w mieście Asheville w Karolinie Północnej. W szczycie uczestniczą m.in. minister finansów Andrzej Domański czy szef NBP Adam Glapiński.

0: Tila Fibuk, 20 minut przed godziną 17. Radio SK2, najlepsze polskie hity, gramy dalej. Tak będzie też już za chwilę, bo zaraz wracam do Was z kolejnymi najlepszymi polskimi hitami, ale przypominam, że Wy cały czas możecie głosować na swoje ulubione numery. Kto wie, może to właśnie one wylądują w top 3 na przykład najnowszego notowania gorącej polskiej dwudziestki, a takowe będzie już w piątek po 18. Zapraszam na nie w imieniu Łukasza Zduńczyka.
1: SK2. Reklama.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Jakobs Kronung. Kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 25,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 37,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz tylko 3,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 15,79. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Studia pierwszego i drugiego stopnia, w tym bezpłatne kierunki niestacjonarne o kluczowym znaczeniu dla regionu, wysokie stypendia, międzynarodowa wymiana studencka, doświadczeni wykładowcy, praktyczne zajęcia i nowoczesna baza. To atuty studiowania w Akademii Nauk Stosowanych w Koninie. Więcej na ans.konin.edu.pl. Dołącz do nas już dziś!
4: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Tylko w poniedziałek. Zrób jednorazowe zakupy z kartą Moja Biedronka, w tym kup świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka i odbierz voucher na 50% jej wartości do wykorzystania od 1 do 5 września w Biedronce. Limit łączny w okresie promocji. Jeden voucher o wartości maksymalnie 40 zł na kartę. Oferta dostępna w sklepach bez lady tradycyjnej. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl.
5: Back to school w MediaMarkt. Tylko teraz. Smartfon Xiaomi 17T 512 GB. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3399 zł. Teraz za 2979 zł. MediaMarkt.
6: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
7: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
6: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
7: W końcu będę miał kieszonkowe.
6: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
8: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: Nowy sezon w CCC. Kup dwa dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria. Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
11: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na Ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś mleko 3,2% UHT Mlekowita 1 litr. Najniższa cena sprzed 30 dni złoty 55. Stara cena 3,30. Teraz złoty 49 za opakowanie przy zakupie 6. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl, to się opłaca.
15: I po reklamie.

0: Sobel i Kochasz, tak właśnie gramy wam w Radio SK2. To są najlepsze polskie hity. Po 17 również takowe się pojawią. Będzie Roxana Węgiel, będzie też Dawid Podsiadło. Warto z nami być i warto nas słuchać, niezależnie od tego, gdzie jesteście i co robicie.
1: Reklama.
2: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
3: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
4: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polska śliwka aż 60% taniej. To tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Teraz tylko 5,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie wie.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Orły oszczędzania to ostatni dzwonek na lot po okazję do strefy szkoła w Auchan.
9: Bo tylko do 2

0: od 6 groszy, a także kapsułki, płyn i proszek do prania Ariel, wybrane rodzaje, drugi produkt gratis. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję. I po reklamie.
1: Już ten poniedziałek powoli, powolutku dobiega końca. Teraz czas na relaks i odpoczynek. Na zegarkach godzina 17, a na termometrach 20 stopni. Taka temperatura utrzyma się też do godziny 21. W Koninie pochmurnie, no i około godziny 19 mogą wystąpić przelotne opady. Dlatego jeżeli planowaliście jakąś aktywność na zewnątrz pod wieczór, no to uważajcie.
2: Jest 17, to są newsy SK2, Michał Rawa. Na początek utrudnienia po śmiertelnym wypadku na Krajowej 79 w Małopolsce. Na miejscu lądował śmigłowiec LPR-u. To po zderzeniu ciężarówki z osobówką w Książnicach Wielkich. Obecnie droga między Krakowem a Pacanowem jest zablokowana. A w Kędzierzynie Koźlu trwają poszukiwania sprawcy, który miał napaść na 12-letnią dziewczynkę. Do ataku doszło w sobotę w rejonie osiedla Piast. Nastolatce na szczęście nic się nie stało.
3: Miał straszyć ją narzędziem przypominającym nóż, a następnie miał ją doprowadzić do innej czynności seksualnej. Dziewczynka uwolniła się i zawiadomiła służby.
2: Relacjonuje Ewelina Karpińska z policji w Opolu. Dodajmy, że dzień przed atakiem na 12-latkę doszło w Kędzierzynie Koźlu do morderstwa kobiety. Policja na razie nie łączy obu tych spraw. Od jutra za tankowanie zapłacimy więcej na niektórych stacjach, prawie o złotówkę. To już ostatni dzień obowiązywania pakietu ceny paliw niżej. Wraz z końcem wakacji odchodzą 8% stawka VAT i maksymalne ceny paliw.
4: Powinna zostać ta obniżona stawka. Jak są drogie paliwa, to w tym momencie rosną koszty usług, koszty wszystkiego.
5: Dla mnie nie. Jeżdżę na gaz, zawsze mam taniej.
6: Dotankuję się dzisiaj.
2: Tak, naszej reporterce mówili kierowcy w Poznaniu. Wznowienie pakietu CPN na ostatnie 2 tygodnie wakacji kosztowało budżet państwa niemal 500 000 zł.
0: SK2 News, Konin.
1: Jan Grzelaczyk. Ponad 12 milionów złotych dostanie Słupca na budowę centrum przesiadkowego. Projekt zakłada remont budynku dworca kolejowego czy nasadzenia zieleni. Inwestycja ma zostać zrealizowana do drugiego kwartału 2028 roku. Komisja Statutowa Rady Miasta Konina przyjęła projekt uchwały odnośnie wygaszenia mandatu radnej Urszuli Maciaszek. Sprawa dotyczy nieprawidłowości dotyczących stowarzyszenia prowadzonego przez radną. Organizacja miała dokonywać zakupów przez Biuro Podróży Maciaszek z dotacji otrzymanych od miasta.
7: 2 minuty po najszczęśliwszej godzinie dla wszystkich tych, którzy pracują do 17. Tak właśnie, 17:02 na zegarkach, a to oznacza, że rozpoczynamy wolne popołudnie. To znaczy, wy rozpoczynacie, choć część z was jeszcze w pracy. Niezależnie od tego, gdzie jesteście, co robicie, my wam gramy najlepsze polskie hity, ale też pytamy, dlaczego ten poniedziałek może być fajnym działkiem? Dajcie znać, czekam na wasze wiadomości na Messengerze Radia SK2, a ja już teraz gram. Roxana Węgiel i Dobrze jest jak jest. Kinga Baryga, witam i zapraszam.
0: SK2.

Bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

Manam i bez ciebie umieram. 16,5 minuty po godzinie 17. Radio SK2 i najlepsze polskie hity właśnie tak wam grają. A jako, że dzisiaj poniedziałek, 31 dzień sierpnia, to ja pytam was, dlaczego ten poniedziałek może być fajnym działkiem? Co takiego pozytywnego, dobrego w waszym życiu, w waszym dniu się wydarzyło, że ten dzień stał się fajny? Wyciągamy te wszystkie najfajniejsze rzeczy. Okazuje się, że jest ich tutaj sporo. Ania odezwała się na Messengerze Radia SK2 i napisała, że dokładnie 15 minut temu, no teraz to już 17 minut temu, rozpoczęła dwutygodniowy urlop. Czyli jak widać, dla niektórych wakacje dopiero co się rozpoczynają. SK2. No to co, moi drodzy, cały czas czekam na wasze wiadomości. Wysyłajcie głosówki bądź wiadomości tekstowe. Dlaczego poniedziałek jest dla was fajnym działkiem? A ja gram, bracia Kacperczyk i Daria Zawiałow. Gdzie trafia miłość, gdy umiera już teraz?

0: Stachurski i iść w stronę słońca to już za nami, ale my cały czas zostajemy przy pogodzie.
1: SK2, wehikuł czasu.
0: I cofamy się do roku 1980, bo to właśnie wtedy powstał jeden z najważniejszych i najbardziej ponadczasowych utworów w historii polskiej muzyki rozrywkowej. A mowa o numerze Czas nas uczy pogody w wykonaniu Grażyny Łobaszewskiej. Co to jest za numer? On zadebiutował podczas Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu i gra nam aż do dzisiaj, a już teraz możecie go usłyszeć w Radiu SK2. Grażyna Łobaszewska i Czas nas uczy pogody.

0: Artur Rojek i Mira Fiori, tak właśnie wam gramy w Radiu SK2. My też uwielbiamy lato, my też uwielbiamy najlepsze polskie hity i właśnie takie wam w Radiu SK2 serwujemy. Ale ja też pytam was, dlaczego poniedziałek może być fajnym działkiem? I dostałam wiadomość od Kasi, która napisała mi, że poniedziałek był dla niej fajnym działkiem, bo koleżanka w pracy miała urodziny i przyniosła bardzo dużo różnych słodkości. Do kawki jak znalazł, energia do pracy też była. No to zazdrościmy mocno. Może jutro w innej pracy okaże się, że ktoś inny ma urodziny i też takie słodkości dostaniecie. Kto wie, tego wam nie mogę obiecać, ale mogę obiecać najlepsze polskie hity, które już za chwilę do was wracają. Będzie Sasza Strunin, ale będzie też Ania Dąbrowska.
1: SK2. Reklama.
2: Są rzeczy, których nie kupujesz codziennie. Jak dobre okna, drzwi czy brama garażowa. Dlatego warto zaufać fachowcom. Pomożemy wybrać, dopasować i zamontować tak jak trzeba. Atut BIS. Dla ciebie i twojego domu. Konin, Spółdzielców 9.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie, wie, wie, wie.
5: I po reklamie.

0: Razem z zespołem Lady Punk kończymy godzinę 17. Po 18 kolejne najlepsze polskie hity, które będzie wam grał już Łukasz Zduńczyk. A ja dziękuję za dzisiaj. Kinga Baryga, do usłyszenia.
1: Reklama.
2: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
3: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
2: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
3: W końcu będę miał kieszonkowe.
2: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
4: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Prowadzisz zakład stolarski, produkujesz meble albo działasz w branży drzewnej? Przyjedź do Poznania na targi Drema w nowej, bardziej angażującej odsłonie. Strefa testów elektronarzędzi, warsztaty, maszyny w ruchu i prawie 200 stoisk pełnych sprzętu i nowych technologii. Zobacz, przetestuj, porozmawiaj z ekspertami i znajdź rozwiązania dla swojej firmy. Odbierz bezpłatny bilet na drema.pl. Drema 2026. Poznań od 8 do 11 września. Targi aż wióry lecą.
8: I po reklamie.
9: 18 to są newsy SK2. Michał Rawa. Po podejrzanym pożarze w Skarżysku Kamiennej prokuratura wszczyna śledztwo. Ogień strawił część zakładu produkującego drony. Śledczy sprawdzą, czy do pożaru doprowadził obcy wywiad. Jedną z hipotez jest podłożenie ładunku wybuchowego. Radosław Piesiewicz wskazał swojego zastępcę na czas pobytu w areszcie. Obowiązki prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego będzie pełnił Mieczysław Nowicki. To on na 8 września zwołał posiedzenie prezydium zarządu PKOL-u. Pierwszy dzwonek i nowe zasady od jutra w szkołach i przedszkolach zaczną obowiązywać nowe przepisy dotyczące żywienia dzieci i młodzieży.
10: Dotyczy to obowiązkowego obiadu roślinnego, przynajmniej raz w tygodniu. Limit mięsa ścisły, więcej warzyw, owoców, mniej smażenia.
9: Tłumaczy Ryszard Muszytowski z gdańskiego magistratu, a w szkolnych automatach nie znajdziemy już m.in. chipsów, słodzonych napojów czy popularnych słodyczy.
11: No, jeśli chodzi o wyżywienie, no to drodzy rodzice, zacznie się wymyślanie, co jutro na śniadanie dla dziecka zrobić. No, zaczynamy, słuchajcie. To jest ostatni wakacyjny wieczór tego sezonu. Dla niektórych to jest też ostatni dzień miesiąca i dzień wypłaty. No i jedno się nie zmienia. SK2 gra najlepsze polskie hity. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Minuta po 18.
12: Najlepsze polskie hity.
13: Polskie hity.
12: SK2.
11: A no i słuchajcie, ja was też zapraszam serdecznie na naszą SKO-dwójkową strefę kibica, bo polskie siatkarki będą grały w 1/8 finału Mistrzostw Europy. Będziemy im kibicować i śledzić wynik. Z oczu

0: Zrobię z tego Fight Club, bo ja się nie boję.
1: Męskie granie, które już zapadło w sen zimowy, trasa się skończyła, ale wakacje jeszcze trwają. Jeszcze przez kilka godzin z nami zostaną. To jest Radio SK2, to są najlepsze polskie hity. No i słuchajcie, ja mam teraz pytanie do tych osób, które szkołę już dawno mają za sobą, dla których to jest już zwykły poniedziałek. O wasze skojarzenia z ostatnim dniem wakacji. Co macie przed oczami, jak pomyślicie ostatni dzień wakacji? Może ja zacznę. Słuchajcie, jak myślę o ostatnim dniu wakacji, to ja widzę wiszące na wieszaku ubrania, gdzieś na szafie, tak na drzwiach szafy zawieszone, wyprasowana koszula i ciemne spodnie na ceremonię rozpoczęcia roku szkolnego. A jak to u was wyglądało? Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK2. Jakie są wasze skojarzenia z ostatnim dniem wakacji? A jeszcze mi się przypomina, że mama zawsze mówiła, no, skończy się łażenie do późna, zacznie się poranne wstawanie. Jakie macie skojarzenia z ostatnim dniem wakacji? Nagrywajcie głosówki na Messengerze SK2, a teraz płyniemy z Beatą.

0: Igo w Radiu SK2. Dobry na wieczór, bo tak fajnie kołyszę. 26 minut po godzinie 18. W Radiu SK2 gramy wam najlepsze polskie hity. A Igo napisał ten numer po narodzinach swojej córki. To był rok 2022, teraz mamy 26. Czyli skoro córa ma teraz 4 lata, to jest, słuchajcie, szansa, że jutro Igo po raz pierwszy prowadzi córkę do przedszkola. No właśnie, ja was dzisiaj pytam, jakie macie skojarzenia z tym ostatnim dniem wakacji? Co macie przed oczami, jak myślicie, ostatni dzień, ostatni wieczór wakacji? No i Nathan nagrał głosówkę na Messengerze SK2.
1: Ostatni dzień wakacji to przede wszystkim takie uczucie z buntu, ale to tak do pierwszej kajetkówki.
0: Tak, tak. Po pierwszej kartkówce kończyło się buntowanie. Rodzice błyskawicznie stawiali do pionu. A wam z czym kojarzy się ostatni dzień wakacji? Nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK2, a ja wam w tym czasie zagram nowy numer Wiktorii Kidy. SK2.

Czekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj zaraz.

nawet ja. Ja ci nie wierzę. Uspokój się. Schowaj ten język. No dobrze, wiem, że się starałeś. Uspokój się.

0: Wy też tu zostańcie, bo to jest SK2, a tu się gra najlepsze polskie hity. Emo i Sarsa z tym numerem walczyli o bursztynowego słowika na festiwalu w Sopocie. Parafrazując klasyk, Sarsa płakała jak śpiewała.
1: Ta piosenka, jak ją pierwszy raz usłyszałam, jak się zaczęłam nagrywać, to dla mnie ona płynęła razem ze mną. To ciężko mi jest opisać słowami, ale mnie dosłownie ten utwór chwyta za serce i ja jak go śpiewam, to drżącym głosem.
0: A jeśli was też chwyta, no to wpadajcie na sk2.pl, bo ten numer czeka na wasze głosy w propozycjach do gorącej polskiej dwudziestki. To wy tę listę układacie. Nowe notowanie waszej listy hitów Radia SK2 w każdy piątek po godzinie 18.
2: SK2. Reklama.
3: Są rzeczy, których nie kupujesz codziennie. Jak dobre okna, drzwi czy brama garażowa. Dlatego warto zaufać fachowcom. Pomożemy wybrać, dopasować i zamontować tak jak trzeba. Atut BIS. Dla ciebie i twojego domu. Konin. Spółdzielców 9.
4: Studia pierwszego i drugiego stopnia, w tym bezpłatne kierunki niestacjonarne o kluczowym znaczeniu dla regionu. Wysokie stypendia, międzynarodowa wymiana studencka. Doświadczeni wykładowcy, praktyczne zajęcia i nowoczesna baza. To atuty studiowania w Akademii Nauk Stosowanych w Koninie. Więcej na ans.konin.edu.pl. Dołącz do nas już dziś!
5: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zabierz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.

0: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: I po reklamie.

0: Dawid Podsiadło w Radiu SK2. My jedziemy w dobrą stronę, w kierunku rozpoczęcia roku szkolnego. Rodzice już odliczają czas, w końcu będzie trochę spokoju w domu. A ja zbieram wasze skojarzenia na temat ostatniego dnia wakacji. Cały czas czekam na wasze głosówki na Messengerze Radia SK2. Z czym wam się kojarzy? Co macie przed oczami, jak myślicie, ostatni dzień wakacji? Za chwilę do was wracam.
1: Reklama.
2: Głodni emocji, żądli pieniędzy,
3: chwale.
4: Ci handlarze wiedzą, jak pachną duże pieniądze.
5: Nie licytowałam, bo ty mi przerwałaś.
4: Gdy w grę wchodzą grube kwoty, trudno opanować emocje. Zakup w ciemno. Od poniedziałku do czwartku o 25 w TTV.
6: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
7: Skąd ta piana, kochanie?
6: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rossmann.pl, regulaminy.
8: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
9: 3.17.41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11, 15.
12: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
14: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
15: Play. To będzie ostatnia reklama.
16: Jak jednym słowem określi pan program Taskmaster?
17: Katastrofalny, turbogłupi, pełen chaosu, szenujący, rozjechany, bezsensowny, po prostu...
18: Najlepszy program na najgorszy dzień tygodnia. Taskmaster. Już dziś o 21.30 w TVN.
19: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
20: Jan Grzylaczyk, serdecznie zapraszam. A teraz czas na propozycje dla miłośników sztuki. Wszyscy artyści i twórcy już niedługo będą mieli przestrzeń w Koninie, by zaprezentować swoje dzieła. A to z powodu targu sztuki, który odbędzie się w ramach Nocy Kultury. Wydarzenie skierowane jest do twórców obrazów, grafik, rysunków, ceramiki, rzeźb i innych dzieł, zarówno tych początkujących, jak i profesjonalistów. Dodatkowo organizator, czyli Centrum Kultury i Sztuki w Koninie, oferuje pomoc w aranżacji wyznaczonego stanowiska oraz wyeksponowaniu prezentowanej przez uczestników twórczości. A wystawienie własnych dzieł jest darmowe, tylko wcześniej obowiązywały zapisy. Noc Kultury odbędzie się w dniach od 11 do 12 września w Domu Kultury Oskard w Koninie.
0: Słuchajcie, jest dobrze, a nawet bardzo. Polskie siatkarki walczą w 1/8 finału Mistrzostw Europy i co? Wygraliśmy pierwszego seta z Portugalią i to całkiem wysoko, 25-18. Także witam was serdecznie w strefie kibica, będę ten mecz dla was śledził i to jest też strefa najlepszych polskich hitów. Teraz numer, którego się po prostu słuchać po cichu nie da. Tam jest naprawdę dobry bas. Anna Jurksztowicz, Łukasz Zduńczyk, witajcie.

Mamy życie, pani Maryla Rodowicz najpewniej i tak przed każdą imprezą narzeka, że ona nie ma w co się ubrać, bo tych ubrań już ma tyle, że pewnie już nawet nie pamięta, co jest na dnie tej szafy. I coś czuję, że taka sytuacja jest nie tylko u pani Maryli Rodowicz w domu. A my się nakręcamy na ostatni wakacyjny wieczór, żeby nie przyspać za wcześnie. Wiktor Dyduła i Kasia Sienkiewicz już teraz w Radiu SK2.

ale tu jest energia. Virgin na antenie Radio SK2, gramy najlepsze polskie hity i taka sama energia, albo nawet jeszcze większa, jest na boisku u naszych siatkarek, które walczą w 1/8 finału Mistrzostw Europy, grają z Portugalią. Pierwszego seta wygrały i za chwilę wygrają też drugiego, bo prowadzą już 22-15. Tam, słuchajcie, jest demolka, rywalki nie potrafią nawiązać kontaktu, a polskie siatkarki są cały czas nakręcone, coraz lepiej im idzie z każdą piłką. A teraz tak, zmieniając temat, ja was wcześniej pytałem, jakie macie skojarzenia z ostatnim dniem wakacji. No i Marek pisze, że ostatni dzień wakacji kojarzy mu się z tym, że on myślał, jak zakomunikować mamie, że w plecaku znalazł pudełko śniadaniowe, w którym jest kanapka z czerwca. W takich sytuacjach to już lepiej było tego mamie nie mówić, to pudełko gdzieś wyrzucić i udać, że się zagubiło. Ale słuchajcie, 24 minuty po godzinie 19, wakacje ciągle tutaj są, a w Radiu SK2 teraz, uwaga, będzie sielska wakacyjna atmosfera. Marek Grechuta, Wesce 2.

0: Sanach i jej kapitan na antenie Radia SK2 to nowość, która już zdążyła zacumować w gorącej polskiej dwudziestce. Awansowała z propozycji do notowania w ostatnim notowaniu na miejscu 17, ale myślę, że Sanach w tym hicie zasługuje na trochę więcej. Wpadajcie na sk2.pl i głosujcie, klikajcie Sanach plusiki, no albo minusiki, jak tam wolicie. Nowe notowanie gorącej polskiej dwudziestki, jak zawsze gram wam w każdy piątek po godzinie 18. Już teraz was zapraszam, ale w piątek wielki finał trasy stadionowej Sanach na PGE Narodowym, no a potem Sanach będzie miała wolne. Wakacje czas zacząć, ale wyczekała do samego końca, ale i znajomi będą zazdrościć. No ale po takim występie na Stadionie Narodowym, no to myślę, że Sanach wystarczy kasy na jakiś dobry hotel przy samej plaży i może nawet z pełnym wyżywieniem.
1: SK2.
0: I jeszcze zerkam na mecz polskich siatkarek w 1/8 finału Mistrzostw Europy. Wygraliśmy drugiego seta, prowadzimy 2-0 z Portugalią.
1: Reklama.
2: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Są rzeczy, których nie kupujesz codziennie. Jak dobre okna, drzwi czy brama garażowa. Dlatego warto zaufać fachowcom. Pomożemy wybrać, dopasować i zamontować tak jak trzeba. Atut BIS. Dla ciebie i twojego domu. Konin, Spółdzielców 9.
1: I po reklamie.

0: No teraz to już można wrzucać piąty bieg. Ruch na drogach coraz mniejszy, korki się powoli kończą. Czas zacząć przyjemny jeszcze wakacyjny wieczór. Budka suflera w Radiu SK2, tak na poprawę humoru dla wszystkich uczniów, którym się skończy chodzenie do późna i za chwilę będą musieli wrócić do szkoły. Zagram m.in. Oskara Cymsa po godzinie 20.
1: Reklama.
2: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
1: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
3: Jan Grzlaczyk, serdecznie zapraszam. Pyry, kartofle albo po prostu ziemniaki są bardzo popularne, to czemu by nie miały dostać święta? I tak też niedługo w Kleczewie odbędzie się Dzień Ziemniaka. W programie oczywiście multum atrakcji. Punktem programu będą dwa konkursy. Na najsmaczniejszą potrawę ziemniaczaną oraz na największą bulwę ziemniaczaną. Do tego konkurs na najpiękniejsze stoisko kół gospodyń wiejskich. Odbędzie się również finał turnieju sołectw oraz zawody strażackie grup Old Boy. Na deser akcent muzyczny. Pojawi się m.in. DJ Zbyszek czy disco na salonach. Dzień Ziemniaka odbędzie się 6 września od godziny 15 na Placu Targowym w Kleczewie.
0: I proszę bardzo, już punktualnie godzina 20 w ostatni wakacyjny wieczór tego roku. Coś czuję, że niektórym teraz towarzyszę na przykład przy prasowaniu ubrań dla dziecka na rozpoczęcie roku szkolnego. To przynajmniej będzie co ponucić pod nosem, bo tutaj gramy najlepsze polskie hity i u nas cały czas jest wakacyjna atmosfera. Łukasz Zduńczyk, witajcie.
1: Najlepsze polskie hity.
0: I jeszcze sprawdzam, jak idzie naszym siatkarkom. W 1/8 finału Mistrzostw Europy grają z Portugalią. Prowadzimy 2-0 w setach. No i chyba szybko ten mecz się nie skończy, bo w trzecim Portugalki prowadzą 20-16. Będę ten mecz dla was śledził, a teraz kombi.

oczywiście w Radiu SK2 zagramy, bo tu się gra najlepsze polskie hity, a polskie siatkarki właśnie wygrały. Powtórzmy to jeszcze raz. Jesteśmy w ćwierćfinale Mistrzostw Europy. W 1/8 biało-czerwone pokonały Portugalię aż 3-0. Słuchajcie, to była demolka i już wiadomo, że w ćwierćfinale Polki zmierzą się z Holandią. To co, to teraz tak na uspokojenie, po tych meczowych emocjach kołyszemy się. No dobry wieczór, 15 minut po godzinie 20. Szymon Wydra i Carpe Diem w SC2. To są najlepsze polskie hity.

0: Ona musi być dobra w śpiewaniu kołysanek. Kaśka Sochacka w Radiu SK2.
1: I to specjalnie dla wszystkich uczniów, którzy się muszą na nowo przyzwyczaić do wcześniejszego. No właśnie, mi się przyda sen. Wcześniejszego chodzenia spać. To są najlepsze polskie hity w Radiu SK2. Teraz mam dla was przypomnienie dla tych, którzy już 18 skończyli i prawo jazdy mają. Dzisiaj ostatni dzień tańszego tankowania. Przypominam, o północy wzrośnie stawka VAT i paliwa podrożeją między 60 a 90 groszy. Także do północy warto zatankować. Już po internecie krążą zdjęcia przed stacjami benzynowymi. Ustawiają się teraz długie kolejki w wielu miejscach. Także miłego tankowania i smacznego hot doga na kolację wam życzę, a teraz gramy przyjemną, łagodną i przyciszoną Sanach w SC2.
2: Cicho

0: szczęście. Marisa prosto z propozycji do gorącej polskiej dwudziestki Radia SK2. Głosujcie na ten numer, jeśli wam się podoba, na sk2.pl. A tą informacją dzisiaj wieczorem żyje cały świat. To jest, słuchajcie, koniec pewnej epoki. Leo Messi właśnie ogłosił zakończenie kariery w reprezentacji Argentyny. Po 20 latach, słuchajcie, rozegrał w sumie 207 meczów, no i zdobył m.in. Mistrzostwo Świata. A teraz ogłosił, że to koniec, dodał bardzo poruszający, wzruszający wpis w mediach społecznościowych. Ale słuchajcie, no to jest mimo wszystko dobra informacja dla Leo Messiego, bo on w końcu, jak zwykły człowiek, będzie mógł obejrzeć mecz kadry przed telewizorem. Siądzie na kanapie, weźmie chipsy i sobie na spokojnie mecz obejrzy. Zasłużył jak mało kto.
1: SK2. Reklama.
2: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
3: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
1: I po reklamie.

0: Carla Fernandez w Radiu SK2. Gramy najlepsze polskie hity w ostatni wieczór wakacji 2026. Ale słuchajcie, w radiu tak bywa, że wrzesień to jest nowe otwarcie. No i startuje nowa ramówka Radia SK2 i od teraz będziemy się słyszeć codziennie wieczorami po godzinie 18, aż do piątku, do gorącej polskiej dwudziestki. Łukasz Zduńczyk, mam nadzieję, że ze mną będziecie.
1: Reklama.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11, 15.
5: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
7: Jan Grzylaczek, serdecznie zapraszam. Co roku odbywa się akcja pod tytułem Narodowe Czytanie. Ma ona na celu propagowanie znajomości literatury narodowej. Do akcji przyłącza się wiele placówek i organizuje ciekawe wydarzenia. Jedna z propozycji to spotkanie w Golinie z Olafem Lubaszenko, czyli cenionym polskim reżyserem i aktorem. Znany jest z takich filmów jak Psy, krótki film o miłości czy Chłopaki nie płaczą. Na spotkaniu będzie można oczywiście posłuchać o ścieżce zawodowej i doświadczeniach reżysera. Do tego Lubaszenko ma wziąć czynny udział w tegorocznej akcji Narodowego Czytania. Wydarzenie odbędzie się 6 września od godziny 17 w Domu Kultury w Golinie. Wstęp jest bezpłatny.
6: Magazyn lokalny.
8: Emilia Czerniejewska. Startujemy z najważniejszymi informacjami z regionu. Stowarzyszenie Historyczno-Eksploracyjne Watacha w Koninie to grupa pasjonatów historii i militariów, która bada lokalne fortyfikacje, tropi historyczne zagadki oraz angażuje się w akcje pamięci narodowej i inicjatywy charytatywne w regionie.
9: Krzysztof Balcerczak, z zawodu lekarz. Jestem od początku stowarzyszenia, jestem jednym z ojców założycieli, jak to siebie określamy. Jestem wiceprezesem stowarzyszenia, jednym z wielu.
10: Grzegorz Ligendza, prezes Stowarzyszenia Historyczno-Eksploracyjnego Watacha.
11: Ryszard Andrzejewski, prezes.
8: Tak z ciekawością przyznam, że przyszłam do Was, bo Watacha to brzmi tak dość poważnie. Mówię, to tacy chłopacy, że tak powiem, mało chyba poważni, bardziej bym powiedziała, że żartobliwi, jak na początek przynajmniej. No ale sam pomysł Watacha, dlaczego, kto wpadł na stworzenie tego stowarzyszenia?
10: Historia zaczęła się z 20 lat temu od Ryszarda i naszego kolegi Roberta, też prezesa. Oni, można tak powiedzieć, zaczęli te eksploracje właśnie wiele lat temu. Poznawaliśmy się, reszta się poznawała w czasie, tak? Kilka ładnych lat temu się poznawaliśmy po kolei, bo nie znamy się oczywiście od zawsze.
9: Ogólnie poznaliśmy się na strzelnicy wszyscy. Znaczy, Ryszard jest moim sąsiadem.
11: A tak jak prezes tutaj Grzegorz powiedział, rzeczywiście z Robertem dwadzieścia parę lat temu zaczęliśmy naszą przygodę z historią, z podziemiami, z eksploracją podziemi różnych takich, powiedzmy, obiektów militarnych. Jeździliśmy pierw, powiedzmy, samochodami, takimi rzeczami, potem motocyklami. No i stało się naszą pasją, hobby, historia, w ogóle II wojna światowa, wszystko związane z mundurowaniem. Kolega jest kolekcjonerem też broni białej, ja też i broni białej, i mundurowania, i broni palnej. I tak się to wszystko fajnie ułożyło, gdzie poznaliśmy się właśnie wtedy z Grzegorzem, za chwilę potem z Krzysztofem. Wszyscy strzelcy, wszyscy strzelają, każdy też ma to zamiłowanie do broni. I to nas połączyło. I tak grupa powoli się rozrastała. Potem następny kolega dołączył. A czemu Watacha? No Watacha, no to jak sama nazwa mówi, wilk, nie? Wilk jest niezależny, wilk jest twardy, wilk jest takim zwierzęciem tajemniczym i dlatego też wybraliśmy tą nazwę. Zresztą to jest też takie określenie oddziałów wojskowych, oddziałów specjalnych, dlatego też tutaj w logo są też noże szturmowe. Każdy ma coś powiązanego z bronią, z wojskiem, z różnymi rzeczami. Robiło się w życiu to i owo, tu i tam. I dlatego też Watacha.
10: Na tą chwilę mamy 10 zarejestrowanych członków. Między innymi właśnie mamy takiego prekursora, Marka Duziaka, który był założycielem miesięcznika Odkrywca, tak? No i ten odkrywca, miesięcznik też był takim napędem do naszej historii, tak?
11: Tak, ja z kolegą Robertem właśnie zaczęliśmy od zbierania tego miesięcznika. Tam to była jedyna taka na te czasy, te 20-30 nawet lat temu, bo to ponad 30 lat temu ten miesięcznik powstał. I on był pierwszym takim czasopismem, gdzie było to wszystko fajnie opisywane w naszym klimacie, czyli fachowcy, zawodowcy, pasjonaci, eksplanatorzy opisywali swoje przygody, swoje znaleziska.
10: Nie było internetu i tą wiedzę się brało właśnie z takich magazynów, nie?
11: I działa ten magazyn, można go zakupić w każdym tam punkcie, jakimś kiosku i on jest. I to nas tak po prostu wszystko połączyło.
9: Potem przy ogniskach, bo często u Ryszarda organizowaliśmy sobie ogniska i opowiadali z Robertem na temat tych ich wypadów i kiedyś padł pomysł, może wyjdziemy na taki wyjazd. No i wjechaliśmy na pierwszy wyjazd, podobało się, no to organizujemy następny wyjazd i tak to stało się, że tak powiem, taką normą, że jak już powiedziałem wcześniej, 3-4 wyjazdy rocznie mamy. Minimum od 2-3-4 dni. Ostatnio mieliśmy, co prawda w okrojonym składzie Watachy, wyjazd motocyklowy 5-dniowy, gdzie 2000 km wzdłuż wschodniej granicy zrobiliśmy. Także no naprawdę ciekawe, poza tym właśnie, jak to koledzy powiedzieli, którzy interesują się historią, to nie są takie wyjazdy, że tak powiem, puste, bo oni nam też dużo na te tematy opowiadają, dużo na te tematy też gdzieś tam się czyta, ale no głównie, że tak powiem, tutaj tą wiedzą służą Robert i Ryszard głównie, nie?
8: Gdzie wyjeżdżacie?
9: Najczęściej są to, że tak powiem, kierunki związane z II wojną światową, ogólnie wojskowe obiekty militarne, schrony, różne budynki, nawet zdarza się, że za granicę wyjeżdżamy, w Czechach ostatnio byliśmy, także no, wszystko, co związane jest z okresem wojny i zimnej wojny, może tak jeszcze powiem.
11: Najczęściej zaczęliśmy właśnie od wyjazdów na Dolny i Górny Śląsk, tam był tak znany, do tej pory już teraz bardzo znany kompleks Rize, tajemniczy sztolnie wykute w podziemiach, gdzie ciężko się było dawno temu, 15-20 lat temu, to teraz jest komercja większość, ale kiedyś my to eksploatowaliśmy w sposób taki twardy, czyli kaski, liny, pontony, wchodziliśmy tam, gdzie nie można było wchodzić, my tam wchodziliśmy, żeby poznać, zagłębić tą historię, poznać ten teren. Potem Międzyrzecze, to jest następny taki bardzo znany kompleks, Międzyrzeczki rejon umocniony, czyli ponad 32 km pod ziemi, które się łączą tak metra, tak można to wyobrazić osobie cywilnej, takiej, którego nigdy tam nie była. Tam jest kolej wąskotorowa. To jest wszystko połączone drogą, labirynt pod ziemi. I tak po kolei zdobywaliśmy te obiekty, których nie mieliśmy na swoim wykazie i do tej pory to robimy. A i musimy się pochwalić, że w niedalekiej przyszłości, bo w następnym roku planujemy taki poważny nasz wyjazd na wzgórza Monte Cassino, gdzie nasi żołnierze generała Maczka i inni bohatersko walczyli, żeby zdobyć klasztor na wzgórzach Monte Cassino i przelewali za Polskę, za naszą ojczyznę krew.
8: Czyli trochę tak deptacie po piętach tej wojnie?
11: Tak, my od początku tą historią się interesowaliśmy. Kolega Grzegorz też się tym bardzo interesuje, zresztą wszyscy się tym interesujemy, a ci, którzy na początku może tak do końca bardziej się pasjonowali tym adrenalinką związaną ze zdobywaniem tych, powiedzmy, podziemi, sztolni, schronów powojennych, po drodze poznają tą historię i weszli w to tak grubo prawie jak my i interesują się tym, zgłębiamy tą wiedzę, interesujemy się naszym przede wszystkim terenem, a teraz się, tak jak powiedziałem, się rozszerzamy. Te Monte Cassino za chwilkę będzie, były Czechy, byliśmy i we Lwowie, i w różnych terenach takich, co są w okolicach tutaj naszego zasięgu.
8: Jakieś najciekawsze takie przygody, bo zapewne takim wyjazdom towarzyszy wiele takich jakichś smaczków, które może chcielibyście nam zdradzić?
11: Tak. No mam w pamięci, nie zapomnę właśnie eksploracji podziemi w górach Sowich, gdzie też weszliśmy w takie no, niedostępne miejsce dla każdego. Musieliśmy je rozgruzować, wejść do środka, do dziury, małej dziury, gdzie nie fajnie pachniało, było wilgotno, było ciemno. No, odgruzowaliśmy to z kolegami, jeszcze to wtedy nie było to nasza, jakby cała nasza batacha, tylko ja, Robert i jeszcze dwóch innych pasjonatów, naszych kolegów. z którymi tam pojechaliśmy. Trzeba było tam wejść w Woderach. Był bardzo duży stan wody. Prowadziło to do takiego kompleksu militarnego w Górach Sowich, Ludwikowojce Kłodzkie, kopalnia Wacław, gdzie Niemcy podczas wojny tam prowadzili jakieś eksperymenty, badania związane z bronią, może jakieś fabryki podziemne. Do końca to nie jest to do końca zbadane. No i przygoda zaczęła się taka dosyć na początku fajnie. No, musieliśmy puścić tam ponton, który mały, dwuosobowy, wojskowy, napompować go w tych warunkach, w kaskach, z latarkami na czoło. Jest to wąskie tunele. No, zaczęliśmy się przemieszczać do przodu, płynąć tym pontonem. No i w którymś momencie ten sufit się robił coraz bliżej naszych głów, czyli był stan wody coraz większy. Coraz mniej było miejsca. Kolega zdjął kask, Robert. Ja miałem ten kask, sterowałem tym pontonem jeszcze póki mogłem. Potem chciał go założyć i wyrwał korek, powiedzmy, z tego pontonu, gdzie w trybie praktycznie natychmiastowym zaczął się napełniać wodą i byliśmy praktycznie po klatkę piersiową, po szyję w wodzie, w mundurowaniu, ze sprzętem, z całym w tych woderach. No, była to dosyć niebezpieczna sprawa. Udało się jakoś z tego wyjść, palec się włożyło w wentyl, jak to się mówi. Pompka pływała na wierzchu, włożyliśmy ją do tego wentyla, zaczęliśmy pompować, udało się napompować jedną komorę pontonu i jakoś szczęśliwie wróciliśmy do wyjścia, gdzie straciliśmy łączność z naszymi kolegami, radia już nie działały, było to ponad około 800 parę metrów. No to była taka najbardziej taka...
8: Mało bezpieczna.
11: Tak. Drama wręcz przez chwilę dramatyczna, ale potem do tej pory się z tego śmiejemy i często z Robertem tą historię wspominamy, ale do takich historii było więcej. Już z naszą Watachą byliśmy też w fajnych podziemiach tutaj i w Czechach. I...
9: Kolega nasz trochę, że tak powiem, korpulentny utknął w jednym z wyjść i mieliśmy problem go wyjąć.
11: No ale nasmarowaliśmy go olejem motorowym do motocykla, jego ciało i jakoś go wyciągnęliśmy.
9: Wąskie było bardzo przejście, co prawda, ale kolega się uparł, że chce zobaczyć. Akurat to był schron atomowy z okresu zimnej wojny. No i rzeczywiście było takie bardzo wąskie przejście, że wejść wszedł, ale z wyjściem był problem. I śmiał się, że dajcie kostkę smalcu, to pójdzie.
11: Tak, nasmarujemy go i pójdzie.
10: Koszula wyglądała, jak wyglądała.
11: Tak? Dostał ją od żony i była fajna, nowa i ładna. I miał fajne, nowe, ładne buty, które też raczej się nie nadawało już potem do niczego.
8: No to chociażby macie zabawnie. Dobrze, a powiedzcie mi, czy jakieś takie artefakty też z takich wypraw coś udało wam się przywieźć?
9: Najczęściej są to łuski po nabojach, jakieś różnego kalibru. Tu Ryszard coś na pewno powie, że więcej, bo im się udało trochę więcej znaleźć, ale są to najczęściej tego typu artefakty.
11: No łuski, bagnety, takie elementy, które leżą, powiedzmy, niegłęboko gdzieś tam, powiedzmy, można to znaleźć. Jest to bezpieczne przede wszystkim, bo to nie ma z tym żartów, bo można trafić na różne rzeczy, które są niebezpieczne, czyli powiedzmy nie wybuchy, nie wypały. Takich rzeczy nie polecamy nikomu dotykać, zaraz zawiadamiać służby saperów. Nie wolno robić, jest to bardzo, bardzo niebezpieczne.
8: Tylko stowarzyszenie, bo macie teraz stowarzyszenie, to macie jakieś takie właśnie rzeczy, którymi możecie się pochwalić.
10: Więc jako stowarzyszenie to jesteśmy młodym stowarzyszeniem w sumie, bo jesteśmy zarejestrowani dopiero od marca tego roku i działamy, że tak powiem, legalnie, tak? To nam ułatwia dużo też współpracy z miastem, z instytucjami. Pomagamy szkole małoletnich oficerów, tak? Tutaj
11: w Kolinie. Od oficerów małoletnich piechoty.
9: Tak. Szkoła specjalna teraz obecnie.
10: Dzieciakom robimy paczki różne, odwiedzamy ich na święta, zapraszają nas, robimy w Starym Mieście, robiliśmy w bibliotece też prelekcje o
11: Władysławie Szubińskim, cichociemnym. Jest to cichociemne, są to żołnierze, którzy powstali podczas II wojny światowej w Wielkiej Brytanii. To były jednostki specjalne wybranych, wyszkolonych świetnie komandosów, tak to można ująć współcześnie, którzy byli zrzucani na teren Polski, szkolili partyzantów pod ziemię w różnych tematach, jak walczyć z wrogiem, z łącznością, z bronią. To byli z wysokiej klasy specjaliści, było ich tylko 316, których zrzucono w Polsce i taki jeden właśnie pan kapitan Władysław Szubiński. Pochodził z mojej miejscowości, której mieszczam, czyli z Rumina. Niedawno ta sprawa udało się nam ją odkryć i tą osobę prezentowaliśmy w Starym Mieście Bibliotece Publicznej. Zrobiliśmy tam wielką, fajną prelekcję jeszcze z innymi historykami i kolegami, gdzie został on przedstawiony. On i no, cała jakby jednostka tych żołnierzy cichociemnych. To też jest właśnie jeden z takich teraz ostatnich naszych rzeczy, który fajnie wyszedł odnośnie historii. No i oczywiście musimy wspomnieć o naszym więzieniu tutaj w Starym Koninie na Wodnej 7.
8: No, przez to ja tu jestem właśnie, bo ten temat fajnie, bo tam zepsuliście mój parking, bo ja tam zawsze parkowałam na dziko. Wiem, że nieładnie, wiem, ale teraz to miejsce wygląda po prostu mega. I wy jesteście takimi ludźmi, którzy dbacie o takie miejsca.
10: Tak, ale to trzeba też powiedzieć, że no, pomagali kibice Górnika Konin, tak? Uprzątnąć to. My zrobiliśmy mural tutaj też, tą tablicę, ale tutaj trzeba zaznaczyć też, że właśnie współpracowaliśmy z kibicami, tak?
11: Górnika Konin, naszej tutaj drużyny piłkarskiej, która też ma tradycje wieloletnie. Nam pomagali, razem to wspólnie wyczyściliśmy, zrobiliśmy grafikę. Teraz tam jest powieszona tablica upamiętniająca, która będzie jeszcze za chwilkę poprawiona na jeszcze fajniejszą, bardziej trwałą, żeby przez długie, długie lata młodzież, która idzie do liceum, powiedzmy tu na ulicy Wodnej, mogła liznąć trochę prawdziwej historii takiej i zapoznać się, że tu u nas też takie rzeczy się działy. Tam ginęli ludzie, w tym właśnie więzieniu zginęło ponad 15 osób i w czasach okupacji niemieckiej i oczywiście po wojnie przez NKWD, przez UB i SB byli tam przesłuchiwani, torturowani, przetrzymywani i też zginęło paręnaście osób. Tam zresztą przy tym muralu widnieją nazwiska tych osób, które zginęły bestialsko zamordowane przez UB.
8: Jaka historia

0: to budynek teraz mieszkalny, a wcześniej było to więzienie, ale tylko dla kobiet. I można go zobaczyć do dzisiaj. W nim są stare kraty, stare drzwi od cel, że można i tam ludzie mieszkają. A ten budynek, który stał na Wodnej 7, został zburzony i tak jest widać po tym miejscu, to był duży budynek, są stare zdjęcia, no ale już go tam nie ma. Ale jest teraz mural, tablica i czcimy pamięć, że w tym budynku i w czasie II wojny światowej i po II wojnie światowej ginęli ludzie i staramy się to upamiętnić.
1: Prowadzicie jakieś prelekcje na terenie Konina, więc te doświadczenia, które zdobywacie wyjeżdżając, eksplorując tam te wszystkie miejsca, można powiedzieć, że chcecie też z tą wiedzą podzielić się z naszymi mieszkańcami?
2: Oczywiście. Na naszej stronie publikujemy te wszystkie materiały. Będziemy chcieli pozyskać też lokal na Izbę Pamięci w przyszłości tutaj w Koninie. Może się uda coś od miasta dostać i wtedy będzie można zrobić jakieś wystawy i więcej na ten temat przekazywać, tak? Mamy w planach też poszukiwania, może, jesteśmy w trakcie załatwiania pozwoleń na poszukiwania na terenie naszej gminy, to w Żarach, w lesie. Odkryliśmy tam fajny obiekt też związany z partyzantką i coś więcej może jeszcze będzie. No na razie nie chcemy zdradzać tajemnicy, bo naprawdę mało osób o tym wie, szukamy informacji, ale jak dostaniemy zgody, będzie na pewno o tym coś więcej, nie? Mało tego, no będziemy chcieli, wiadomo, Konin tutaj jest też ciekawym, stary Konin, ciekawym miejscem. Jest dużo tuneli zasypanych, zabetonowanych. Wiemy o nich, też będziemy chcieli uzyskać jakieś zgody, żebyśmy mogli tam coś wejść do nich, coś opisać, może zaadoptować, by miasto chciało. No zobaczymy.
1: Gdzie te tunele?
2: W Starym Koninie.
0: W odpowiednim momencie poinformujemy, a teraz nie możemy ci o tym powiedzieć.
1: Dobrze, wiadomo, no nie chcecie zdradzać swoich, że tak powiem, odkryć. Natomiast te, które już są odkryte, gdybyście mieli polecieć, gdzie można coś takiego fajnego u nas na terenie tutaj całego powiatu, bo myślę, że macie ogarnięty pewnie powiat, tak eksploracyjnie. Tak dla takich właśnie laików jak ja, gdybyście mieli mnie wysłać w fajne miejsce, ciekawe, takie historyczne, to gdzie?
2: Jeśli chodzi o militarne, no to mamy tutaj linię wzdłuż koła Turek, to jest tam
0: Kalisza,
2: stronę Kalisza, są bunkry polskie na Żółwieńcu, też mamy bunkry, nie są to duże obiekty.
0: Stanowiska na CKM i obsługę, one są sprzed 1939 roku, ale większość, ale chyba nawet żaden nie brał udziału w jakichś działaniach wojennych, no ale no są to nasze tutaj okoliczne bunkry w bardzo ładnym stanie. Można się do nich czy na rowerze, czy samochodem wybrać, zwiedzić. No teraz piękny zamek w Kole, otworzono tam teraz punkt widokowy, też bardzo ładne, kameralne, fajne miejsce przy rzece położone. No polecamy, warto tam się z rodziną, czy na rowerach, czy przejechać się, fajne miejsce.
3: No. Ogólnie nasz druh Marek teraz książkę promuje swoją właśnie a propos ciekawych miejsc w okolicach Konina i też właśnie są tam ciekawe historyczne miejsca, gdzie można poczytać i zwiedzić je przy okazji. Nie?
1: Czujecie się takimi strażnikami historii trochę?
2: Strażnikami może nie, ale pasjonatami i
0: pasjonatami historii.
2: Strażnik to pilnuje, żeby nikt nie miał dostępu. My chcemy, żeby ten dostęp był ogólnodostępny. No.
1: Z tymi strażnikami w tym sensie, żeby ta historia była przekazywana, wiadomo, teraz młode pokolenia, no ta młodzież mało się gdzieś tam interesuje historią.
0: Dlatego też zajęliśmy się tym więzieniem na Wodnej 7, no bo mówię, szkoła jest blisko, rozmawialiśmy z uczniami tej szkoły i nikt z tych uczniów, podkreślam, nie słyszał nigdy, żeby ktoś z historyków z tej szkoły wspomniał o tym miejscu, a to jest po sąsiedzku. No tam to jest historia z czasów I wojny światowej, z II i powojenna i no i to nam się udało tutaj z kolegami, z chłopakami z Górnika Konin jakby wypromować i to miejsce stało się już rozpoznawalnym miejscem i ta młodzież, która idzie do tej szkoły, może stanąć tam, przeczytać się, przemyśleć to, że w tym miejscu były takie i takie rzeczy, bo jest to w miarę prosty, czytelny sposób przedstawione. A takim bardzo ciekawym miejscem

0: miejscem historycznym, no to jest właśnie ośrodek szkolno-wychowawczy w Koninie, numer 1 na ulicy Kaliskiej. Dla takich, powiedzmy, bardziej liczliwych obywateli naszego miasta, no to znana tak jako 20. Jest tam teraz ośrodek szkolno-wychowawczy dla dzieci potrzebujących tej pomocy. Są tam naprawdę fajne dzieciaki, mają tam drużynę harcerską, a to są były koszary, w których stacjonowały jeszcze przed, w czasach zaborów, i wojska rosyjskie, i potem wojska polskie, bo w 26 roku, dobrze pamiętam, marszałek Józef Piłsudski otworzył szkołę pod oficerów małoletnich piechoty i to była pierwsza taka szkoła w całej Polsce, a takich szkół powstały 3. I marszałek Piłsudski w tej szkole był tutaj naprzeciwko mojego sklepu w kościele świętego Bartłomieja. Mamy zdjęcia, jak wychodził tutaj z tej bramy, był przywitany, był pierwszy i ostatni raz w Koninie, ale był. Była tu wielka defilada na Błoniach, przy Wale Tarejwy. I te zdjęcia są, no, są do wglądu i są ogólnie dostępne, można je zobaczyć.
1: A zajmujecie się też, macie wykrywacze metali i takim poszukiwaniem?
2: Mamy, oczywiście, że mamy, i właśnie na terenie Żar chcemy wykorzystywać to. Tylko czekamy na pozwolenie.
1: Czyli nie możecie wchodzić tak, że tak powiem, z ulicy, tylko to musi być wszystko gdzieś tam jakoś legalnie zatwierdzone.
0: To musi być wszystko zgłoszone konserwator zabytków, jeżeli będą jakieś tam prace prowadzone, przede wszystkim właściciele terenów, czy to są lasy państwowe, czy obiekty prywatne, czy pola prywatne. Ktoś musi nam tą zgodę udzielić. Nie możemy działać jakby w trybie takiej samowolki, bo tak nie wolno robić.
1: Dobrze, a te wszystkie rzeczy, które odkrywacie, to wy gdzieś potem te informacje o tym umieszczacie i może z tego powstanie jakaś książka, ja nie wiem. No to tak, takie ciekawe rzeczy, to myślę, że warto zapisywać gdzieś.
3: Kolego prowadzi Facebooka i większość właściwie informacji, które są z tych wydarzeń, są na Facebooku. A jeszcze w zamyśle jest Instagram, który ja się podjąłem prowadzić, ale no z racji braku czasu. Idzie to ciężko, ale no na pewno ruszymy z tym tematem już niebawem też.
1: Myślę, że warto by było chyba spisać te wszystkie wasze przeżycia i doświadczenia. Dobrze, powiedzcie mi, bo no, tworzycie taką zwartą grupę, można powiedzieć, że nawet zamkniętą, ale czym, jeśli ktoś na przykład usłyszy o was i chciałby dołączyć, to czy jest taka możliwość?
2: Nie, no nie jest to łatwe na pewno, tak? Musimy się poznać, przeżyć parę różnych rzeczy, no i wtedy można zrobić zebranie i pomyśleć nad tym.
1: Ale jest szansa.
2: Szansa zawsze jest.
1: Czyli można się do was przykumplować, że tak powiem.
3: Najpierw trzeba się przykumplować, żebyśmy, że tak powiem, nie, nawet nie chodzi o to, że, czyli właściwie chodzi o to, żeby zobaczyć, kto co sobą reprezentuje, no bo, że tak powiem, w cudzysłowie, byle kogo wziąć do stowarzyszenia, to jest nie problem, ale osoba, która coś wniesie, i przede wszystkim osoba, na którą możemy też liczyć w pewnym sensie, no jak już powiedziałaś, jest to nasze środowisko koherentne, zamknięte i byle kogo do tego naszego środowiska nie wpuszczamy, więc no musi to być osoba naprawdę, która coś wniesie i jakaś wyjątkowa po prostu.
2: Musi zostać naszym bratem. No.
3: Tak jest.
2: I zasłużyć na to.
0: Nie będzie to żadna osoba pierwsza, lepsza z ulicy, tak jak tutaj koledzy powiedzieli, sama nazwa Watacha. Watacha się trzyma razem i to są wilki, to są bracia. Musimy trochę razem przeżyć, my musimy wspólnie podjąć decyzję, musimy tę osobę poznać.
3: Te nasze wartości, które my wnosimy do tego stowarzyszenia, żeby też kultywowała to, popierała i sama też tak postępowała.
0: Nie? No i bo nie przynosiła nam wstydu.
3: No właśnie.
1: Ale o takich młodych wilczków dbacie jakby, co?
3: Jak jest potrzeba, to oczywiście, no, zawsze staniemy za jakimś potrzebującym.
2: No mamy swoich wilków właśnie tutaj w szkole, tak? Specjalnej.
0: Tak, tam jest drużyna harcerska, przyjeżdżamy tam, jesteśmy też tutaj z kolegą strażakami, nasza straż z Rumina też z nami już tam parokrotnie była, pomaga nas, wspiera, robimy zbiórki na, nie na słodycze, nie na czekoladki, bo te dzieci tam takich rzeczy raczej nie mogą spożywać, ale na to, co są, czym są dobrzy. Czyli na wszystkie takie, powiedzmy, biurowe wycinanki, bloki. One są bardzo uzdolnione plastycznie i bardzo ładne rzeczy robią. I w tym ich wspieramy. To, co im potrzebne. To, co im brakuje, a my możemy im to dać i staramy się im zawsze wspierać. To są kochane dzieciaki. Pięknie śpiewają. Są też patriotami. Wszystko lepiej śpiewają hymny, znają wszystkie zwrotki niż jeden z Polaków.
3: Zasię no. Wokół kręci, jak takie małe dziecko przyjdzie, wuja, przytuli się i podziękuje za to no wszystko.
2: Robiliśmy też szkolenie młodym piłkarzom strzeleckie, tak? Bo no, Wataha nie tylko bunkry, nie tylko chodzenie po podziemiach, no ale no, też właśnie strzelectwo promujemy, tak? Promujemy kulturę posiadania broni, także też zapraszamy nieraz młodzież na strzelnicę, żeby zobaczyła sobie od, bo jesteśmy instruktorami też strzelectwa, tak? Więc pod naszym okiem mogą sobie spróbować postrzelać i zobaczyć, jak ta broń pracuje.
0: Poznać zasady bezpieczeństwa obsługi tej broni, bo to jest bardzo ważne, zwłaszcza w tych niedobrych wojennych czasach, gdzie warto to znać i umieć.
1: No właśnie, jak to, jak już liznęliśmy tego tematu strzelania, jak to jest teraz z tym strzelaniem? Czy lepiej, żeby każdy z nas potrafił, czy jak najdalej od broni? Czy trzeba mieć jakieś predyspozycje, bo nie każdy może strzelać, według mnie. Powinien może.
2: No nie każdy powinien może strzelać, to trzeba po prostu spróbować, tak? Ale ja jestem tego zdania, że każdy obywatel powinien mieć styczność z bronią, wiedzieć w razie czego, nawet jak znajdzie tą broń, jak się bezpiecznie z nią obchodzić, żeby nie zrobić krzywdy sobie albo komuś. No czasy mamy, jakie mamy. Lepiej być wojownikiem w ogródku niż ogrodnikiem na wojnie, tak?
0: Tak ładnie kolega to wszystko ujął, no bo przede wszystkim nie ma teraz takiej służby wojskowej. No dobrze, teraz ruszyły klasy mundurowe, te wszystkie rzeczy, fajnie, ale to już jest troszkę, no już jest późno, bo coś się dzieje, no to to się wszystko tworzy, zaczyna działać. A no nie ma tego wojska, to dlatego też teraz w tych czasach właśnie i rodzice, i mężowie zabierają żony na strzelnice, żeby nie to, żeby może zrobić z nich wielkich strzelcy, ale tak jak tu powiedział kolega Grzegorz, zaobyć się z bronią, zapoznać, bezpieczeństwo, jak ją obsłużyć, jak to wszystko działa, oddać trochę tych celnych strzałów do tarczy i w tych czasach warto to wiedzieć i warto to umieć. A to, że jak powiedziałaś, nie każdy do tej broni powinien mieć dostęp. Oczywiście, że nie tak, ale każdy, który powiedzmy no, jest zdrowy, jest wszystko z nim w porządku, no to warto się w tym zakresie przeszkolić.
1: I na koniec już. Czego w najbliższym czasie możemy się od was spodziewać? Wiadomo, gdzieś tam jest koncepcja, że powstanie jakaś taka siedziba, gdzie będziecie mogli te wszystkie swoje rzeczy takie ważne przetrzymywać. Gdzieś tam na pewno będziecie wychodzić w przestrzeń miejską. A czy coś jeszcze?
2: No tak jak wcześniej wspomniałem, no będziemy się starać o jakiś lokal w Koninie, bo chcielibyśmy zrobić sobie izbę pamięci taką. No teraz mamy tutaj u kolegi Ryszarda lochy, no ale no...
0: No muzeum jest to tak, na razie nam to wystarcza. Spotykamy się w tym miejscu, wisi tam bardzo, bardzo dużo naszych wspólnych i moich prywatnych eksponatów. Jest fajnie, no ale no... Nie każdy może tam wejść. To jest mój teren prywatny. A gdy będziemy mieć już siedzibę naszego stowarzyszenia, będziemy mogli to dla wszystkich chętnych przedstawić, pokazać, zaprosić i do tego dążymy. Może nam się to uda.
1: Ja się już teraz czuję zaproszona niestety. No, także jak coś tam już skombinujecie, to ja chętnie przyjdę, zobaczę.
0: Myślę, że w niedługim czasie to będzie możliwe.
1: Ja dziękuję za rozmowę. Bardzo miło mi było was poznać i podziwiam wasze hobby. Taką zajawkę, bo no, to jest bardzo, bardzo coś, co mnie też ciągnie, ale nie mam czasu na takie, ale żyję tutaj waszymi zwierzeniami, że tak powiem. Dziękuję bardzo za rozmowę.
3: Dziękujemy.
0: Dziękujemy.
1: A jeśli zainteresowała was działalność Watahy, to zaglądajcie do internetu.
4: Magazyn lokalny.
1: Ruszamy z magazynem. Coraz więcej rodzących wybiera polski szpital. Statystyki pokazują, że w porównaniu do roku ubiegłego, w tym roku tutaj porodów jest więcej. Pomimo trudnej sytuacji demograficznej, polska placówka cieszy się zainteresowaniem.
4: Dzień dobry, Grzegorz Gibaszek, dyrektor samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w Kole. Witam serdecznie.
1: Polska porodówka, która cieszy się ogromnym zainteresowaniem ze strony kobiet rodzących. Co tam takiego jest na tym oddziale, że te kobiety tak ciągną do polskiego szpitala?
4: Przede wszystkim to ludzie, to lekarze, to pielęgniarki, to cały personel medyczny, który naprawdę dba o opiekę tej kobiety, tych pań. Oczywiście trzeba należy też wspomnieć o tym, że w 2023 roku, to był styczeń, oddaliśmy 3 nowe sale porodowe z salą cięciową i to jest to, ta wartość dodana, która przyciąga te pacjentki. Ogromna ilość kobiet w ciąży, ogromna ilość kobiet, które gdzieś tam zamierzają kiedyś zajść w ciążę, to ogromna ilość całych rodzin, tak? Te osoby mogły przejść przez oddział położniczo-ginekologiczny, zobaczyć, jakie są warunki świadczenia usług medycznych, mogły te panie, czy też całe rodziny porozmawiać z lekarzami, ginekologami, z nimi mogli udzielić wszelkich informacji, a było mnóstwo pytań. Nie ukrywam też, że te młode rodziny, te młode kobiety, ci młodzi partnerzy i nie tylko, byli też bardzo zainteresowani tym, co pokazywali nasi ratownicy, pokazywali, jak udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej temu noworodkowi, temu małemu dziecku, bo nie wszyscy wiedzą, a większość się boi, tak? Dziecko się zachłyśnie, coś się zadzieje i nie wiedzą, co robić, a to każda minuta, każda chwila jest bardzo ważna. Także pikni, myślę, że bardzo udane, ogromne zainteresowanie i powiem, że pacjentki, z którymi ja rozmawiałem, to panie nie tylko z powiatu kruskiego, nie tylko z Turku, z Konina, ale z województwa łódzkiego, kujawsko-pomorskiego, a nawet z samego Poznania.
1: No właśnie, panie dyrektorze, te wszystkie wasze atuty, można powiedzieć, które stoją po stronie oddziału położniczego, przyciągają te rodzące. I właśnie jeżeli chodzi o statystyki, jak to wygląda? Czy macie zwiększoną tą liczbę porodów?
4: Statystyki wyglądają w ten sposób, że rok 2025 zakończyliśmy 495 porodami, o 6 porodów więcej niż w 2024. Rok bieżący to jest rok statystycznie podobny do roku 2025, czyli ta ilość porodów się nie zmniejsza. Dzisiaj rozmawiałem też z panią Grądzik, czyli oddziałową, tych porodów jeszcze bardziej przybywa. No, demografia nie kłamie, no niestety, coraz mniej pań, które zachodzą w ciąży, które rodzą, ale myślę, że te warunki, które my tutaj spełniamy, pozwolą na to, aby te pacjentki przyciągnąć z innych powiatów i z naszego powiatu. Czekam też z utęsknieniem na to, aby wyceny świadczeń medycznych, jeśli chodzi o porody, też się zmieniły, bo też to jest w planach Narodowego Funduszu Zdrowia, nie ukrywajmy, przy tych wycenach porodów, które się nie zmieniły od 2020 roku, jesteśmy troszkę na minusie, tak? Ale chcemy świadczyć te usługi, tym bardziej, że tak, w Turku nie ma już oddziału położniczego, panie się pytają, przyjeżdżają, w Koninie jest duży szpital, ale mimo to w ubiegłym roku mieliśmy 146 pacjentek z Konina, czyli widać, że ten personel medyczny i lekarski, i pielęgniarski naprawdę świetnie współpracuje.
1: No właśnie, jeżeli chodzi o tą kreskę na minusie, jeżeli chodzi o szpital i wydawanie na porody, jak to wygląda, panie dyrektorze?
4: Jeśli chodzi o kreskę, wyceny porodów, gdyby się można zmieniły o te 2-3 tysiące od każdego porodu, myślę, że to by była ta wartość, która pozwoliłaby na swobodne funkcjonowanie, bo zobaczmy, do chwili obecnej 136 porodówek w całej Polsce zostało zlikwidowanych. Co miało na to wpływ? Demografia na pewno, ale ilość porodów, gdzie musi być lekarz, gdzie musi być pielęgniarka na tym dyżurze. Niecodziennie był poród, nieraz co 2, co 3 dni, natomiast personel medyczny musiał być zabezpieczony, tak? A to są koszty ponoszone przez szpital, tak? Stąd mówię, likwidacja wielu oddziałów położniczo-ginekologicznych czy samych położniczych. Na razie chcemy to utrzymać, mam nadzieję, że utrzymamy. Mówię, zbyt dobry ten personel, aby to zlikwidować, tym bardziej, że nie tylko położnictwo, ale ginekologia się świetnie rozwija, bo jest mnóstwo zabiegów ginekologicznych, czy to laparoskopowe usunięcie macicy, histeroskopie, które my wykonujemy jako jeden z nielicznych szpitali powiatowych. I chylę czoła temu zespołowi, który się nadal kształci, który zdobywa wiedzę i szkoda by było, aby to gdzieś zlikwidować, żeby to zanikło, tak? Zbyt dużo żeśmy wysiłku włożyli w to wszystko i finansowego, ale przede wszystkim personel, który chce się kształcić, a zespół jest naprawdę świetny.
5: Nazywam się Grądzik Ewa, jestem oddziałową oddziału położniczo-ginekologicznego z salą porodową w szpitalu w Kole.
1: I dlaczego kobiety powinny wybierać właśnie wasz szpital, jeżeli chodzi o rodzenie?
5: Staramy się podnosić standardy, realizować wszystkie założenia, jakie są wymagane dla pacjentek, które przychodzą do porodu. Poprzez przede wszystkim opiekę. Panie położne są bardzo miłe, grzeczne, uprzejme. Staramy się sprostać wymaganiom pacjentek, podchodzić do nich z empatią, tak żeby czuły się nie, że są w szpitalu, ale że są w domu. Tak chciałybyśmy, żeby one to odbierały, że szpital to nie tylko jest miejsce zimne, nieprzyjemne, z tą taką niesławną historią, że do szpitala jak się idzie, to musi być zawsze źle. Nie. My staramy się, żeby u nas było jak najlepiej. Mamy świeżo wyremontowane sale porodowe, oddział też jest wyremontowany, mamy dwie sale jednoosobowe po to, żeby rodzice mogli, ci, którzy oczywiście chcą, bo nie zawsze jest tak, że każda pacjentka chce być sama na sali. Ale jeżeli takie mają życzenie, są dwie sale jednoosobowe, na którym może przybywać zarówno mama z dzieckiem, jak i tata. Tą jedną dobę zawsze może z nią być, może się nią opiekować, więc jest to naprawdę bardzo duży komfort, jest to duży postęp. Są odwiedziny na oddziale, to nie jest tak, że zabraniamy, nie może wchodzić mąż do żony, czy tam nie może ich odwiedzać. Każda pacjentka, która ma cięcie cesarskie, niezależnie od tego, czy leży na małej sali, czy na sali pooperacyjnej, tatuś również kanguruje razem z nią na tej sali. Czyli jeżeli jest na sali czteroosobowej, bo taka jest sala pooperacyjna, również tatuś jest obecny przy tym kangurowaniu. Kangurowanie rozpoczynamy już na sali cięciowej, czyli w momencie, kiedy pacjentka ma cięcie cesarskie, po urodzeniu się dzieciątka i po odpępnieniu dziecko kładziemy mamie na klatkę piersiową i tyle, ile czasu mama potrzebuje na ten pierwszy kontakt zbliżeniowy, tyle czasu jej dajemy. Po czym dzieciątko idzie w ręce tatusia i dalej kanguruje tatuś. Kiedy mama przyjeżdża na salę pocięciową i zadeklaruje, że ona by już chciała to dziecko mieć, wówczas oczywiście odbieramy tatusiowi i mamusia dalej kanguruje. Dlatego my naprawdę staramy się, żeby każda pacjentka była zadowolona. Jeżeli chodzi o sale porodowe, te jednoosobowe sale porodowe mają pełen węzeł sanitarny. Są to sale komfortowe, gdzie tata może sobie spokojnie przebywać. Nie wiem, tata, czy mama, czy siostra, czy koleżanka. Bo różne są te porody rodzinne. Nie zawsze wymagane jest to, żeby był koniecznie tylko tata. Zorganizowałyśmy piknik z inicjatywy, tak naprawdę z taką prężną działalnością koleżanek z noworodków, które bardzo, bardzo zaangażowały się w to, żeby ten piknik się odbył, żeby było jak najwięcej tych pań, więc wszystkie razem, ile nas tu jest, położnych i pielęgniarek, i lekarzy, zorganizowaliśmy ten piknik. Było bardzo dużo przedstawicieli różnych firm, którzy mogli wystawić swoje produkty, mogli zachęcić pacjentki, panie ciężarne, do kupowania, do oglądania, do sprawdzenia tego, jaki jest sprzęt najlepszy, jak można w ciąży, w co się można w ciąży ubrać, w co można w ciąży dla dzieciaczka kupić, jakie produkty są dobre. Oprowadzałyśmy panie też wszystkie po sali porodowej, pokazywałam salę porodową, pokazywałam, w jaki sposób można się zachowywać na sali porodowej, jakie pozycje można przyjmować na tej sali porodowej, bo mówienie, że jak się trafi na salę porodową i się tylko leży, no to tak nie jest. Pacjentka na sali porodowej może robić, co jej się żywnie podoba. Dobierać sobie taką pozycję, jaka jest dla niej najdogodniejsza. Nie ma u nas czegoś takiego, że się powie, pani leży, pani mnie słucha, pani nie wstaje. Nie. Te czasy już po prostu dawno, dawno minęły. Pacjentka ma prawo robić to, co jej się żywnie na porodówce podoba. Teraz idzie właśnie dzieciątko do mamusi. I to jest krzyk. Idzie do taty. Dzieciątko nasze już po kangurowaniu na sali cięciowej idzie teraz do kangurowania do tatusia. Oczywiście jak rodzice mają życzenie, wykonujemy zdjęcia. Zdjęcia wykonywane są ich telefonami i dopiero w momencie, kiedy rodzice wyrażą zgodę, wybierają sobie, które tam zdjęcia będą chcieli, przesyłają nam, a my wstawiamy na stronę Rodze w Kole, którą żeśmy też założyli po to, żeby pacjentki, wszystkie inne panie miały dostęp, żeby widziały, co się u nas dzieje, jak to u nas wygląda, żeby wiedziały, ile mamy polubień, ile mamy wejść, ile mamy dobrych opinii. O to się staramy. Nie tylko u nas oddział sali porodowej jest taki prężny, bardzo prężnie działa oddział ginekologii. W zeszłym roku, w 2025, zakończyliśmy ponad 1600 zabiegami operacyjnymi. Są to duże operacje, histeroskopie, cięcia cesarskie i zabiegi. Także jeżeli chodzi o same operacje, było ich 905, więc naprawdę operatywa jest u nas bardzo duża, mimo że oddział jest niewielki, ale idziemy ciągle z postępem, ciągle coś nowego się wymyśla, ciągle gdzieś tam się szuka jakichś nowych rozwiązań po to, żeby dla tych pań i dla tych kobiet, które się tu znajdą, było oczywiście jak najlepiej.
6: Po tym wszystkim, co pani powiedziała, stwierdzam, że wizerunek ten tego szpitala, tej porodówki sprzed wielu, wielu lat zmienił się diametralnie, ale myślę też, że sytuacja jest taka, że gdzieś tam szpitale walczą o te pacjentki, bo wiadomo, ta demografia spada, a jednak oddziały położnicze mają problemy ze zdobywaniem tych pacjentek do rodzenia. Wam to się udaje? Myśli pani, że dzięki temu, że macie taki ciepły wizerunek, że wasze drzwi do szpitala dla tych kobiet są otwarte, można tu przyjść, zobaczyć, zapoznać się przed tym porodem? Wiadomo, że ten poród to jest dla tych kobiet bardzo ważna rzecz, stresująca, a jednocześnie gdzieś tam w momencie, kiedy mogą tu się rozejrzeć i zapoznać, są zapoznane z tym, co tutaj się dzieje, to jak gdyby wpływa na tą decyzję podjęcia tego, że chcą tu rodzić?
5: No na pewno duże ma to znaczenie, ponieważ u nas rodzą pacjentki nie tylko z powiatu, z Koła i z powiatu kolskiego. Rodzą pacjentki z Konina, z okolic Konina, z Zakonina, ze Słupcy, nawet z okolic Sieradza. No już nie wspomnę o Turku. Bardzo duży wpływ też mają na to lekarze, którzy u nas pracują, ponieważ są to bardzo dobrzy specjaliści, którzy mają bardzo dużo jednak tych pacjentek i wiadomo, pacjentki też idą za lekarzami i wiedzą, że jeżeli mają swojego lekarza tu, opieka jest bardzo dobra, krzywda im się nie stanie, dlatego wybierają też nasz oddział. To, co było kiedyś, dawno, dawno temu, to podejrzewam, że też było związane z warunkami, jakie panowały na oddziałach. Takich warunków po prostu nie było. Te warunki są stworzone, ale od niedawna. Podejrzewam, że zarówno w naszym szpitalu, jak i w innych szpitalkach. Walka o pacjenta była, jest i będzie. Może my jesteśmy o tyle w gorszej sytuacji, że my jednak przyjmujemy te pacjentki od 37 tygodnia ciąży, ale przyjmujemy dlatego, żeby jednak ta mama, która przychodzi z ciążą już donoszoną, miała tą pewność, że dzieciątko będzie zdrowe i razem z tym dzieckiem wyjdzie do domu. Myślę, że nawet ten piknik, który był, pokazał nam, że ta ilość porodów nam się też zaczyna zwiększać. Także mam nadzieję, że pacjentki będą wybierały nasz oddział.
6: Ja dziękuję bardzo.
5: Dziękuję bardzo.
7: Witam, nazywam się Szymon Wodarczyk.
6: Świeżo upieczony tata, za chwilę zobaczy się ze swoim nowonarodzonym dzieckiem. No właśnie, co taki tata czuje?
7: Wielką ekscytację. Cieszę się bardzo, że możemy tutaj w Kole rodzić, ponieważ słyszeliśmy bardzo wiele pozytywnych opinii. Wiele naszych znajomych tutaj rodziło, więc jesteśmy zadowoleni z obsługi, z opieki, ze wszystkiego. I obecnie czekam na swojego dzieciaczka.
6: Jest pan zadowolony? Okej. Okay. Ale dlaczego zdecydowaliście się wybrać ten właśnie szpital?
7: No przede wszystkim przez to, że wiele naszych znajomych tam wspólnych z żoną rodziło tutaj w szpitalu, polecały go jak najbardziej, więc też dlatego. No i tym bardziej, że tutaj teraz strona internetowa na Facebooku działa Rodze w Kole, także widzieliśmy bardzo dużo zdjęć, byliśmy też na pikniku, który się tutaj odbywał. Bardzo fajna tutaj była atmosfera, dużo żeśmy się dowiedzieli, bo rozmawialiśmy sobie ze specjalistami, więc też dlatego.
6: Jakie udogodnienia dla takich nowych rodziców tutaj widzicie?
7: No przede wszystkim tutaj wszystko jest wyremontowane w ładnym standardzie. Sale są tutaj też pojedyncze, mogę tutaj być z żoną. Wczoraj była żona przyjmowana, także już tutaj mogę z nią być, więc nie było żadnego problemu z tym, że mógł po prostu tutaj też przebywać. No warunki są naprawdę świetne.
6: No właśnie ta cała sytuacja, że może pan być od razu przy żonie, tuż po tym jak ona tutaj trafi na salę, to też jest dobre?
7: Tak, oczywiście. Właśnie też dlatego chciałbym kangurować, że ona ma cesarskie cięcie, jest to zbliżenie z dzieckiem, już powiedział od samego początku.
1: Czyli będzie pan blisko z dzieciaczkiem?
7: Tak, oczywiście, jak najbardziej.
1: No i super, ja gratuluję, dziękuję bardzo.
7: Dziękuję bardzo.
1: Standardy panujące w Kolskim Szpitalu stawiają kobietę rodzącą w centrum i pokazują, że kobieta oraz jej dziecko są najważniejsi, a ona ma czuć się bezpiecznie. Historyczna perełka koła otwarta do zwiedzania, a mowa o wieży zamku Kazimierzowskiego. Rewitalizacja zamkowych ruin trwała w sumie 6 lat i została przeprowadzona w kilku etapach.
8: I burmistrz miasta Koła. Przynajmniej od 20 lat myślano w Kole o konserwacji, zabezpieczeniu ruin i rewitalizacji, czyli przystosowania obiektu dla turystów do zwiedzania, tak? No niestety to się nie udawało do tej pory. No ja, będąc też z zawodu historykiem, zawsze to mnie bolało, że ta ruina, co prawda trwała ruina, bo tu szans na odbudowę nie ma, ale nie jest ona w żaden sposób zabezpieczona czy przygotowana do zwiedzania. Tutaj podczas tych prac, które trwały w sumie, prace konserwatorskie trwały w sumie 5 lat, natomiast prace przy budowie tarasu rok, no one skupiały się głównie na zabezpieczeniu murów, korony murów, struktury, uzupełnienia linii cegieł czy ubytków, które groziłyby jednak erozją. Natomiast nie chodziło tutaj nam o odbudowę jakąkolwiek, czy nawet dolica muru, tak? Jak Państwo spojrzycie, to czasem dolicą muru jest nadal z pewnymi ubytkami. Chodziło o konkretne zabezpieczenie. Taką najbardziej sprawą pilną było zabezpieczenie muru północnego, który praktycznie no, groził w ciągu bardzo krótkiego czasu już runięciem w kierunku Warty. Nie był on, opierał się praktycznie na dość kruchych fundamentach. To była tylko kwestia czasu, aż kolejny element tego zabytku po prostu runie. I to był pierwszy etap prac w roku 20, kiedy zabezpieczyliśmy, dobudowując też takimi klamrami, spajając tą część. To było bardzo pilne. Natomiast potem już kolejne etapy, kolejne mury, co roku jakiś element wybieraliśmy do konserwacji. Najbardziej kosztownym, długotrwałym był ten mur zachodni, który się ostał. Tutaj prace były dość szczegółowe, bo i uzupełnienie cegieł, konserwacja też korony murów przed erozją, no i zabezpieczenie przede wszystkim fundamentów przed wilgocią. Jesteśmy w terenie podmokłym, więc fundamenty również zabezpieczyliśmy, żeby wilgoć nie przechodziła do wyższych partii murów. No i potem oczywiście ten taki, można powiedzieć, wisienka na torcie, czyli budowa tarasu widokowego. Też tu rozważaliśmy różne kwestie, czy ten taras ma być no, drewniany, w ogóle nie wchodził w grę, bo już tych konstrukcji się nie stosuje. Chociażby widzimy przykład tej wieży w gminie Krzymów. Te konstrukcje po kilkunastu latach po prostu ulegają degradacji i trzeba je po prostu tak najlepiej stawiać od nowa. Natomiast tutaj były dwie kwestie. Albo stal nierdzewna, albo po prostu beton. No beton jest, dla mnie był, ja byłem przeciwny, to byłaby zbyt ciężka konstrukcja przy cegle. Gdyby to był jeszcze mur zamkowy, rzeczywiście z kamienia, tak jak mamy tu na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, to może tak jak w Ogrodzieńcu jest kamienna na przykład, jest betonowa, betonowe schody. Ale tutaj przy cegle, no to musi być delikatna konstrukcja, odpowiadająca też materiałowi, z którego zamek był zbudowany. Także no udało się, mamy nadzieję, że będzie tutaj bardzo dużo zwiedzających, nie tylko mieszkańców Koła i okolicznych miejscowości. No a my też jako miasto nie powiedzieliśmy ostatniego słowa, bo będziemy też kończymy dokumentację na wykonanie wokół zamku parkingów, obiektów małej architektury. Myślimy też o takim małym pomieszczeniu, muzeum, gdzie byśmy prezentowali zabytki, które podczas prac archeologicznych tutaj na zamku znaleziono. Więc to wszystko przed nami, przez kolejny rok, dwa będziemy starali się to zrealizować. Czasem nawet mnie ktoś tam zaczepia i mówi, no tak, zamek pewnie robisz, bo jesteś historykiem. Ja jeszcze jestem, doktorat pisałem ze średniowiecza, więc mam trochę takie zacięcie średniowieczne, powiem szczerze, ale generalnie bardziej mi chodzi o to, że to jest atrakcja do tej pory, która nie była, jej potencjał nie był do tej pory w żaden sposób wykorzystywany. Tak? Fajnie przychodziło się tutaj, pospacerowało, ale nie zatrzymywała ona na dłuższy czas tutaj. Także mamy nadzieję stworzyć takie fajne miejsce rekreacji, gdzie będziemy mogli chwilę dłużej pobyć. Trzeba też wiedzieć, że ten zamek jest oddalony troszkę od miasta, od granic miasta, więc no trzeba mieć albo rowerkiem, albo samochodzikiem, trzeba tu podjechać. Jest gdzie zaparkować, na szczęście. No ale myślę, że z biegiem tutaj czasu, no na pewno będzie większa ilość zwiedzających niż do tej pory, bo naprawdę ten taras jest super atrakcją. Zapraszamy serdecznie wszystkich do wejścia na taras widokowy, podziwiania pięknych widoków, także dziękuję Państwu bardzo. Widoki są przepiękne, naprawdę, widoki są cudowne, naprawdę. Warto wejść, podziwiać, nie tylko, bo panorama miasta chyba robi największą furorę. Może te piękne zabytki, no i maszt McDonalda obok, ale generalnie bardzo piękne widoki na rzekę, naprawdę polecam. Z tym tarasem też było sporo było naprawdę technicznych problemów, ale cieszymy się, że to się wydarzyło.
9: Jolanta Goszczyńska, byłam Wielkopolskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. No, proszę Państwa, zakres prac był bardzo szeroki, bo warto by zajrzeć do zdjęć jeszcze sprzed 10 lat, czy 15, jak to wyglądało. W najgorszym stanie był tutaj ta część jakby ruin, bardzo zagrożona zawaleniem, nieustabilizowana. Mury były, no, też z bardzo dużymi ubytkami, korona murów niezabezpieczona, wieże było na zwalisko właściwie gruzu, tutaj teren też był taki nieuporządkowany, a prace, które się zaczęły, no, rozpoczęły właściwie się od badań konserwatorskich, po pierwsze oceny stanu zachowania, co trzeba zrobić, napisanie programu konserwatorskiego, w czym właśnie już uczestniczył pan profesor Niemcewicz z Uniwersytetu imienia Mikołaja Kopernika w Toruniu, ale były też badania geologiczne, badania archeologiczne, bo wszystkie działania, teraz widzimy tylko, co jest na zewnątrz, ale też trzeba było odkopać mury, zakonserwować te mury, wykonać izolację. Przy tym musieli uczestniczyć archeolodzy, bo wiadomo, że w takim obiekcie zawsze znajdzie się jakieś starsze artefakty i też one były tutaj różne koncepcje. Była koncepcja zniesienia takiego budynku niewielkiego muzealnego z jakimś tam, to też, no bo koszty, nie wiadomo, że są to było, ale wydaje mi się, że to, co wykonano tutaj, to niewielkimi środkami, ale z uszanowaniem i minimalną ingerencją w mury, i to jest dla konserwatora najważniejsze. Nie uczestniczyłam aż tak do końca jakby w całym procesie, jakby, ponieważ najbardziej tutaj planowaliśmy pewne działania z panem burmistrzem, gdzie wystąpić o środki, gdzie pozyskać, jak przygotować dokumentację. A mówię, tu najbardziej by się mógł wypowiadać o tych szczegółach kierownik delegatury, który bezpośrednio nadzorował. Ale myślę, że najtrudniejszą sprawą było ustabilizowanie tutaj tego fragmentu, bo to były naprawdę grożące wręcz zawaleniem się fragmenty cegieł, które w każdej chwili mogły tutaj osunąć się w kierunku Warty. Nie? To była najgorsza sprawa. A potem, no, izolacja, konserwacja. No a dalej trzeba pamiętać, że też trzeba dokonywać bieżącej konserwacji. I to, co mówiłam, no, należy dbać o ten krajobraz, bo to, co tutaj mamy dookoła, no to jest unikatowe już jakby w skali Wielkopolski, a myślę, że i Polski, że widzimy właśnie te krowy pasące się po drugiej stronie, prawda, te łąki takie otwarte, żeby nie zniszczyć tego krajobrazu, i to wszyscy mieszkańcy koła przede wszystkim powinni o to dbać. Nie?
10: Dziękujemy.
11: Dzień dobry, poseł Tomasz Nowak. Dlaczego jestem tu na ruinach Zamku Kazimierzowskiego? Ponieważ jestem pasjonatem historii naszego regionu, a ten zamek wpisuje się idealnie właśnie w czasy Kazimierza Wielkiego, ale i Przemysła II, wcześniej i Przemyślidów, bowiem w tym miejscu podobno już funkcjonowały inne zamki, a później było to centrum życia średniowiecznego, kiedy to zamek taki stanowił miejsce, w którym cała społeczność się gromadziła. Była i tu i kuźnia, i nie książęce, bo tutaj nie było księcia, ale były tutaj posadowione centrum władzy, jak gdyby, w tym rejonie. No i szlachta, która się tutaj zjeżdżała na spotkania właśnie na tym zamku. Koło wpisuje się w nasz region bardzo ciekawie, ponieważ tu były i sejmiki, i było to bardzo duże centrum wielkopolskie właśnie dla mieszkańców tamtych czasów. Także to odgrywało dużą rolę. A teraz myślimy o tym, i już myślimy od dawna, żeby ten zamek w jakiś sposób przywrócić turystyce. I ten pomysł z wieżą widokową, ja już pamiętam, od wielu, wielu lat on się kiełkował, rósł, a wreszcie stał się rzeczywistością. Dziękuję.
12: Jesteśmy mieszkankami koła. Wszystkie. No, my na to czekaliśmy, bo no, w innych miastach mają się czym pochwalić. Natomiast te ruiny tak niszczyły, a teraz no mamy, zresztą my tutaj chętnie przychodziliśmy jako mieszkańcy, i teraz no fajnie będzie. Pan burmistrz jeszcze, no jest to dopiero początek, bo tutaj będzie całe zaplecze, tak powiedział. Także popieramy i jesteśmy bardzo zadowolone i zadowoleni jako mieszkańcy. Oczywiście, że zapraszamy.
13: I mamy nadzieję, że się zmieni tak w naszym kole, że będzie dużo więcej.
12: Miasto ciekawe, historyczne, miejsc. Można się nieźle zakręcić.
14: Wrażenia fajne. Na pewno Zamek Kolski potrzebował takiej wieży, żeby uatrakcyjnić zwiedzanie naszego kolskiego zamku. No co? Świetnie. Jestem mieszkańcem Koła. Zapraszamy cały region kolski, koniński, turecki, bo mieszkamy na Trójstyku, także zapraszamy sąsiednie powiaty na zwiedzanie.
10: Wieża widokowa Zamku Kazimierzowskiego jest dostępna codziennie od 1 maja do 30 września od 11 do 20. Tradycyjna strzelnica w Koninie przy ulicy Zofii Urbanowskiej czeka na tych, którzy chcą zapoznać się z pneumatykami. Jak twierdzi Wojciech Kasprzak z LOK Konin, każdy powinien tutaj sprawdzić swoje umiejętności.
15: Wojciech Kasprzak, prezes Zarządu Powiatowej Organizacji Ligi Obrony Kraju w Koninie imienia małoletnich podoficerów piechoty.
1: Wchodząc do budynku, tutaj pan Leszek pochwalił się, że macie strzelnicę właśnie, o której chyba tak według mnie mało osób wie.
15: Tak, to strzelnica jest strzelnicą pneumatyczną, posiadająca zatwierdzony regulamin, jak i dopuszczenie do użytkowania. Dlaczego nikt o tym nie wie? Wiedzą. Młodzi ludzie wiedzą, bo kiedyś ona tętniła życiem. Jeszcze parę lat temu tętniła życiem. Szkoły ponadgimnazjalne wtedy, które funkcjonowały to na naszym terenie i w ramach tych godzin 19, które nauczyciele PO potrafili przyjść tutaj i często naprawdę brakowało już miejsca na to, żeby kolejne klasy wchodziły. No w tej chwili jest to trochę w okrojonym składzie, bo funkcjonuje tak zwany klub strzelecki Muszkiet Junior. No i praktycznie on się tym tematem, obsługą, jak i opiekę nad strzelnicą spoczywa tu na prezesie, tak? Na prezesie, który prężnie działa. Na prezesie, mówimy o prezesie Zbyszku Lisiaku, że tak z nazwiska powiem, prezes, który myślę, że prowadzi w dobrym kierunku tutaj młodych ludzi, jak i starsze osoby.
1: Czyli jeżeli teraz ktoś chciałby z tej strzelnicy skorzystać, czy jest taka możliwość?
15: Zawsze. Zawsze. Jeżeli ktoś by chciał, no, tylko i wyłącznie, jesteśmy do dyspozycji po przednim oczywiście zgłoszeniu.
1: A czy szkoły korzystają z tej strzelnicy?
15: Powiem tak, szkoły skupiły się na tym, co było oferowane przez MON, czyli wirtualne strzelnice i co niektóre z tego, co wiem, mają. Ale wirtualna strzelnica, a strzelnica typowa, gdzie trzeba wziąć, wystrzelić pocisk, tak czy śród, zobaczyć to, gdzie ta przestrzelina jest, jest to diametralnie inny efekt.
1: I z jakiej broni można tam strzelać?
15: Tutaj jedynie to nie nazywamy to bronią, bo pojęcie broni uregulowane jest ustawą. To są pneumatyki o kaliber 4,5 mm, pistolety, jak i pneumatyki długie.
16: Jeśli można, chciałbym jeszcze uściślić wypowiedź tutaj pana prezesa dotyczącą tej strzelnicy. Otóż strzelnica nasza jest ta pneumatyczna, jest strzelnicą pełnowymiarową i była pierwszą i tak naprawdę jest jedyną strzelnicą, która spełnia warunki Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego, jeżeli chodzi o wymiary i oświetlenie.
15: Tak, zgodzę się z tym. Nie dopowiedziałem, dziękuję za uzupełnienie mojej wypowiedzi. I to na temat strzelnicy możemy tyle powiedzieć, jeżeli będą osoby chętne, grupowo albo indywidualnie możemy. To strzelnica sześciostanowiskowa, 10-metrowa z oświetleniem.
1: W ramach jakiego właśnie przedmiotu młodzież mogłaby korzystać z tej strzelnicy?
16: Przedmiot, który jest takim substytutem dawnego przysposobienia obronnego, nazywa się obecnie edukacja dla bezpieczeństwa. Zalecenie ministra edukacji narodowej jest, aby każda klasa, czy to jest szkoła podstawowa, czy to jest ponadgimnazjalna, przynajmniej raz do roku była na strzelnicy i zrealizowała zajęcia, podczas których jest omawiana budowa i zasada działania broni oraz zasady strzelania. Ja na przykład na strzelnicy w Potażnikach, na strzelnicy kulowej mam wizyty takich uczniów z takich szkół i to od kilku lat realizowane, gdzie nauczyciele w formie wycieczki przyjeżdżają za zgodą dyrektora szkoły i młodzież i dzieci strzelają sobie z broni bocznego zapłonu, z karabinu, z pistoletu, oswajając się, pokazuję im inne jednostki broni, omawiam zasady działania, oprowadzam po strzelnicy tak, żeby ci ludzie byli zaznajomieni, że coś takiego jest i jak się tego używa, tych przedmiotów.
1: No i takie coś na pewno jest przydatne.
16: Bardzo. Przede wszystkim to właśnie to, że odchodzimy od takiej opinii, która panuje zwłaszcza w grupie ludzi, powiedzmy, którzy są już dojrzali, że broń to, o Jezu, to trzeba już bardzo uważać. Trzeba uważać i to jest taki sam przedmiot jak każdy inny w rękach ludzi nieodpowiedzialnych czy niedouczonych może stanowić zagrożenie dla tej osoby, jak i dla kogoś innego, ale w rękach osoby, która jest przeszkolona, świadoma, mądra, odpowiedzialna, stanowi taki sam przedmiot jak łyżka do jedzenia.
10: A w rozmowie brał udział również Lech Książczak ze strzelnicy w Potasznikach.
17: Magazyn lokalny.
18: Przed nami porcja informacji z naszego regionu w takim nieco dłuższym wydaniu. Arleta Janiak, witam serdecznie i zapraszam. Resztki jedzenia zamiast do bioodpadów są wyrzucane przez okno. To częsty problem na konińskich osiedlach. Mieszkańcy tłumaczą, że chcą w ten sposób dokarmiać ptaki i zwierzęta, jednak nie wszystkim to się podoba.
19: To skandal, ale to od ludzi zależy wszystko. Trzeba najpierw nauczyć wiarek.
20: Ten problem chyba dotyczy nas wszystkich w Koninie. Nie fajnie, bo ja ostatnio szłam z psem i babcia jakaś wyrzuciła i prawie nas obrzuciła ziemniakami jakimiś starymi.
18: Mówili mieszkańcy 5. osiedla w Koninie. Zdaniem Piotra Wolickiego z konińskiej spółdzielni mieszkaniowej problem jest bardzo poważny, dlatego na klatkach schodowych pojawiają się ogłoszenia, by nie wyrzucać jedzenia na trawniki pod blokami.
21: Były zgłoszenia dotyczące wyrzucania jedzenia dedykowanego gołębiom, czy też ptactwu. No to się cały czas dzieje, ludzie notorycznie wyrzucają. Uprawiając chyba chyba to trzeba podzielić na jakieś takie sektory, czy jakieś, nie wiem, różne intencje, tak? Intencja jednych, wyrzucamy pieczywo, myśląc, że dokarmiamy ptaki. No fizycznie dokarmiamy, tylko to jak mantrę będziemy powtarzali, pewnie nie jeden raz gdzieś media będą musiały się tym interesować. Ptakom szkodzi pieczywo, które my spożywamy, wysoko przetworzone, słone, no i tak naprawdę pomagając, szkodzimy tym zwierzętom i raz, drugi, trzeci mówi się o tym, są apele w mediach, są właśnie informacje też na klatkach schodowych, a niektórzy, no nie wiem, są chyba odporni na te argumenty, wiedzą lepiej i to robią. No i taki drugi, nie wiem, użyłem tego słowa, to będę kontynuował, sektor. Ja nie wiem, po co ktoś wyrzuca, bo też o tym słyszę, też to widzę, kości od kurczaka, czy chyba chce zaprosić w ten sposób szczury, inne gryzonie, które potem, no powodują, wiadomo, no nikt nie chce, żebyśmy mieli szczury w swoim domostwie i dla mnie jest to niewytłumaczalne. Ja już od wielu lat praktycznie z tym tematem się spotykam, borykam i liczne apele nie powodują jakiegoś przełomu. Kolejny dodatkowy element argumentacji, że nie powinno się też właśnie wyrzucać, bo te zwierzęta to zjadają. I trudny temat, mówię, wszelkiego rodzaju apele ponawiane i to nie tylko przez nas, tylko przez społeczników, przez właśnie media, nie przynoszą pożądanego efektu. Ze swoich obserwacji widzę, że jest więcej osób, które sprząta po psach, tak? No ale towarzyszy temu i tutaj można, że tak powiem, zmienić podejście, chociaż jeszcze jest wiele do zrobienia, bo wiele osób o tym zapomina, natomiast no to wyrzucanie tego jedzenia to jest coś, co wychodzi poza moją wyobraźnię i sam nie potrafię sobie tego wytłumaczyć, no ale trzeba potwierdzić, że to się dzieje i pewnie jeszcze długo dziać będzie, więc kolejny apel, no żeby nie wyrzucać odpadów, bo dokarmiamy gołębie, inne ptactwo, tak? Ono sobie poradzi samo, a jeżeli już to robimy, no to gdzieś bym prosił, żeby w oddaleniu od domostw i ziarnami, czy innymi takimi naturalnymi potrawami ptaków, a nie wysoko przetworzonym przede wszystkim pieczywem, które ma bardzo dużo soli i szkodzi układowi pokarmowemu tych zwierząt. No i te kawałki mięsa, czy też innych jakichś odpadków z naszego stołu, które powinny trafić do altan śmietnikowych, a tak naprawdę, no nie wiem, chyba ludzie tego nie czują, to jest pożywka przede wszystkim dla gryzoni, które w ten sposób zapraszamy do naszych domostw, a potem słyszymy u nas w bloku pojawiły się szczury. No na pewno w ten sposób, wyrzucając takie właśnie odpadki, przykładamy do tego rękę i nie róbmy tego. Może wypada poczekać na dziki, inne zwierzęta, bo też się słyszy w kraju, że podchodzą i to jest właśnie związane z tym, o czym tutaj rozmawiamy. No zachęcamy, żeby te zwierzęta podchodziły, migrowały przynajmniej na chwilę, bo tutaj jest łatwo dostępny pokarm. Plus jeszcze właśnie kwestia tych chorób ptasich. No wszystkie te okoliczności powinny nas skłaniać do tego, tylko to jest to, że my to wiemy. Dobrze by było, żeby ci, którzy słuchają tej audycji i
2: robią tak, jak nie powinni, no wyciągnęli te wnioski i sami sobie nie szkodzili, tak? Bo tym zwierzętom nie pomagają, a sami sobie szkodzą.
21: Jeżeli ktoś zanieczyszcza lub zaśmieca miejsce dostępne dla publiczności, w szczególności drogę, ulicę, plac, ogród, trawnik lub zieleniec, podlega karze grzywny nie niższej niż 500 zł. No i tutaj nie chodzi o to, żeby zaraz kogoś karać, ale może no, te sankcje też nie w jakiś sposób działają na wyobraźnię, a zapisy z kodeksu wykroczeń potwierdzają, że no tak się nie powinno robić. Natomiast przede wszystkim chodzi o zdrowy rozsądek, tak? No to jest tak, jak nie wiem, ktoś by się poparzył przy kuchence i potem i tak mimo tego tę rękę pcha. Te odruchy, to zaszczepienie tego w naszych umysłach, że pewnych rzeczy nie powinno się robić i pewnie jeszcze nie raz będziemy to powtarzali, ale może w końcu się uda i dotrze do tych, którzy robią inaczej. W tej sprawie występowaliśmy do Straży Miejskiej i stanowisko Straży Miejskiej jest takie, że na chwilę obecną nie ma podstawy prawnej, która bezpośrednio zakazuje dokarmiania dzikiego ptactwa, natomiast no tutaj w odpowiedzi Straż Miejska wskazuje, że jeżeli są strażnicy naocznymi świadkami popełnienia wykroczenia przez osobę, która by zaśmiecała miejsce publiczne, no to wtedy mogą ją ukarać. Natomiast jest pytanie, czy zdarzają się takie sytuacje. Widok strażnika miejskiego, który patroluje ulicę, no chyba jest tym widokiem pożądanym i myślę, że to na pewno by pomogło, a myślę, że nie zaszkodziło.
18: Jak słyszeliśmy, wyrzucanie jedzenia przez okno to wykroczenie, za które grozi grzywna w wysokości minimum 500 zł. Warto pamiętać o okresowych badaniach, apelują konińscy lekarze. Można też skorzystać z akcji badań organizowanych przez szpitale i przychodnie. Profilaktyka jest niezwykle ważna, o czym rozmawiałam z Bożeną Janicką, lekarzem medycyny rodzinnej w Kazimierzu Biskupim.
3: U nas, tak myślę, trwa cały czas takie przekonanie, że jeżeli nic się nie dzieje, jeżeli się nie zbadamy, to znaczy, że nic nam nie jest, prawda? A tu się okazuje, że jednak warto wcześniej właśnie zadbać o tą profilaktykę, ponieważ wtedy jest szansa, że pewne nawet złe rzeczy, które dzieją się w naszych organizmach, jesteśmy w stanie szybciej wyleczyć i przynoszą mniejsze spustoszenie, jeżeli chodzi o nasz organizm.
22: No to jest taka polska, że tak powiem, zwyczajowość, że próbujemy unikać wszystkiego, próbujemy uniknąć choroby, próbujemy unikać badań profilaktycznych, bo Polacy niechętnie się badają, chociaż powiem, że przez ostatnie 5 lat coś w tej materii drgnęło, i kobiety zaczęły robić cytologię częściej, druga mamografia. Oczywiście badania przesiewowe, które robimy chociażby dla raka jelita grubego czy chorób prostaty u panów, no troszeczkę drgnęły, ale jest to bardzo dalekie. No i takim przykładem bardzo, no niestety niepokojącym, jest chociażby nawet unikanie badań medycyny pracy. Traktujemy to jako zło konieczne, ja mówię my, bo taką mamy mentalność, a przecież to jest właśnie nie po to, żebyśmy skontrolowali chociażby najprostszy parametr, ciśnienie krwi tętniczej, który niestety jako układ krążenia wychodzi nadal na pierwszą pozycję śmiertelności wśród Polaków. Niestety nie dbamy o nasze serduszko, nie dbamy o nasze ciśnienie, a wystarczy zmierzyć ciśnienie, zrobić morfologię, zrobić poziom glukozy, cukrzyca, zaraza XXI wieku, waga, BMI. Niestety wiemy, jak wiele chorób jest związanych z otyłością. To są rzeczy, które powinniśmy i możemy już dzisiaj regulować sami. I to tak naprawdę zależy od każdego z nas. Czy będziemy chcieli i czy podejdziemy do naszego zdrowia odpowiedzialnie. Natomiast prawda jest taka, unikanie badania nie sprawi, że ta choroba zniknie, a wręcz przeciwnie, rozwija się, uszkadza kolejne narządy, no i staje się niestety już przyczyną ciężkich powikłań do śmierci włącznie. A przecież już dzisiaj i nowotwory jesteśmy w stanie leczyć i to dobrze leczyć. Mamy na to przykłady różnych państw, Norwegia, Szwecja. Ja tylko jedną rzecz powiem. Szwedzcy lekarze przyjeżdżają do Polski, żeby zobaczyć raka u kobiet, raka narządów rodnych, bo u nich już tego nie ma. Wyłapują w pierwszym, drugim etapie i tam tak zwanej histerektomii, czyli operacji totalnych się nie wykonuje. Ci ludzie przyjeżdżają tu i powiem, że to jest skandal, bo powinniśmy my Polacy, my Polki również doprowadzić do tego, żebyśmy były zdrowe, zadbały o siebie i żebyśmy wychwytywały wszelkie złe rzeczy na samym początku. I jeszcze jedna rzecz. Badanie nie powinno dotyczyć tylko, jak ja często słyszę, 40+, 60+. Nie, proszę Państwa. Tak jak badamy dzieci co 2-3 lata, tak jak badamy samochód, przegląd techniczny robimy raz w roku. Ja często te badania, które namawiam naszych pacjentów, to mówię, samochód, jest przegląd, jest zrobiony, wbita pieczątka. Dlaczego pacjent nasz również tego nie robi? Powinna to ci, którzy pracują, powinna to robić medycyna pracy, ale faktycznie nie ma czego uniknąć. Trzeba zrobić te badania ogólne z morfologii moczu i tak dalej. Trzeba zmierzyć ciśnienie, trzeba się zważyć, trzeba iść do tego lekarza, który oceni również ogólnie. A pacjenci niepracujący powinni mieć taką możliwość podstawowej opiece zdrowotnej. I to jest nasze bezpieczeństwo. Zapobiegajmy, a nie tylko leczmy. Bo dzisiaj medycyna, no niestety, w Polsce jest oparta na medycynę naprawczej, nie zapobiegawczej. Naprawczej. My już tylko naprawiamy setki ton tabletek, leków, operacji. Nie, zapobiegajmy. To jest nasz główny cel. Zadbajmy sami o własne zdrowie. Kontrolujmy ciśnienie, kontrolujmy glukozę, wagę, raz kiedyś tą morfologię i tu jesteśmy w stanie pomóc naszym pacjentom. A jeżeli, tak jak o kobiety od 24 roku życia, powinny raz na 3 lata robić cytologię, nie czekajmy do 50. Róbmy to sukcesywnie. Samo badanie, samo określanie, chociażby badanie piersi, to są schematy, które powinny być wyuczone w szkole. Dziewczynki zwracają uwagę na piersi, chłopcy zwracają uwagę na jądra i sposób siusiania. To są rzeczy, które powinniśmy wpoić naszym dzieciom po to, żeby wyszli, jak wyjdą ze szkoły, żeby byli zdrowi, żeby wiedzieli, o co dbać. I to jest dzisiejszy ważny schemat. My dbajmy sami o własne zdrowie. To zmierzenie ciśnienia, zmierzenie poziomu glukozy, to są takie badania, które powinniśmy, czy pilnowanie wagi, to powinniśmy mieć w tyle głowy, czy ewentualnie, tak jak powiedziałam, wykonanie jednak tych badań w medycynie pracy. Także postanawiajmy dbać o swoje zdrowie, dlatego że no, medycyna robi wiele, ale nie zrobi wszystkiego za nas. Dlatego dbajmy o zdrowie, zdrowa dieta, zdrowy sen, zdrowy wypoczynek, nauka walki ze stresem, no i oczywiście omijanie infekcji, szczególnie grypy, czyli szczepienia. Pamiętajmy, że to jest nasze bezpieczeństwo i nasze zdrowie, a ono nie da się zastąpić niczym w momencie, kiedy niestety czy choroba, czy niestety nasze zaniedbania to ten uszczerbek na zdrowie spowoduje.
18: Informacje o badaniach można znaleźć na stronie szpitala lub wystarczy zadzwonić do najbliższej przychodni. Spacerując po lasach na terenie Konina i okolic możemy natknąć się na dzikie wysypiska śmieci. Co w takiej sytuacji możemy zrobić? No na pewno nie można przejść obojętnie obok takiego wysypiska. Śmieci w lesie to rzeczywiście ogromny problem dla leśników. Na ten temat rozmawiałam z Grzegorzem Bąkiem z Nadleśnictwa w Koninie.
0: Porozmawiamy dzisiaj na temat rzeczy, a raczej śmieci, które zostawiane są bardzo często tutaj w lasach. Jak to wygląda u nas, jeżeli chodzi o nasz region tutaj od, który podlega Nadleśnictwu Konin? Chodzi właśnie o te tutaj najczęściej pewnie te przydrożne obszary.
4: Dużo się zmieniło. Tu nie ma co mówić, naprawdę rodzaj śmieci się zmienił, no bo kiedyś mieliśmy takie bardziej śmieci bytowe. Teraz, jeżeli chodzi o śmieci w lesie, to jest bardziej coś a la przemysłówka, budowlanka, tak, jakieś tam pozostałości, jakieś gruzy. Dużo jest opon, wielkie gabaryty, to się pojawia w lesie. No, skąd? No, możemy się tylko domyślać. Bytowe też oczywiście są, ale to już jest naprawdę mniejsza skala. My staramy się tam, gdzie znajdziemy te śmieci, albo ktoś na przykład poinformuje o tym, że w tym miejscu jest, bo był na przykład nie wiem, na grzybach, na spacerze, to staramy się jak najszybciej je po prostu uprzątnąć. No inna sprawa, że my tych pracowników też nie mamy nieograniczoną ilość. I każda taka informacja, że no, dotrze, to jest bardzo cenna, bo im szybciej my zlokalizujemy to dzikie wysypisko śmieci, tym szybciej możemy to uprzątnąć, tym te śmieci po prostu nie są roznoszone po całym lesie, nie zagraża to zwierzynie, nie zagraża to ludziom, no i nie szpeci tego lasu. Także tutaj też apeluję od razu o to, żeby jak najszybciej do nas zgłaszać, do jakiegokolwiek pracownika nadleśnictwa, jeżeli się zgłosi, ta informacja po prostu trafi do odpowiednich służb, odpowiednich osób, co nie przekazano dalej i my te śmieci uprzątniemy. Teraz no, trwa sezon grzybowy. To jest jeden z takich okresów, kiedy no, odnotowujemy najwięcej śmieci, no bo jak idziemy na ten spacer do lasu, na to grzybobranie, no to zabieramy oczywiście jakieś, nie wiem, kanapki, jakieś coś do jedzenia, coś do picia. Ja tego na przykład nie potrafię zrozumieć, że idziemy do lasu z butelką wody pełną i mamy siłę ją nieść, ale jak już wypijemy tą wodę, to po prostu traktujemy to opakowanie jako odpad, no i pozbywamy się tego najczęściej tam, gdzie jesteśmy, czyli w lesie. No te pojedyncze śmieci to są naprawdę bardzo trudne śmieci do wysprzątania w lesie, no bo trzeba konkretnie wejść w to miejsce i je po prostu znaleźć. My ile możemy, tyle zbieramy, ale wiemy, ile ludzi odwiedza las. No proszę zwrócić uwagę, że to jest nierealne, żeby wysprzątać cały las. Bardzo się zmieniło, także tu jestem naprawdę wdzięczny też ludziom, że mamy te informacje o tych wysypiskach. Ludzie nawzajem się pouczają, bo czasami jak jestem na przykład na grzybach czy w lesie, to słyszę, że o tak nie wolno robić, proszę to zabrać, coś tam.
0: Czyli wzrasta ta świadomość.
4: Wzrasta ta świadomość, to nie ma co mówić, tak. Druga sprawa, proszę też nie traktować informowania nas o wysypiskach śmieci, czy o tym, że ktoś wyrzucił śmieci, jako, nie wiem, donoszenie, tak? My mamy dbać o ten las i jak będziemy wszyscy o niego dbać, to on będzie czysty. No, dużo lepiej spaceruje się po lesie, jak on jest czysty. Ja już nie mówię o szkodzie dla środowiska, no bo to jest oczywiste, ale z czystego, takiego estetycznego punktu widzenia, no fajniej się chodzi, jak jest po prostu zielono, a nie tutaj leży butelka, tam leży butelka, tu jakiś papierek. Bo nawet te drobne papierki po prostu robią złe wrażenie. No, 90% lasu może być wysprzątane, tak? My ponosimy kolosalne pieniądze, wydajemy na to, żeby ten las posprzątać, tą utylizację śmieci i tak dalej. Te pieniądze moglibyśmy przeznaczyć zupełnie na coś innego, na przykład na edukację, na przykład na turystykę, tak? No wolałbym wydać, nie wiem, 100 tysięcy rocznie, co wydaje na zbieranie śmieci, nie wiem, na to, żeby zakupić do szkół książki czy jakieś, nie wiem, gadżety, zorganizować jakiś piknik, jakąś wycieczkę dla dzieciaków i by się z tego cieszyli, a tak musimy po prostu wydawać na coś innego. Mało tego, angażujemy do tego mnóstwo ludzi. To też nie jest tak, że firmy, które dla nas wykonują te zadania, no one w każdej chwili mogą po prostu pojechać i zbierać te śmieci, dlatego często

0: małą reklamóweczkę ze sobą, jakiś mały worek i zebrać 5, 6 tych śmieci. Pomyślcie, że tyle ludzi, ile jest w lesie, jakby każdy zebrał nawet jeden, to naprawdę to zniknie. No, niektórzy też uważają, że to jest niewychowawcze, że ktoś musi zbierać śmieci po kimś. To proszę tego też nie traktować jako zbieranie śmieci po kimś, tylko zbieranie śmieci, żebyśmy tam, gdzie my chodzimy, żeby było czysto. My też moglibyśmy się obrazić na ludzi, że wyrzucają śmieci i ich nie zbierać, tak? Ale no, nam chodzi o to, żeby w tym lesie było po prostu czysto.
1: Czysto i bezpiecznie dla zwierząt, bo dodajmy, że to też stwarza zagrożenie dla zwierzyny.
0: Tak, no każda butelka, tak naprawdę po jakimkolwiek napoju, to jest pułapka, bo my mówiąc, nie wiem, zagrożenie dla zwierzyny, mamy na myśli, nie wiem, sarny, jeleń, takie duże, które często widujemy, ale każda butelka po napoju, jakimkolwiek słodzonym, to jest pułapka dla owadów. Ciągnie ich zapach, tak? Przychodzą, wchodzą, to wszystko się lepi, one się przylepiają i one się z tego nie mogą wydostać, to jest po prostu pułapka i te naprawdę owady giną tylko i wyłącznie z winy człowieka, no bo inaczej sobie tego nie mogę wyobrazić. Opony w lesie, nie dość, że śmiecą, tak, no to źle wyglądają, tak, no to często są brudne, są pokryte jakimiś olejami, tak, to też wszystko się może przedostać do gleby i zanieczyszczać to środowisko. Plastiki, tak, różnego rodzaju papiery, tak, no ja wiem, że papier się szybko rozkłada, tak, ale no to jest obcy element środowiska. I to też negatywnie wpływa. Wszystkie, nie wiem, jakieś opakowania po jedzeniu, tak, po pizzy, w takich fast foodach, to wszystko przyciąga zwierzynę. Dzik może coś takiego zjeść, bo on czuje zapach, tak? Są, można na necie sobie często znaleźć zdjęcia, jak dzik na przykład ma na ryju założoną puszkę, tak? Różnego rodzaju metal. Sam metal w sobie jest ostry, może ranić fizycznie, może uszkodzić jakieś zwierzę, tak? Nas może. Człowieka, jak idziemy, nastąpimy, nie wiem, na taką puszkę. Idziemy często do lasu z dziećmi. No, w lesie naprawdę potrzebna jest wyobraźnia i to, co nasze działanie, jakie będzie miało konsekwencje, bo no ja rozumiem, że ktoś pojedzie, wyrzuci ten śmieć, tak, i nikt go nie złapie za tą przysłowiową rękę, ale my naprawdę mamy sposoby, żeby znaleźć te osoby. Mamy ustawione w lesie fotopułapki. Bardzo dużo ludzi dostarcza nam informacje o tym, kto wjeżdża do lasu.
1: Czasami po śmieciach można też poznać, no,
0: tak, tak, często tak, bo trafiają się na przykład koperty z adresami, tak? Nie wiem, numery kont, paczki kurierskie, jak przychodzą, mają swoje indywidualne numery. To wszystko naprawdę można zlokalizować. Wszystkie takie zgłoszenia idą po prostu na policję i wtedy mamy dostęp do pełnej bazy. Policja nas informuje, kto i jak otrzymał tą paczkę i my naprawdę możemy tą osobę znaleźć. To teraz naprawdę, żeby trudno się ukryć w tym świecie. Także to, że dzisiaj kogoś nie złapiemy za rękę, jak wrzuca te śmieci, nie znaczy, że za tydzień, za dwa my tej osoby po prostu nie odszukamy i odpowiednio nie ukarzemy. Bo to nie jest tylko tak, że dostanie mandat. Ona też będzie miała obowiązek posprzątania tego. A już z góry mówię, że posprzątanie takich śmieci to jest naprawdę bardzo duży koszt, bo to nie jest zebranie worka. Bo tam przyjdzie zwierzyna, ten worek rozerwie i te śmieci się rozniosą po całym lesie. Także kary, szczególnie, że teraz kary wzrosną. Kary teraz obecnie są mandaty do 500 zł plus uprzątnięcie terenu. A uprzątnięcie terenu to w zależności od tego, co to jest. Razem po prostu kara zasądzana jest przez sąd, w zależności od tego, jaka to jest szkoda. Mają kary wzrosnąć od 500 zł wzwyż. Także mam nadzieję, że będą takie kary, że nie będzie się po prostu opłacało tego robić. Ale naprawdę bardziej bym wolał, żebyśmy mieli tą świadomość, że po co to wyrzucać do lasu?
1: Tak myślę, że teraz bardziej świadome są chyba nawet dzieci, bo dość dużo takich różnych akcji edukacyjnych jest prowadzonych między innymi też przecież przez Nadleśnictwo Konin i one tutaj też mogą pomóc w edukowaniu dorosłych, bo nie ukrywajmy, te wszystkie śmieci budowlane, o których wspomnieliśmy tutaj, czy też jakieś inne wielkie, czy też opony, to niestety, ale to właśnie jest wina dorosłych.
0: Tak, tak, tutaj ja prowadzę edukację już od 10 lat i praktycznie jak mantrę powtarzam o śmieciach, o zakazie wjazdu do lasu. I jak teraz na przykład, nie wiem, jak miałem przedszkolaki ileś tam lat temu, wiadomo, to już teraz jest szkoła podstawowa, albo nawet szkoła średnia, i z tymi dzieciakami rozmawiam, czy z tą młodzieżą, to oni na przykład mówią, że mnie pamiętają i o tym, żeśmy mówili o tym, i oni na przykład jak byli w lesie, to widzieli kogoś, zwrócili mu uwagę. To jest bardzo fajne, bo mi się to naprawdę super podoba i naprawdę proszę się nie zrażać, jeżeli na przykład komuś zwrócimy uwagę, tak, to znaczy my nie powinniśmy tego odczytywać, że my robimy coś złego. To ta osoba robi źle, bo ona wyrzuca śmieci. Takie działanie w ogóle nie powinno mieć miejsca, bo to tak jakbyśmy, nie wiem, komuś przy

0: Przyszli i wrzucili mu na ogródek nasze śmieci. No i teraz poczujmy się tak, jakby ktoś do nas przywiózł śmieci i wyrzucił na przykład nie wiem, opony czy gruz. No czy bylibyśmy zadowoleni? No nie bylibyśmy. My stajemy się w momencie, kiedy te śmieci znajdują się na naszych działkach, stajemy się posiadaczem śmieci. Nie wytworzyliśmy ich, my się stajemy ich posiadaczem. My musimy je zebrać, musimy je zutylizować, musimy za to wszystko zapłacić. My nie jesteśmy zwolnieni z żadnych opłat i tak naprawdę teoretycznie powinniśmy teraz, jak znajdziemy taką osobę, tak, to powinniśmy załadować te śmieci, zajechać do niego na działkę i mu je tam zostawić, tak? Też na necie często są takie akcje, że ktoś tam zlokalizuje śmieci, tak? I pisze na przykład, że znalazłem twoje dane, masz na przykład tydzień bez podawania informacji, kim jesteś, masz tydzień, żeby uprzątnąć, inaczej zgłaszam to na policję. Okej, i ta osoba po prostu wtedy wie, że liczy się z konsekwencjami. Ja nie wiem, czy zdajemy sobie z tego sprawę, że no, konsekwencje mogą być naprawdę no bolesne dla nas. No, jakie śmieci nie wystawimy, wszystkie są nam odebrane. Wielkie gabaryty można oddawać w różnych punktach, każda gmina ma to inaczej rozwiązane. No opony, no nie wiem, no teraz chyba 5 zł kosztuje chyba jedna opona w punkcie, gdzie zmieniają nam opony. Mało tego, niektóre gminy, jak moja gmina Kazimierz, możemy komplet opon oddać, każdy mieszkańcu może oddać komplet opon co roku. Więc naprawdę ja nie widzę uzasadnienia dla wyrzucania śmieci.
1: Łatwiej po prostu wyrzucić rzeczywiście gdzieś tam pod osłoną nocy i mieć problem z głowy. I to jest najgorsze właśnie i myślę, że w tym miejscu powinno się zmienić myślenie ludzi.
0: Tak, no zdarzają się na przykład śmieci takie, że są po prostu zapakowane w worki gotowe do odbioru. Ja nie wiem skąd one się biorą, no bo jeżeli ktoś sobie przygotował w workach śmieci do oddania, po czym jedzie w tą noc, tak, po ciemku, denerwuje się, ogląda, czy nikt go nie pilnuje, czy coś, nie wiem, czy go nie śledzi. Już tyle stresu, tylko po to, żeby wyrzucić worek czy dwa do lasu, a równie dobrze może, nie wiem, oddać do śmietnika i to zabiorą. Więc ja naprawdę nie widzę sensu takiego działania, bo sami sobie szkodzimy, denerwujemy się, bo nie wiadomo, kiedy ktoś może zapukać i powiedzieć, panie, no musi pan wyzbierać te śmieci. Albo dostanie po prostu fakturę za uprzątnięcie tych śmieci, bo tak też możemy zrobić, że obciążyć tą osobę. A i tak jeszcze się to zdarza. No mówię, jest różnica, bo od 10 lat jak prowadzę ochronę lasu i zajmuję się wywozem śmieci z lasu, to się zmieniło. Ale nadal to jest i nadal ponosimy dosyć duże koszty. Także jeszcze raz apeluję no, o zachowanie takiego porządku w lesie i będzie nam po prostu milej w lesie.
1: A jakbyśmy mieli się pokusić na przykład wskazać takie lokalizacje, które najczęściej cieszą się zainteresowaniem śmieciarzy, nie ukrywajmy, tak należy nazwać te osoby.
0: Znaczy to na pewno są wszystkie lasy wzdłuż jakichś tam dróg. Tak, jakiś tam dróg dojazdowych, dróg publicznych, bo przejeżdżamy, gdzie się zatrzymamy na poboczu. Raz był taki przypadek, że pan sobie czyścił samochód na przykład w lesie, czyli wszystko, co miał w środku, to po prostu wyrzucał na zewnątrz. Więc to tak, tam, gdzie są łatwe jakby dojazdy.
1: Czyli tutaj na przykład główna w kierunku Kazimierza Biskupiego, Skonina na przykład tutaj.
0: Tylko tutaj zarządca drogi bardzo ładnie to sprząta, my jesteśmy z nim w kontakcie, także nasze siły plus ich siły razem po prostu jakoś to tam udaje się, ale tak naprawdę raz w tygodniu ta droga jest sprzątana na całej długości. Gdzie ci ludzie mogliby naprawdę robić
1: cały czas te śmieci się tam gdzieś pojawiają.
0: Tak, tak. To nie są może jakieś duże ilości, ale no tutaj papierek, tam papierek, no on już szpeci i to już nie powinno. Bo jeżeli on nie zostanie szybko uprzątnięty z tego pasa drogowego, to po prostu trafi do lasu. No wcześniej czy później on z wiatrem pójdzie dalej. To są takie. Są miejsca, na przykład, nie wiem, postoju nasz. Kiedyś mieliśmy ustawione kontenery duże na śmieci, bo dużo ludzi nam zarzuca to, że nie mamy po prostu śmietników na miejscach postoju, tylko są takie małe śmietniczki. No tak, ale no to jest miejsce postoju, gdzie my się zatrzymać. Tam nie mamy zrobić sobie porządku w samochodzie. I mieliśmy ustawione kontenery i w ciągu tygodnia taki kontener 1100 litrów potrafił się zapełnić. No tam tyle ludzi nie przyjeżdża. No,
1: po prostu, w jakich to miejscach mniej było? Można?
0: No to było na parkingu przed Goliną, przy takich główniejszych drogach. I zrezygnowaliśmy z tych dużych kontenerów. Po prostu ludzie przywozili śmieci swoje, jak już nie było miejsca w tym, mimo tego, że są co tydzień opróżniane te pojemniki. no, te mniejsze 110 litrów opróżniam po prostu dwa razy w tygodniu. I to się sprawdza, są mniejsze. No, no jeżeli nie ma po prostu miejsca w śmietniku, ludzie ustawiają obok, czego też się nie powinno robić, no bo ta zwierzyna jedna ma do tego dostęp. Wszystkie śmietniki nasze są zamykane, więc my staramy się po prostu jak najszybciej to posprzątać, ale to też jest coś takiego, że to musi ktoś tam jechać, musi ktoś to zebrać. Więc najczęściej robi to albo leśniczy, albo podleśniczy z naszych pracowników, no bo wysyłać pracownika zakładu usług leśnych, nie wiem, po 2-3 worki, no to nie ma sensu. No to są koszty i my staramy się po prostu zredukować. A przy okazji leśniczy jeszcze obejrzy teren, zobaczy, co się tam dzieje, czy nie ma jakiegoś zagrożenia. No i przy okazji zabierze te śmieci, no i my je utylizujemy. Także ciągi komunikacyjne na pewno, miejsca postoju teraz, przy grzybobraniu, tam, gdzie samochody się zatrzymują, czyli wzdłuż jakichkolwiek dróg, czy leśnych, czy nieleśnych. Od razu mówię, że po drogach leśnych jest zakaz poruszania się pojazdami, ale no jest sezon grzybowy, no ludzie nie do końca to cały rok pamiętają, oprócz sezonu grzybowego, bo wtedy są najważniejsze grzyby i też apeluję o to, żeby nie zostawiać naszych dróg, no bo to są drogi służące po prostu do akcji ratunkowych, do tego, żeby można było przejechać tamtędy, bo my wykonujemy cały czas, las to jest nasz zakład pracy i my tam wykonujemy obowiązki. Jeżeli całą drogę nam ktoś zostawi, no to my nie możemy jakby dopilnować, dozorować danych prac, więc to też jest dla nas po prostu uciążliwe. To te miejsca, gdzieś gdzie na przykład, nie wiem, ludzie się zatrzymują, gdzieś gdzie jest jakaś droga boczna od drogi głównej i jest ustawiona rogatka, czyli ten taki szlaban leśny, no tam się ludzie też zatrzymują, też wyrzucają rzeczy z samochodu. Też w miejscach, gdzie są jakieś polany, miejsca, gdzie można teoretycznie usiąść, zrobić sobie piknik, gdzieś, gdzie są fast foody, bo możemy po prostu podzielić Konin tak jakby na dwie strony, tam gdzie jest jedna sieć fast foodów i druga sieć, także dokładnie wiemy, kto gdzie...
1: Gwarantowane, także
0: wiemy, jakie śmieci skąd i kto gdzie kupuje. Więc po tym też możemy zlokalizować tą osobę, bo to nie jest tak, że te śmieci tam leżą, nie wiem, miesiąc, dwa miesiące, tylko przeważnie to po tygodniu my już dokładnie wiemy i te miejsca są dokładnie sprawdzane i często sprawdzane. Takie, nazwijmy to, te stałe miejsca wyrzucania śmieci są przez nas non-stop kontrolowane i tam często wieszamy po to pułapki, po to, żeby po prostu mieć jakiś tam dowód w sądzie, bo ja nie lubię karać ludzi. Ja wolałbym tego nie robić, ale póki co to jest chyba najlepszy sposób zapobiegawczy. Nam nie zależy na tym, żeby ktoś dostał, nie wiem, mandat 100-200 zł, bo koszty nasze są dużo wyższe i czas, który my na to poświęcamy. Więc starajmy się dbać o ten las i naprawdę będzie coś fajnie.
1: Podsumowując, korzystajmy, chodźmy do lasów jak najbardziej, korzystajmy z uroków leśnych, ale to, co ze sobą wniesiemy do lasu, to po prostu wynieśmy również, zabierajmy ze sobą swoje śmieci i będzie wszystko dobrze.
0: Tak, my zapraszamy, my nigdy nie zamykamy lasu, no chyba, że nie wiem, że jest pandemia, no to wtedy musimy, albo jest jakieś zagrożenie, ale to jest wszystko z myślą o ludziach. Tak są zawsze lasy otwarte, czy są śmieci, czy nie ma śmieci, my nigdy nie zamykamy lasu, zapraszamy, zresztą ileś razy już mówiłem o tym, że serdecznie zapraszamy do naszych lasów. Tylko z rozwagą. No idźmy naprawdę do tego lasu, tak jakbyśmy szli w gości i zostawmy ten las. Nie mówię, że nawet lepiej niż jakbyśmy wchodzili, ale przynajmniej tak samo, jak żeśmy do niego weszli.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję.
2: Pamiętajmy, że leśnicy na bieżąco monitorują miejsca, gdzie często zostawiane są śmieci. Złapanemu na gorącym uczynku grozi wystawienie mandatu w wysokości 500 zł.
3: Magazyn lokalny.
1: Arleta Janiak, witajcie. Czas na informacje z naszego regionu. Na początek zajrzymy do Żgowa. Wilczyn i Żgów to pierwsze w regionie gminy, które zakończyły montaż instalacji OZE ze środków na transformację w Wielkopolsce Wschodniej. W Żgowie odbyła się konferencja, podczas której podsumowano projekt. W kolejności usłyszymy Jacka Bogusławskiego z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Macieja Sytka, prezesa Agencji Rozwoju Regionalnego w Koninie, wójta gminy Wilczyn Grzegorza Skowrońskiego i wójta Żgowa Grzegorza Matuszaka.
4: Wiem, że dzisiaj przyjechałem z wielką przyjemnością do Żgowa, żeby podsumować ten projekt, który jest unikalny, bardzo potrzebny tutaj właśnie w regionie Wielkopolski Wschodniej, regionie, który odchodzi od węgla brunatnego i przechodzi na zieloną stronę energii. Dlatego bardzo wielkie gratulacje dla pana wójta jednego Grzegorza, drugiego Grzegorza i dla wszystkich zespołów, że zdecydowaliście się wziąć udział w naszym naborze na środki, które są specjalnie dedykowane dla Wielkopolski Wschodniej, związane z transformacją tego pięknego regionu. I cieszę się, że go tak dobrze zrealizowaliście, że zaangażowaliście wszystkie swoje najlepsze zespoły, przygotowaliście cały przetarg i go w tej chwili już rozliczacie. Rozmawiałem z panem prezesem Maciejem Sytkiem. Mówi, że to jest taka wzorcowa realizacja, która tutaj była potrzebna, a najwięcej o tym mówili sami mieszkańcy, którzy też obserwują to, co się dzieje na terenie całego naszego, można powiedzieć, całej Europy i na świecie. Takie odchodzenie od paliw kopalnych jest bardzo skuteczną metodą uniezależnienia się i w tej chwili mamy taką właśnie okazję. Nawet też obecna sytuacja, która jest na świecie, pokazuje, że takie rozproszone możliwości otrzymania energii tu lokalnie powodują, że nasi tu mieszkańcy, ci, którzy się zdecydowali na podpisanie tej umowy, ci, którzy już w tej chwili korzystają, czują się też pewniej, a cieszę się, że to właśnie udało się zrealizować ze środków samorządu województwa wielkopolskiego, ze środków, które są w dyspozycji środków właśnie unijnych, a oni w tej chwili będą takimi też wzorcami dla innych. Liczę na to, że kolejne takie realizacje będą tutaj w Wielkopolsce Wschodniej, ale też liczę, że w całej Wielkopolsce, gdyż to jest zacny kierunek. Cieszę się, że coraz więcej podmiotów, osób zaangażowanych jest, którzy widzą w tym zakresie wielką szansę, a my jako Wielkopolska będziemy to na pewno wspierać i to jest w naszej strategii do 2035 roku, ale też liczę, że dalsze strategii, która będzie realizowana przez nasz region, te właśnie odnawialne źródła energii, one będą na zacnym miejscu i będziemy je wspierać. Jak zobaczyłem liczbę tych instalacji, nie wiem, czy to lider projektu sobie wybrał aż tyle, ale tu widzę 80% jest w Grzegorzu, 20% tutaj właśnie w Wilczynie. Ale cieszę się, że nastąpiła ta współpraca. 225 instalacji fotowoltaicznych. 225 to naprawdę potężna liczba i teraz to widać już na terenie gminy Żgów. Do Wilczyna przyjadę jeszcze raz zobaczyć, bo tam rozmawiałem na temat przerzutu wód i pomocy dla gminy, ale to widać tą zmianę i faktycznie teraz liczę, że na co drugim, co trzecim budynku ta instalacje fotowoltaiczne są umiejscowione. 120 nowoczesnych pomp ciepła. Też duże gratulacje. Jak słyszałem, to są Mercedesy wśród pomp, dlatego to też bardzo ważne, bo niektóre osoby zwracają na to uwagę, żeby były to bardzo dobre pompy, żeby one sprawdzały się. Jak są Mercedesy, liczę, że to będzie też na bliższych i w tym sezonie, w następnych sezonach będą dobrze wykorzystywane. Magazyny energii rewelacyjne, 238. Widzimy, że energia, która jest z odnawialnych źródeł energii, nie zawsze jest dostępna, gdy są niezbyt korzystne warunki atmosferyczne, szczególnie tu przy fotowoltaice, warunki słoneczne. Wówczas potrzeba jest tej energii, a możemy ją zgromadzić, gdy mamy jej nadmiar właśnie w tych naszych magazynach energii. 100 magazynów energii elektrycznej, 238 magazynów energii cieplnej. To pokazuje, że jesteśmy takim pewnym, mamy bufor bezpieczeństwa, szczególnie ci mieszkańcy, którzy już się na to zdecydowali. Dostałem też taką informację specjalnie przygotowaną, ile ekwiwalent dwutlenku węgla jest w związku z tym, że zostały te instalacje tutaj zainstalowane. Szanowni Państwo, to jest 1117 ton ekwiwalentu dwutlenku węgla. To jest taka roczna emisja, która byłaby, a w tym zakresie mamy to w naszym powietrzu, tutaj w Żgowie, w gminie Żgów, także liczenie zaoszczędzone, tyle mniej będziemy można powiedzieć zatruwać naszych mieszkańców z tych stacjonarnych, dotychczasowych źródeł ciepła, które one emitowały. To czyste powietrze, które tutaj dzięki temu uzyskujemy, też będzie znakomitym magnesem dla tych osób, które odwiedzają nasz ten region pod względem turystycznym, więc liczę, że więcej właśnie tych będzie osób, każdy sobie, czy właśnie nad tymi tutaj okolicznymi jeziorami, szczególnie w Wilczynie i na całym Pojezierzu Gnieźnieńskim, że tu chcemy odpoczywać, jest naprawdę bardzo pięknie. Ale to też mamy teraz dla nich dodatkowe informacje, że to powietrze jest coraz lepszej tutaj jakości i Wielkopolska Wschodnia zmienia się. Zmienia się bardzo pozytywnie i to z korzyścią dla mieszkańców, którzy tutaj na co dzień funkcjonują i też liczę, że dzięki temu będą mogli też oszczędzić swoje środki finansowe na to ogrzewanie, korzystanie z energii, która jest tutaj na miejscu wytwarzana. Będziemy od tego się uniezależnić. Taki projekt parasolowy jest bardzo istotny, dlatego jeszcze raz Państwu bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. A to dofinansowanie całego projektu z naszej strony to jest prawie 9 milionów złotych, ale cały projekt prawie 13 milionów. Ten wkład własny mieszkańców uważam, to jest bardzo dobra inwestycja. Jesteśmy regionem, gdzie ten wkład musi być 30%. Jesteśmy regionem, który się bardzo dobrze rozwija, ale też rozwija się dzięki środkom unijnym i cieszę się, że możemy z tego tutaj na bieżąco korzystać. Projekt jest zakończony, a to będę mocno trzymał kciuki za lidera projektu, żebyśmy to wszystko też dobrze rozliczyli, a my w tym zakresie na pewno będziemy Państwa też wspierać, ale znając Państwa zaangażowanie i wszystkie osoby, które przy tym projekcie uczestniczyły, udało się dobrze ogłosić, wybrało się bardzo dobrego firmę, która to zrealizowała. Bardzo przypadki, że też bezproblemowo uda się ten projekt rozliczyć i będziemy mogli powiedzieć z dumą, że nie dość, że zakończony projekt będzie rozliczony z korzyścią dla wszystkich tutaj mieszkańców, a to ksero, takim ksero, czy taki właśnie przez program antyplagiatowy. Wszyscy nawet korzystają z tego, panie wójcie, bo to nawet dobre projekty warto powielać, ale tak bym chciał, żeby to on był powielany głównie w Wielkopolsce, żeby nawet za daleko nie rozchodził, żeby jak najwięcej tutaj było zrealizowane w naszym pięknym regionie.
3: Dzień dobry Państwu, bardzo dziękuję za zaproszenie. Jestem niezwykle szczęśliwy, że doczekaliśmy pierwszego zamknięcia projektu, bo pamiętajcie Państwo, projekt jest realizowany w 30 gminach, czyli jeszcze w 28 się nie skończył. W związku z tym będę najbardziej zadowolony w momencie, kiedy ostatnia gmina zamknie projekt, ale żebyście Państwo mieli porównanie, 6600 gospodarstw domowych w Wielkopolsce Wschodniej skorzysta z tego programu. Ponad 8,5 tysiąca instalacji, bo nie zawsze jest to tylko instalacja fotowoltaiczna, czasami jest połączona, więc to jest naprawdę bardzo duży projekt. Ja bardzo dziękuję przede wszystkim zespołom, które nad tym pracowały i przygotowały projekt, bo to nie są łatwe projekty. To jest zawsze wielkie wyzwanie. Mieszkańcy no, mają dużo, tak jak pan wójt powiedział, mają dużo wątpliwości. To jest jednak ingerencja w prywatną własność, ale to, co jest niezwykłe, to, że bezpieczeństwo, które daje gmina i projekty parasolowe, 8-letnia gwarancja, nikt nie ma tak długich gwarancji, czy to, że wybiera się dobrej jakości produkty czy urządzenia, jest także niezwykle istotne. Ja jestem bardzo szczęśliwy, myślę, że pan marszałek Jacek Bogusławski, który zajmuje się środowiskiem i który gdyby jest do tego, żeby pilnować jakości powietrza, jakości wody, tego w jaki sposób funkcjonujemy w przestrzeni Wielkopolski Wschodniej, jest niezwykle ważne. Nie zawsze samorządowcy czy radni mają świadomość, jak istotnym elementem to jest ważne, więc ja bardzo dziękuję przewodniczącym i z Wilczyna, i z Rzgowa, że rozumieją ten proces i go wspierają. Zresztą nie tylko w tym, ale w innych projektach.
5: Ja bardzo dziękuję, że mogę zabrać głos i króciutko, tak jak mówiliśmy, 20%. Chciałem przede wszystkim podziękować za to, że mogliśmy razem współpracować tutaj w tym projekcie. Mam nadzieję, że Bardzo sobie cenię to, że gmina Żgów była liderem, ponieważ lider zawsze wykonuje więcej pracy, aniżeli ten, który jest z boku. I na tym, w tym miejscu chciałem bardzo podziękować w imieniu własnym rady całej naszej gminy, jak i tutaj moich pracowników, którzy byli bezpośrednio zainteresowani tym projektem, i mieszkańcom, za to, że układała nam się to, ta współpraca bardzo dobrze. Ta współpraca układała się bardzo dobrze nie tylko z Wami jako pracownikami i mieszkańcami, ale współpraca z firmą. I to, co chcieliśmy, to zrobili. To jest najważniejsze, bo czasami my coś oczekujemy, wydaje nam się, że my to wszystko wiemy lepiej od nich i oni nas wysłuchali, ale zrobili po swojemu, ale zrobili dobrze. I to jest najważniejsze.
6: Panie Marszałku, dodam jeszcze do tego wszystkiego, że gmina Żgów i gmina Wilczyn szczególnie dba o naszych mieszkańców, o to czyste powietrze. To jest nasz drugi program parasolowy w gminie Żgów. Poprzednim mieliśmy fotowoltaikę i solary, czyli instalacje podgrzewające ciepłą wodę. To w sumie 333 instalacje w poprzedniej parasolówce, czyli 6 lat temu, które zamontowane jest na pewnie w większości dachach naszych mieszkańców. Nie byłbym sobą, jakbym nie podkreślił jeszcze jednego punktu. Mieliśmy pewnego rodzaju wątpliwości na samym etapie składania wniosku, bo gmina Żgów i gmina Skulsk w powiecie konińskim ma najbardziej, jak się okazuje, czyste powietrze. I z tego tytułu traciliśmy już jeden punkt na wejściu. I to tak pewnie troszeczkę po prośbie poszedłem do kolegi wójta z Wilczyna, żeby nas przygarnął do siebie, żeby był tym uczestnikiem projektu. Z racji tego udało nam się już na wejściu ten punkt uzyskać. Oczywiście, no jeżeli się coś realizuje, to stara się, żeby ten projekt wypadł wspaniale. W związku z tym chcieliśmy uzyskać jak największą ilość punktów, no i pewnie ta nasza współpraca była z Wilczynem bardzo dobra, a teraz jeszcze bardziej się zacieśniła. No i pewnie przed nami, sądzę, kolejne wyzwania, bo już mamy tutaj pomysły z kolegą wójtem z Wilczyna na realizację kolejnych projektów.
2: Łącznie instalacje OZE mają zostać zamontowane w około 6,6 tysiąca gospodarstw domowych w 30 gminach, a jego łączna wartość to ponad 292 miliony złotych. Lekarze rodzinni postulują, by szczepionki w 100% refundowane były dostępne w przychodniach. Zdaniem lekarzy odbieranie tej możliwości przychodniom zniechęca do szczepień, szczególnie seniorów. Więcej na ten temat i o tym, czy warto się szczepić, powie nam prezes Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia Bożena Janicka.
7: Od kilku lat zgłaszamy problem, że tak naprawdę odebrano nam możliwość szczepienia wieloma szczepionkami, w szczególności seniorów. Chodzi o szczepionki refundowane 100%. Dzisiaj mamy tych szczepionek sporo, bo to zarówno przeciwko pneumokokom, przeciwko RSV, przeciwko półpaścowi, przeciwko grypie i tak dalej. I te szczepionki są 100% refundowane, ale tylko i wyłącznie dostępne przez aptekę. My od lat domagamy się, żebyśmy mogli jako podstawowa opieka zdrowotna, tak jak zamawiamy dzisiaj szczepionki inne, które oferujemy chociażby złożone dzieciom i noworodkom, żebyśmy mogli zamawiać szczepionkę w hurtowni, żebyśmy mogli na miejscu zaszczepić seniora, który przyszedł akurat zupełnie z czymś innym, bo przyszedł po powtórkę leków, ale jest pacjentem z wielochorobowością, należy mu się szczepionka przeciw grypie, szczepionka na RSV, szczepionka na półpasiec. Chcielibyśmy nie gonić tego pacjenta po to, żeby wydać mu receptę, żeby poszedł do apteki, zamówił tam, apteka musi to sprowadzić i potem z powrotem do nas. Chcemy, żeby Narodowy Fundusz Zdrowia i ministerstwo usankcjonowały tak zwaną poradę szczepionkową w POZ-cie, czyli ja zakupię tą szczepionkę, zaszczepię seniora, sprawozdam jednostkowo do PESEL-u, czyli pacjent, który został zaszczepiony, i rozliczę tą szczepionkę z NFZ-em. Tak dzisiaj działają apteki. My nie chcemy zabierać tego świadczenia aptekom, ale problem jest jeden. Apteki, które szczepią, są w małej ilości, bo nie wiem, czy przekraczają 1000 z tych 12 000, które jest na rynku. I w tym momencie pacjent ma szukać takiej apteki, czy jednak nie powinien mieć prawa skorzystania z procedury szczepiennej u nas w POZ-cie. To na pewno zwiększyłoby dostępność. Dlaczego? Dlatego, że pacjent wypuszczony z receptą, no może zapomnieć, może nie chcieć, może tą szczepionkę nosić, nie mówiąc o tym, że jest to na pewno zagrożenie, jeżeli chodzi o kwestię noszenia szczepionki i zachowania tak zwanego łańcucha chłodniczego. Apelujemy po raz kolejny, żeby Ministerstwo Zdrowia rozważyło przywrócenie tych szczepień w POZ-cie. Nie chcemy zabierać aptekom, ale jeszcze póki co rynek apteczny w tym zakresie nie jest wydolny. Powodem naszego wystąpienia jest pismo, które otrzymałam, gdzie pani minister oczywiście widzi te potrzeby, ale na dzisiaj nie planuje zmian ustawy prawo farmaceutyczne. Więc zastanawiamy się, czy ta sprawa też ma drugie dno. Może za dużo byśmy wyszczepili, może za dużo szczepionek by poszło, a tak jednak jest to jakieś utrudnienie dla tych osób, nie mówiąc również o młodzieży. Dobrą wiadomość, jeżeli chodzi o szczepienia, w tej chwili mamy, no ale czy się sprawdzi, to zobaczymy. W przyszłym roku w kalendarzu obowiązkowych szczepień na 2027 ma wreszcie pojawić się szczepienie przeciw HPV między 9 a 15 rokiem życia. Obowiązkowe. W październiku ogłaszają kalendarz. Dzisiaj są to zapowiedzi. Nie wiemy, jaka będzie reakcja różnych środowisk, jak Państwo wiecie. I tu jest dzisiaj no niewiadoma, nie? W tej chwili mamy również walkę ze szczepieniami noworodków przeciwko gruźlicy. Chcę powiedzieć, że Polska niestety ze względu na zachorowalność na gruźlicę ciągle utrzymuje szczepienie przeciw gruźlicy i to jest szczepienie w tej pierwszej, drugiej dobie, kiedy dziecko się rodzi. No kiedyś mieliśmy jeszcze dawki przypominające, od tego nasze państwo odeszło. Natomiast w tej chwili mamy rozszerzony tak zwany panel diagnostyczny noworodków, gdzie zostało, to jest to pobieranie krwi z piętki, żeby na różnego rodzaju stany niedoborowe i między innymi w tej chwili jest badanie w kierunku niedoborów odpornościowych, tak zwanego głębokiego niedoboru odporności u dziecka. I oczywiście co to powoduje? Powoduje to, że po wypowiedzi byłej konsultant krajowej w noworodków, która poddała wątpliwość szczepienie takiego dziecka, u którego test będzie dopiero koło 15-10 dnia urodzenia tego dziecka, a ono miało być zaszczepione w drugiej dobie, więc poddała wątpliwość tę szczepionkę, co spowodowało, że niestety część oddziałów, która przystąpiła do tego pilotażowego programu, przestała szczepić. I zrobił się problem, kto ma usługę szpitalną, bo to szczepienie jest wpisane w szpitalnictwo, zaszczepić. Na dzisiaj mamy wytyczne zarówno nowego konsultanta krajowego, jak i Ministerstwa Zdrowia, jak i Głównego Inspektora Sanitarnego, że wszystkie dzieci w Polsce, niezależnie od tego pilotażu, mają mieć szczepioną tą gruźlicę. Oczywiście o jakiej skali mówimy? Mówimy o skali 8 do 10 dzieci w roku. Rocznie, bo taką pulę stwierdza się tego ciężkiego niedoboru odporności. Natomiast oczywiście dziecko, które ma stwierdzony ciężki niedobór odporności, a byłoby zaszczepioną gruźlicą, jest od razu oczywiście podejmowane działanie antyprątkowe i ono jest objęte wtedy opieką. W związku z tym, że tak naprawdę nie było wiadomo, jak to sfinansować, ten powrót dziecka, nie wiadomo, czy na oddział noworodkowy, czy to poradni noworodkowej, no bo nie w POZ-cie, no to świadczenie nie jest na dzisiaj uznane w POZ-cie, więc Narodowy Fundusz Zdrowia w tej chwili przekazał projekt zarządzenia, w którym właśnie kwalifikuje to jako wysokospecjalistyczne świadczenie szpitalne i przewiduje 35 zł za zaszczepienie tego przyszpitalne. Czekamy na zatwierdzenie również tego, bo notabene koleżanka ma już dwójkę takich dzieci. Wczoraj na spotkaniu tutaj jedna z pań doktor zgłosiła, że ona też ma problem, czyli dziecko nie zostało po urodzeniu zaszczepione. Przyjechało i tu, no to są z reguły dzieci, które były, rodziły się w Poznaniu, urodziły się w Łodzi. Dlaczego? Dlatego, że nie wszystkie porodówki, oddziały położniczo-ginekologiczne weszły te programy. Także to na dzisiaj mamy kolejne oczekiwanie, no bo z drugiej strony to dziecko powinno być zaszczepione. No niestety, jeżeli chodzi o ogólną ilość, to szczepienia no niestety mają tendencję mimo wszystko spadkową i to jest takie odgórne. Rośnie grupa osób, które się nie szczepi, przy czym dzieci nie szczepi, przy czym odpowiem, że to jest bardzo dziwne, bo w momencie, kiedy wyszło kilka zachorowań na odrę w Poznaniu, nagle okazało się, że ci wszyscy, którzy się nie szczepili, nagle, bo oni natychmiast chcą. Także odpowiem, że tu niestety obserwujemy bardzo zły wpływ, przepraszam za określenie, złych mediów, do których ci ludzie dochodzą, tak? I robią tym ludziom wodę z mózgu. I w tym momencie my używamy bardzo różnych argumentów. Ja na szczęście używam najczęściej jednego i najbardziej, że tak powiem, przydatnego. Mówię, że ja mam piątkę wnucząt. Moje wnuki dostają najlepsze szczepionki, czyli mają sześcioskładnikową podstawową, pneumokoki już dzisiaj nie dziewięciowalentne, bo niestety mamy potwierdzone, że dzisiejszy to, co daje państwo dziewięciowalentne, niestety nie skutkuje. Te dzieci chorują na zapalenie pneumokokowe, więc powinien być co najmniej trzynastka, a najlepiej dwudziestka, która się teraz pokazała. I do tego oczywiście szczepimy dodatkowo meningokoki. Ja jestem zwolennikiem szczepień i ja zawsze tłumaczę ludziom moimi wnukami. Natomiast HPV, który udało mi się dużo zaszczepić, używam rzeczy, których może nie powinnam używać. Przytaczam sytuację, że wiele lat temu moją osobistą córkę szczepiłam zakupioną szczepionką, która mnie kosztowała całą pensję ze szpitala z dyżurami. A dzisiaj ja mam się prosić za darmo? Ja widzę, jak się zmieniła chorobowość dzieci, jak się zmieniła septyczność dzieci. Za naszych czasów na oddziale dziecięcym nie było tygodnia bez sepsy, nie było tygodnia bez kucia dolędźwiowego małego dwu, czy cztero, czy sześciolatka. Dzisiaj dwa razy w roku, raz w roku. To jest sukces szczepień, że zapobiegamy ciężkim chorobom. To samo mamy powikłania grypowe, masowe zapalenia mięśnia sercowego, zapalenia płuc. Dzisiaj to są sporadyczne, jeżeli pacjenci się szczepią. Szczepionka jest naprawdę darem medyków dla ludzkości. Natomiast niezrozumiałe jest niekorzystanie z tego daru. Ja daję też przykład siebie. Mam tyle lat, ile mam. Mam kontakt non-stop z potężną ilością wszystkiego, jak widzicie państwo, w dobrej kondycji. Dlaczego? Dlatego, że jestem szczepiona na wszystko. Ja się boję RSV-ów, bo wiem, jak ciężko przechodzą RSV-owcy. Ja jestem po takich, a nie innych przejściach. Ja się boję pneumokoków. Ja się boję półpaśca, bo ospę mam non-stop, albo w jednym przedszkolu, albo w drugim przedszkolu, więc to są rzeczy, na które należy się. Dwa, jest kalendarz tak zwanego dorosłego człowieka lub kalendarz seniora, czego nie przypominamy, że powinniśmy pewne szczepionki raz na 10 lat przypomnieć. To jest tężec, błonica, krztusiec, to są polio. Dzisiaj kilka szczepionek bardzo dobrych, połączonych wyszło, można z tego skorzystać. Oczywiście za wyjątkiem seniorów, którzy mają szczepionkę powyżej 65 roku refundowaną, są szczepionki, które można skorzystać i zaszczepić się u lekarza swojego POZ-u.
2: Wszystkie informacje na temat szczepień, a także które z nich są refundowane, znajdziecie na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia. Ogrzewane, osłonięte boksy z wybiegami, wkrótce bezdomne zwierzęta będą miały zdecydowanie lepsze warunki. Trwa budowa nowego schroniska w Koninie. O szczegółach Paweł Adamów, zastępca prezydenta Konina.
8: Jeżeli chodzi o schronisko dla bezdomnych zwierząt, to ostatnio też odbywaliśmy wizytację naszej budowy i ona jest już naprawdę w zaawansowanym stadium, bo przypomnę, że budujemy nową część schroniska, która zapewni 80 nowych boksów dla kotów i psów. I są to bardzo nowoczesne boksy, bo są to boksy przede wszystkim osłonięte całkowicie od warunków zewnętrznych. Te boksy, które mamy dzisiaj, no to one mają, są tak skonstruowane, że one nie mają tej przedniej ściany, czyli jak jest zimno, no to rzeczywiście bardzo ciężko jest zapewnić też odpowiednie warunki. Te będą w taki sposób zrealizowane, że mają małe wejście, jest ściana, jest okno też, w tych boksach jest jasno, jest też podgrzewana podłoga, też jest wszystko zrealizowane w oparciu o najwyższe standardy, jest też budynek administracyjny, gabinety, także same obiekty powinny być w tym roku już gotowe. My z wykonawcą mamy podpisaną umowę, że wykonawca odda nam ten obiekt w przyszłym roku. Natomiast myślę, że może uda się to przyspieszyć formalnie, żeby do końca roku to schronisko było już w pełni oddane. I to schronisko będzie czymś dodatkowym do tego schroniska, które do tej pory funkcjonowało, które jest bardzo dużym schroniskiem. I tam też wiele rzeczy żeśmy naprawili i wyremontowali przez ostatnie 2-3 lata. Ja pamiętam, jak zaczynałem pracę, to w 2019 roku wydano nam decyzję o zamknięciu tego schroniska, bo to schronisko rzeczywiście było z jednej strony bardzo mocno zapuszczone, mimo wielu starań też władz miasta ówczesnych i też operatora schroniska. Z drugiej strony bardzo mocno przyspieszały przepisy dotyczące podwyższające standard w schroniskach i ciężko było te przepisy spełnić i one cały czas się podnoszą. Natomiast dzisiaj rzeczywiście mamy schronisko bardzo dobrze prowadzone, też w kontekście tego, co się dzisiaj dzieje w Polsce, co pani Dorota Rabczewska realizuje, to my na pewno takich sytuacji nie mamy. Mieliśmy też kontrolę wojewody, która zakończyła się pozytywnie i mimo tego, że jeszcze nie mamy tej nowej części, to spełniamy te wszystkie wymogi, a jak będziemy mieli tą nową część, to i też pracownicy, których bardzo cenimy, będą mieli lepsze warunki, wolontariusze, którzy są niesamowicie cenni w naszym schronisku, bo są schroniska, które w ogóle nie mają wolontariuszy, już są oddalone od miast wiele kilometrów i tam w ogóle nie ma adopcji. U nas ci wolontariusze tak naprawdę powodują, że mamy momentami tą adopcję na poziomie 100%, czyli 100% zwierząt, które trafia do schroniska, czy psy, czy koty, w pewnym momencie znajdują właściciela. W związku z czym na pewno Konin jest takim jasnym punktem, jeżeli chodzi o opiekę i schronienie dla zwierząt bezdomnych. Przy okazji oczywiście zachęcam do odwiedzenia. Można sobie zawsze odwiedzić schronisko, spotkać się ze zwierzętami, zostać wolontariuszem, przywieźć karmę, czy nawet finansowo jakiś mały, stały przelew zrealizować, bo na pewno te środki zawsze jest ich za mało. Natomiast co do inwestycji, myślę, że do końca roku tutaj będzie ona w pełni zrealizowana.
1: Panie prezydencie, ale tutaj główny problem to jest właśnie to, że te zwierzęta bezdomne są. Wiem, że Konin realizuje program w ramach KBO dotyczący kastracji, dotyczący sterylizacji zwierząt, ale ponieważ tych zwierząt, jak widać po liczbach, nie ubywa, czy warto byłoby rozpatrzeć właśnie jeszcze jakieś dodatkowe, jakieś zintensyfikowanie tych działań, które by powodowały, że tych zwierząt bezdomnych będzie coraz mniej?
8: Tak, ostatnio mieliśmy tutaj taką naradę jeszcze z pracownikami schroniska, że warto może w tym roku też zorganizować takie spotkanie, czy spotkania, gdzie moglibyśmy chipować zwierzęta, czy zachęcać do kastracji, bo im więcej rzeczywiście będziemy kastrować zwierząt, czy chipować, tym ta bezdomność też będzie mniejsza i chcemy uruchomić taki event też w tym roku, jak się zrobi trochę cieplej, może tutaj nawet na Placu Wolności, gdzie będzie można przyjść ze swoim psem. Też jest duży problem taki, że o ile mamy swoje psy w Koninie, którymi się opiekujemy, to jest bardzo dużo psów z powiatu konińskiego, gdzie gminy też powinny realizować swoją politykę, jeżeli chodzi o schroniska. Niektóre to robią dobrze, niektóre tego nie robią, ale jednak te psy mimo wszystko ostatecznie w znacznej mierze trafiają też do naszego schroniska. Także tutaj też, szczególnie jak oddamy te nowe schronisko, to powinniśmy też wspólnie z sąsiednimi włodarzami jeszcze raz na nowo sobie poukładać te relacje.
1: A dopytam, jaki jest koszt koszty dla miasta, jeżeli chodzi o prowadzenie takiego schroniska?
8: Aktualnie to jest 1 500 000 rocznie i to co roku rzeczywiście wzrasta, bo wzrastają koszty pracowników i koszty też wszystkich mediów. Do tego też schronisko ma podpisane pewne umowy z sąsiednimi gminami na pewną pulę zwierząt i tam też jest, są dodatkowe dochody, natomiast w budżecie miasta aktualnie jest zabezpieczone 1,5 mln zł.
2: Jak słyszeliśmy, jest szansa, że budowa schroniska skończy się pod koniec tego roku.

0: podcast płynie wzdłuż rzesz. Cicha woda w zegir wie, cicha woda wie. Zegir nie trzeba robić cash, płynie wzdłuż rzesz.
1: SK2.
2: Siedzę w wannie, suszę włosy, może wpadnie. Podchodzę emocjonalnie zbyt. Całą Anglię zakrywają parasole, choć nie wiedzą, że to nasze łzy. Trochę hustler, schowałem klamkę w Wersalce, do środka się nie dostanie nikt. To nieładnie, śpiewać sobie kołysankę, której słowa umiesz tylko ty. Mam 27 lat,

Pociąg ekspresowy zmierza na postój. Centrum Warszawy, nikt na mnie nie czeka na dworcu. Inkognito, kiedy nie mam zarostu. W internecie mnie nie szukaj, raczej nie ma tam postów. Moje słowa zawsze skromne, raczej nie ma tam ozdób. Intencje dobre, raczej nie ma tam kolców. Życie się zmieniło, gdy zacząłem śpiewać po polsku. Teraz muszę uciekać.